0: Reklama.
1: Nocne maratony filmowe Helios prezentują Maraton Horrorów. 26 czerwca w ciągu jednej nocy zagramy kolejno premierowy Rytuał Lili, Lalka i Krwawe Polowanie, a do tego jeszcze Poświęceni. Maraton Horrorów w kinach Helios. Start 26 czerwca, godzina 23. Więcej na helios.pl.
2: To będzie ostatnia reklama.
3: Cztery przyjaciółki, jedna bolesna strata i podróż, która miała zmienić wszystko. Cudne manowce Agnieszki Olejnik. Poruszająca powieść o kobiecej przyjaźni, tęsknocie i drugich szansach. Bo nigdy nie jest za późno, by odnaleźć siebie i zacząć od nowa. Książka już w księgarniach.
4: I po reklamie.

0: Reklama.
1: Prezydent Kołobrzegu Anna Mieczkowska oraz Radio SK zapraszają na muzyczne wydarzenie roku. SK Music Tour Kołobrzeg. Już 28 czerwca Kołobrzeg zamieni się w festiwalowe serce Wybrzeża. Zabierz znajomych, rodzinę. Wstęp bezpłatny. Widzimy się w porcie pasażerskim. Zagrają zjawiskowa bryska, kultowa grupa Ira oraz DJ Radia SK z hitami na czasie. Kołobrzeg, 28 czerwca, start godzina 19, port pasażerski.
2: Gramy z najlepszymi. Serdecznie zapraszam, prezydent miasta Anna Mieczkowska.
0: I po reklamie.

0: Reklama. Nocne maratony filmowe Helios prezentują Maraton Horrorów. 26 czerwca w ciągu jednej nocy zagramy kolejno premierowy Rytuał Lili, Lalka i Krwawe Polowanie, a do tego jeszcze Poświęceni. Maraton Horrorów w kinach Helios. Start 26 czerwca, godzina 23. Więcej na helios.pl.
1: To będzie ostatnia reklama. Ilu
2: nas jest? Burmistrz Nowogardu, Michał Wiatr i Radio SK zapraszają na wyjątkowe koncerty w ramach trasy SK Music Tour. Widzimy się 26 czerwca. Start godzina 19. Plac Szarych Szeregów w Nowogardzie. Na scenie Eryk Moczko oraz Grupson. Muzyczne otwarcie lata w Nowogardzie. Wstęp bezpłatny.
3: Partnerzy wydarzenia: Miasto Nowogard i ekomieszkańcy gminy Nowogard.
2: Partnerzy medialni: Super Express i Radio SK.
4: I po reklamie.

0: Reklama.
1: Mamo, a skąd ja się wzięłam?
2: Wiesz, Alteko, byłam pięknym oknem PVC, a on był przystojnym i solidnym oknem aluminiowym. Spojrzałam na niego, a on otworzył się na związek ze mną.
3: Okna Alteka Hybrid łączą w sobie to, co najlepsze. Komfort okien PVC i wytrzymałość stolarki aluminiowej. Bo perfekcja rodzi się z połączenia najlepszych rozwiązań. Wejdź na kowalskiokna.pl i zobacz okna Alteka Hybrid. Kowalski Okna. Hybrydowe okna premium.
4: Już dziś kupuj tanio w delikatesach Piotruś Pan.
5: Lody Originals Algida 1 litr, tylko 12,99 za opakowanie. Syr Złoty Mazur, jedyne 2,49 za 100 gramów.
4: Delikatesy Piotruś Pan. Bajkowo niskie ceny.
6: Polska pokochała Chery Super Hybrid. Top 3 hybryd plug-in w kraju. W mieście tanio i cicho. W trasie pełna swoboda, bez ograniczeń zasięgu. Teraz modele Tigo z korzyścią nawet 25 tysięcy złotych, w tym z ubezpieczeniem za złotówkę. Sprawdź w salonach Chery.
7: Odwiedź Chery GG Auto przy ulicy Tadeusza Rejtana 20 w Rzeszowie.
8: Rozpoczynamy wakacje. Od 25 do 28 czerwca zapraszamy na Wschód Kultury.
9: Europejski Stadion Kultury.
8: Przy hali pod promie wystąpią dla Was Bowska i Jerry Hale, Mary z Polski i Tamada, Ralf Kamiński i For Real. Koncert otwarcia. Pektus z gościnnym udziałem Małgorzaty Bodź. Do tego sztuka w przestrzeni miasta, performance, film, teatr oraz muzyka. Rozpocznij festiwalowe lato pełne emocji. Do zobaczenia w Rzeszowie. Szczegóły na stadionkultury.pl.
10: Bieszczady smakują najlepiej latem. Najpierw ruszaj na szlak z wypożyczalnią rowerów elektrycznych Bieszczadowe e-bike i odkryj koronę Ustrzyckich Gór na dwóch kółkach. Rowerową przygodę rozpoczniesz, rezerwując rower online na stronie wypożyczalniarowerowbieszczady.pl. A po aktywnym dniu czas na ochłodę. Odwiedź pracownię lodów rzemieślniczych Niedźwiadek przy ulicy Bełskiej 4 w Ustrzykach Dolnych i spróbuj lodów z serca Bieszczad. Bieszczadowe e-bike i lody z serca Bieszczad, Niedźwiadek. Twój przepis na udane wakacje w Bieszczadach.
11: Twoje ulubione marki i wszędzie te same ceny? Od 1 do 30 czerwca zrób zakupy w Galerii Nowy Świat w sklepach CCC, Rossmann, H&M, Ziaja lub Sport Centrum Regatta i odbieraj atrakcyjne prezenty lub 10% zwrotu na kartę stałego klienta. Z naszą kartą możesz uzyskać niższe ceny produktów, nawet już objętych promocją. Sprawdź na karta.galeria-nowyświat.pl lub w naszym punkcie informacyjnym. Galeria Nowy Świat, Krakowska 20.

0: mieszkanie kupimy w Prolanie. Prolan Developer. Budujemy twoją przyszłość. www.prolancu.com. Stłuczka, kolizja, a może drobna rysa, która nie daje ci spokoju? Oddaj swój samochód w ręce specjalistów. Nowoczesna blacharnia lakiernia firmy Danuta i Ryszard Czach obsługuje samochody Mazda, Mercedes-Benz oraz Volvo zgodnie z najwyższymi standardami. Zapraszamy. Rudna Mała 610A koło Rzeszowa. Przekonaj się, czym jest prawdziwa jakość.
1: To będzie ostatnia reklama.
2: Do przerwy remis, ale gramy dalej. O przestrzeń, o komfort, o nowego SUV-a Hyundai. Wynajmie już od 750 zł netto miesięcznie. Mistrzostwa świata SUV-ów Hyundai. Odkryj nasz pierwszy skład. Kapitalnego Hyundai'a Tucson. Wszechstronną Kona, zwinnego Bayona oraz Santa Fe. Solidnego obrońcę. Wejdź do gry podczas dni otwartych w naszym salonie. Teraz jesteśmy otwarci dłużej.
3: Hyundai Globcars. Krosno-Podkarpacka 30. globcars.hyundai.pl.
4: I po reklamie.

0: Wow, za dużo zmartwień nad ranem. Pamiętam tego dzieciaka z pierwszego traku z Kubanem. Szukałem wyjścia w Pacmanie, teraz tak szukam lekarek. Kończę nagranie i dalej, bo mam spotkanie w Różanej, ojej.
1: SK Rzeszów.

0: Mieszkanie kupimy w Prolanie. Prolan Developer. Budujemy twoją przyszłość. www.prolancu.com.
1: Do przerwy remis, ale gramy dalej. O przestrzeń, o komfort, o nowego SUV-a Hyundai. Wynajmniej już od 750 zł netto miesięcznie. Mistrzostwa świata SUV-ów Hyundai. Odkryj nasz pierwszy skład. Kapitalnego Hyundai'a Tucson. Wszechstronną Kona, zwinnego Bayona oraz Santa Fe. Solidnego obrońcę. Wejdź do gry podczas dni otwartych w naszym salonie. Teraz jesteśmy otwarci dłużej.
2: Hyundai Globcars. Krosno-Podkarpacka 30. globcars.hyundai.pl.
3: Państwowa Akademia Nauk Stosowanych w Przemyślu oferuje bezpłatne studia licencjackie, inżynierskie, magisterskie na kierunkach. Bezpieczeństwo transgraniczne. Inteligentne technologie. Informatyka w biznesie. Inżynieria transportu i logistyki. Mechatronika. Projektowanie graficzne. Stosunki międzynarodowe. Pielęgniarstwo. Zarządzanie i inżynieria produkcji oraz nowości. Design i projektowanie wnętrz oraz fizjoterapia. 25 lat doświadczenia uczelni to same korzyści dla studentów. Nowoczesny kampus, wysokie stypendia i gwarantowane miejsce w akademiku. Odpowiadamy na realne potrzeby rynku pracy. Studiuj z nami bezpieczną przyszłość.
4: Chcesz zyskać ekstra 300 zł? Masz pojazd nadający się do złomowania? Odwiedź Lostark. Dostarcz samochód do siedziby naszej firmy w miejscu Piastowym. Czekać będzie na ciebie promocja. Dodatkowe 300 zł do wyceny. A może szukasz części do swojego samochodu? Mamy dla ciebie ofertę naszego Lostark Autoparku. To nowe miejsce i nowa forma zakupu części samochodowych, gdzie demontując sam zapłacisz mniej, a to wszystko w stałych, z góry określonych cenach. Niezależnie, czy szukasz reflektora do Volkswagena, Audi czy BMW, zapłać tyle samo. Miejsce Piastowe, ulica Dworska. www.lostark.pl.
5: Rozpoczynamy wakacje. Od 25 do 28 czerwca zapraszamy na Wschód Kultury.
6: Europejski Stadion Kultury.
5: Przy hali pod promie wystąpią dla Was Bowska i Jerry Hale, Mary z Polski i Tamada, Ralf Kamiński i For Real. Koncert otwarcia. Pektus z gościnnym udziałem Małgorzaty Bodź. Do tego sztuka w przestrzeni miasta, performance, film, teatr oraz muzyka. Rozpocznij festiwalowe lato pełne emocji.
6: Do zobaczenia w Rzeszowie.
5: Szczegóły na stadionkultury.pl.
7: Są takie gładkie, delikatne, te subtelne kształty.
8: Zaraz, co ty tam robisz? Sąsiadki podglądasz?
7: Sąsiadki? Ja? Mówię o naszych nowych oknach salonu Dawkar. Cudowne.
8: Ach tak? To ja ci pokażę jeszcze nasze nowe rolety. O!
9: Odwiedź salon Dawkar i poczuj radość z wiosennej promocji. Dodatkowy rabat na okna Adams, rolety zewnętrzne z silnikami Somfy oraz bramy garażowe i drzwi firmy Wiśniowski. Dawkar, Rzeszów, Graniczna 1 i przez L5. Dawkar.com.
10: Stłuczka, kolizja, a może drobna rysa, która nie daje ci spokoju? Oddaj swój samochód w ręce specjalistów. Nowoczesna blacharnia-lakiernia firmy Danuta i Ryszard Czach obsługuje samochody Mazda, Mercedes-Benz oraz Volvo zgodnie z najwyższymi standardami. Zapraszamy. Rudna Mała 610A koło Rzeszowa. Przekonaj się, czym jest prawdziwa jakość.
11: Już dziś w delikatesach Piotruś Pan super ceny.
12: Śmietana 18% COT 330 plus 30 gramów, tylko 3,99 przy zakupie dwóch sztuk. Makaron z jaj przepiórczych Egg Mac 250 gramów, jedyne 3,99 za opakowanie.
11: Delikatesy Piotruś Pan. Bajkowo niskie ceny.
13: To będzie ostatnia reklama.
14: Tylko od 10 do 12 lipca w Ustrzykach Dolnych aż 3 dni muzycznej uczty. Festiwal Granie Bez Granic. Pieszczady. Wydźwięk wolności. Zagrają m.in. Gromi, Renewsys, Szeptucha, Cheap Tobacco, a w finale Happy Set. Zapraszają burmistrz Ustrzyk Dolnych, starosta bieszczadzki, Stowarzyszenie Nowoczesne Bieszczady, Ustrzycki Dom Kultury oraz partner Województwo Podkarpackie. Ustrzyki Dolne 10-12 lipca. Bilety na biletyna.pl i UDK System Biletowy.pl.
15: Po reklamie.

0: Reklama.
1: Cztery przyjaciółki, jedna bolesna strata i podróż, która miała zmienić wszystko. Cudne manowce Agnieszki Olejnik. Poruszająca powieść o kobiecej przyjaźni, tęsknocie i drugich szansach. Bo nigdy nie jest za późno, by odnaleźć siebie i zacząć od nowa. Książka już w księgarniach.
2: Chcesz zyskać ekstra 300 zł? Masz pojazd nadający się do złomowania? Odwiedź Lostark. Dostarcz samochód do siedziby naszej firmy w miejscu piastowym. Czekać będzie na Ciebie promocja. Dodatkowe 300 zł do wyceny. A może szukasz części do swojego samochodu? Mamy dla Ciebie ofertę naszego Lostark Autoparku. To nowe miejsce i nowa forma zakupu części samochodowych, gdzie demontując sam zapłacisz mniej, a to wszystko w stałych, z góry określonych cenach. Niezależnie, czy szukasz reflektora do Volkswagena, Audi czy BMW, zapłać tyle samo. Miejsce piastowe, ulica Dworska. www.lostark.pl.
3: Do przerwy remis, ale gramy dalej. O przestrzeń, o komfort, o nowego SUV-a Hyundai. Wynajmie już od 750 zł netto miesięcznie. Mistrzostwa świata SUV-ów Hyundai. Odkryj nasz pierwszy skład. Kapitalnego Hyundai'a Tucson. Wszechstronną Kona, zwinnego Bayona oraz Santa Fe. Solidnego obrońcę. Wejdź do gry podczas dni otwartych w naszym salonie. Teraz jesteśmy otwarci dłużej.
4: Hyundai Globcars. Krosno-Podkarpacka 30. globcars.hyundai.pl.
5: Państwowa Akademia Nauk Stosowanych w Przemyślu oferuje bezpłatne studia licencjackie, inżynierskie, magisterskie na kierunkach. Bezpieczeństwo transgraniczne. Inteligentne technologie. Informatyka w biznesie. Inżynieria transportu i logistyki. Mechatronika. Projektowanie graficzne. Stosunki międzynarodowe. Pielęgniarstwo. Zarządzanie i inżynieria produkcji oraz nowości. Design i projektowanie wnętrz oraz fizjoterapia. 25 lat doświadczenia uczelni to same korzyści dla studentów. Nowoczesny kampus, wysokie stypendia i gwarantowane miejsce w akademiku. Odpowiadamy na realne potrzeby rynku pracy. Studiuj z nami bezpieczną przyszłość.
6: Są takie gładkie, delikatne, te subtelne kształty.
7: Zaraz, co ty tam robisz? Sąsiadki podglądasz?
6: Sąsiadki? Ja? Mówię o naszych nowych oknach z salonu Dawkar. Cudowne.
7: Ach tak? To ja ci pokażę jeszcze nasze nowe rolety. O!
8: Odwiedź salon Dawkar i poczuj radość z wiosennej promocji. Dodatkowy rabat na okna Adams, rolety zewnętrzne z silnikami Somfy oraz bramy garażowe i drzwi firmy Wiśniowski. Dawkar, Rzeszów, Graniczna 1 i przez L5. Dawkar.com.
9: Stłuczka, kolizja, a może drobna rysa, która nie daje Ci spokoju? Oddaj swój samochód w ręce specjalistów. Nowoczesna blacharnia-lakiernia firmy Danuta i Ryszard Czach obsługuje samochody Mazda, Mercedes-Benz oraz Volvo zgodnie z najwyższymi standardami. Zapraszamy. Rudna Mała 610A koło Rzeszowa. Przekonaj się, czym jest prawdziwa jakość.
10: Masz doświadczenie jako monter lub spawacz konstrukcji stalowych? Znasz się na swojej pracy? Jesteś prawdziwym fachowcem? Chcesz mieć wysokie wynagrodzenie? Jeśli tak, przyjdź do firmy Rampol Engineering w Gniewczynie Łańcuckiej, która dynamicznie się rozwija i potrzebuje doświadczonej kadry pracowniczej. Oferujemy zatrudnienie przez cały rok, praca na miejscu bez wyjazdów, umowa o pracę, wynagrodzenie od 4,5 tysiąca netto na rękę. Dzwoń teraz 577 167 030. Rampol Engineering. Najchętniej wybierana firma przez pracowników.
11: Polska pokochała Chery Super Hybrid. Top 3 hybryd plug-in w kraju. W mieście tanio i cicho. W trasie pełna swoboda, bez ograniczeń zasięgu. Teraz modele Tigo z korzyścią nawet 25 tysięcy złotych. W tym z ubezpieczeniem za złotówkę. Sprawdź w salonach Chery.
12: Odwiedź Chery GG Auto przy ulicy Tadeusza Rejtana 20 w Rzeszowie.
13: To będzie ostatnia reklama.
14: Nie masz pomysłu, jak urządzić łazienkę? Nie chcesz eksperymentować? Wejdź na bokaro.pl, kliknij umów wizytę i zarezerwuj termin na bezpłatne spotkanie z projektantem w salonie łazienek Bokaro w Rzeszowie przy ulicy Armii Krajowej 4A, Galeria Dexa. Tak prosto jeszcze nie było. Bokaro.pl, umawiasz się na wizytę, a nasz projektant będzie na Ciebie czekał. Dodatkowo tylko teraz wszystko tańsze o wartość podatku VAT 23%. Takich cen nie było od miesięcy. Salony łazienek Bokaro. Wszystko tańsze o wartość VAT 23%.
15: I po reklamie.

0: Chcesz zyskać ekstra 300 zł? Masz pojazd nadający się do złomowania? Odwiedź Lostark. Dostarcz samochód do siedziby naszej firmy w miejscu Piastowym. Czekać będzie na Ciebie promocja. Dodatkowe 300 zł do wyceny. A może szukasz części do swojego samochodu? Mamy dla Ciebie ofertę naszego Lostark Autoparku. To nowe miejsce i nowa forma zakupu części samochodowych, gdzie demontując sam zapłacisz mniej, a to wszystko w stałych, z góry określonych cenach. Niezależnie, czy szukasz reflektora do Volkswagena, Audi czy BMW, zapłać tyle samo. Miejsce Piastowe, ulica Dworska. www.lostark.pl.
1: Są takie gładkie, delikatne, te subtelne kształty.
2: Zaraz, co ty tam robisz? Sąsiadki podglądasz?
1: Sąsiadki? Ja? Mówię o naszych nowych oknach z salonu Dawkar. Cudowne.
2: Ach tak? To ja ci pokażę jeszcze nasze nowe rolety. O!
3: Odwiedź salon Dawkar i poczuj radość z wiosennej promocji. Dodatkowy rabat na okna Adams, rolety zewnętrzne z silnikami Somfy oraz bramy garażowe i drzwi firmy Wiśniowski. Dawkar, Rzeszów, Graniczna 1 i przez L5. Dawkar.com.

0: Pomagamy w Prolanie. Prolan Developer. Budujemy twoją przyszłość. www.prolancu.com. Pamiętasz te chwile, gdy pierwszy raz spróbowałeś czegoś naprawdę wyjątkowego? W Muro w Rzeszowie takie chwile zdarzają się każdego wieczoru. Autorska kuchnia oparta na ogniu, świeże i sezonowe składniki. Wnętrza, które zostają w pamięci. Dwie czapki GMU, wyróżnienie Star Wine List i to najważniejsze, wyróżnienie w przewodniku Michelin. Idealne miejsce na spotkania biznesowe, przyjęcia okolicznościowe lub spotkania ze znajomymi. Restauracja Muro, Rzeszów, Rynek 13. Spotkajmy się w Muro.
1: Cztery przyjaciółki, jedna bolesna strata i podróż, która miała zmienić wszystko. Cudne manowce Agnieszki Olejnik. Poruszająca powieść o kobiecej przyjaźni, tęsknocie i drugich szansach. Bo nigdy nie jest za późno, by odnaleźć siebie i zacząć od nowa. Książka już w księgarniach.
2: W moim mieście pada deszcz.
3: Burmistrz Nowogardu Michał Wiatr i Radio SK zapraszają na wyjątkowe koncerty w ramach trasy SK Music Tour. Widzimy się 26 czerwca. Start godzina 19. Plac Szarych Szeregów w Nowogardzie. Na scenie Eryk Moczko oraz Grupson. Muzyczne otwarcie lata w Nowogardzie. Wstęp bezpłatny. Partnerzy wydarzenia: miasto Nowogard i ekomieszkańcy gminy Nowogard. Partnerzy medialni: Super Express i Radio SK.
4: Do przerwy remis, ale gramy dalej. O przestrzeń, o komfort, o nowego SUV-a Hyundai. Wynajmniej już od 750 zł netto miesięcznie. Mistrzostwa świata SUV-ów Hyundai. Odkryj nasz pierwszy skład. Kapitalnego Hyundai'a Tucson. Wszechstronną Kona, zwinnego Bayona oraz Santa Fe. Solidnego obrońcę. Wejdź do gry podczas dni otwartych w naszym salonie. Teraz jesteśmy otwarci dłużej.
5: Hyundai Globcars. Krosno-Podkarpacka 30. globcars.hyundai.pl.
6: To będzie ostatnia reklama.
7: Państwowa Akademia Nauk Stosowanych w Przemyślu oferuje bezpłatne studia licencjackie, inżynierskie, magisterskie na kierunkach: bezpieczeństwo transgraniczne, inteligentne technologie, informatyka w biznesie, inżynieria transportu i logistyki, mechatronika, projektowanie graficzne, stosunki międzynarodowe, pielęgniarstwo, zarządzanie i inżynieria produkcji oraz nowości, design i projektowanie wnętrz oraz fizjoterapia. 25 lat doświadczenia uczelni to same korzyści dla studentów. Nowoczesny kampus, wysokie stypendia i gwarantowane miejsce w akademiku. Odpowiadamy na realne potrzeby rynku pracy. Studiuj z nami bezpieczną przyszłość.
8: I po reklamie.
9: Sponsorem programu jest firma Ziaja, producent leku Dimastin, łagodzącego ukąszenia owadów i oparzenia słoneczne.
10: Ciepło, choć niewykluczone burze, tak będzie dziś w Rzeszowie, Krośnie czy Jaśle. Na termometrach w ciągu dnia zobaczymy od 27 do 28 kresek, a w nocy od 15 do 16 stopni na plusie. Teraz w Rzeszowie nieco większy ruch na Rejtana i Piłsudskiego.
9: Sponsorem programu jest firma Ziaja, producent leku Dimastin.
11: Dokładnie 6 na zegarach. Zaczynamy SK News. Marcin Procki. Dzień dobry. Trwa wyjaśnianie okoliczności śmierci 37-latka w Warszawie. Stało się to po policyjnym zatrzymaniu. Mężczyzna miał zażyć nieznane środki, zachowywać się agresywnie wobec domowników. Podczas interwencji zaatakował funkcjonariuszy gazem, a jednego z nich ugryzł i próbował uciec.
12: Mężczyzna stawał czynny opór, był bardzo pobudzony, był bardzo agresywny. No i tutaj w trakcie obezwładniania stracił przytomność. Funkcjonariusze niezwłocznie rozpoczęli udzielanie mu pierwszej pomocy oraz wezwali zespół ratownictwa.
11: Mówi nam Rafał Markiewicz ze stołecznej policji. Mężczyzna zmarł w szpitalu. Sprawę wyjaśnia prokuratura i policyjny wydział kontroli. Strażakom udało się już zlokalizować pożar w fabryce w Harnowie na Pomorzu. Ogień już się tam nie rozprzestrzenia. Pożar w firmie zajmującej się produkcją aerozoli wybuchł wczoraj po 12:00. W szczytowym momencie akcji brało w niej udział 60 zastępów strażaków. Z powodu złego stanu powietrza ewakuowano 20 mieszkańców i 8 osób z zakładu. A blisko 2000 osób przez cały weekend brało udział w Małopolsce. Polska tur na Pustyni Błędowskiej. Był quiz wiedzy, konkurs z nagrodami, ale przede wszystkim rodzinne rajdy.
13: Jesteśmy drugi dzień, na ogólnie tutaj teren jest coś pięknego, lubimy tutaj spędzać czas.
14: Chyba nie widziałem tylu ludzi jeszcze na Małopolska tur, więc znowu fajna atmosfera jest.
11: A podkreślali kolarze, kolejna edycja Małopolska tur 12 i 13 września w Nowym Targu.
15: SK Rzeszów News.
16: Miał Sarkis, brutalny atak w Brzuzie Królewskiej. To sprawa, która wkrótce trafi na awokadę sądu apelacyjnego w Rzeszowie. Prokuratura rejonowa w Leżańsku nie zgadza się z decyzją sądu okręgowego w Rzeszowie, który skazał Bronisława Z. na 5 lat więzienia za ciężkie uszkodzenie ciała. Zdaniem leżańskiej prokuratury mężczyzna powinien odpowiadać za usiłowanie zabójstwa. Zakończyły się prace przy budowie boisk sportowych przy 8 LO w Rzeszowie. Będzie można tam trenować aż 5 różnych dyscyplin, m.in. piłkę nożną czy tenisa.
8: Jankes
17: i Wiktor. Na Radiu SK.
18: No to czas zacząć poniedziałkowe ćwiczenia. Dzisiaj Dzień Kultury Fizycznej.
19: Ja na przykład ćwiczyłam cierpliwość przy ekspresie do kawy. Strasznie wolno u nas kapie.
18: Jankes na przykład ćwiczy właśnie parkowanie u nas pod biurem.
19: No to rzucamy pytanie. Co ćwiczycie od rana?
18: 664-402-302. To telefon, bo są też nowe technologie, czyli messengerowe, wiadomości głosowe.

0: skończyłem to parkowanie na parkingu, no i egzaminator na koniec powiedział, że i tak nie zdałem. Więc jak będą reklamy, muszę pójść przestawić auto.
1: Z tymi ćwiczeniami.
2: Ale dobrze, że masz dobre ubezpieczenie, to jest najważniejsze.
1: Czy wy zauważyliście, że jak się robi kurs na prawo jazdy, jest tam to parkowanie na placu, wjeżdżanie tyłem.
2: Chyba już nie ma. To jest?
1: Jest, jeszcze jest. Jest. To jak dobrze to zrobisz i ładnie zaparkujesz, to drzwi nie otworzysz, bo to jest tak wąskie.
0: Dokładnie.
1: Kto ma taki
2: garaż?
1: Albo
2: ty jesteś taki szeroki.
1: Tutaj jest taka szansa.
0: Ja poległem na kopercie.
2: Naprawdę?
0: Za mało dałem.
2: No!
1: Co ćwiczycie?
2: Dzień dobry wam mówimy.
1: Od samego rana dzisiaj dzień kultury fizycznej, jakby co.
3: No, cześć SK, dobrze się składa, że dzisiaj taki dzień. Dorota z tej strony się kłania. Ja sama osobiście jestem nauczycielem wychowania fizycznego i dzisiaj raz z moją klasą lecę na wycieczkę rowerową. Pozdrawiam wszystkich i życzę miłego dnia.
2: No. Dorota dba o łydki młodzieży.
0: I pamiętajcie, w kaskach jak na rower, to bardzo ważna kwestia.
2: I to wszyscy.
0: Czy to rower wodny, czy rower zwykły, to wiadomo, że najważniejsze w kasku.
1: Na wodnym to cię pociągnie, cię na dół.
2: A na stacjonarnym na siłowni też?
1: No, bezpieczeństwo najważniejsze.

0: do tego numeru też można ćwiczyć cokolwiek, prawda? Prawda!
1: Poranne pracowanie.
2: Z nami pani Jadzia w studiu. Dzień dobry.
1: Dzień dobry.
2: Jadziunia, a ty co ćwiczysz od rana?
1: Panie, no stojąco.
3: To ładne.
4: Jak żyrafa. Żyrafa
3: jak konie. 20 też, minut dziennie tylko.
1: Też widzę stojąco.
0: Tak.
2: I nie chodzi o to, że dobra klacz z ciebie. Nie, nie, nie, o to chodzi.
1: Klacz też drzwi na stojąco.
0: No dobra, ćwiczymy też prasowanie, czyli patrzymy, co się dzieje na świecie, w prasie i nie tylko oczywiście.
4: Justyna Steczkowska, słuchajcie, opowiedziała o swojej relacji z naturą. Mm. Tam jest chyba jakaś taka podobna jazda, jak do tej, co Edyta Górniak ma.
0: Że co, przytulanie się do drzewa i te inne takie?
4: Chyba tak, że jednoczy się z kosmosem, właśnie z drzewami. Mm. I w ogrodzie Justyna Steczkowska, w swoim przydomowym ogrodzie, posadziła drzewa na cześć swoich dzieci. I teraz się trzymajcie.
5: Trzymamy się.
4: Jako nawóz, sama to powiedziała w wywiadzie.
0: Nawóz?
4: Jako nawóz pod drzewami we własnym ogrodzie.
0: Ten taki prawdziwy?
4: Użyła
0: swoje
4: łożyska z porodu. Tak, tak powiedziała.
0: Dzień dobry, proszę zostawić łożysko, bo ja zabiorę do domu.
2: Co ty na to, Jadziu?
1: Dobrze, że jeszcze śniadania nie jadłam. No.
0: O kurczę, to ciekawa historia.
2: Chodźmy spać na stojąco.
0: Kurczę, ciekaw jestem, gdzie nasze łożysko. Tam gdzie jest twoje łożysko? Idź do szpitala, zapytaj.
4: Świetnie rosną podobno. No,
1: może też jakieś rośliny na nim rosną.
2: Ja ostatnio wymieniałam łożysko w samochodzie, więc...
0: To może o te łożyska chodzi.
4: No. Dajcie Słuchajcie. Jakiegoś innego newsa, bo ja już nie mogę z tym.
2: Poznaliśmy kolejne nazwiska nadchodzącego tańca z gwiazdami. O, do grona właśnie. Tańczących celebrytów dołączy Helena Englert, ale również Mandaryna!
0: Wow. Będzie mandaryna, super!
2: Internauci piszą, że to no jednak trochę niesprawiedliwe, bo przecież ona jest tancerką.
4: No faktycznie.
0: Aha, rzeczywiście, to już wygrała.
4: Będzie miała fory.
0: Co to na to, Jadziu?
1: W pierwszym odcinku obowiązkowo musi zatańczyć do Every Night.
6: Poranne prasowanie tylko w Radiu SK.
1: Znacie!

0: Kuba i Kuba dołączyli do grona obudzonych 24 minuty po 6 rano.
1: Ale nic nie stygnie, bo my cały czas ćwiczymy. Tutaj rozgrzewka pełną parą, można byłoby powiedzieć. Dzisiaj jest Dzień Kultury Fizycznej i zastanawiamy się, co można ćwiczyć.
2: Kultura fizyczna, czyli w skrócie WF, prawda?
0: Tak jest.
2: Wiadomo, no.
0: Twój synek jak ma na imię?
2: Proszę.
0: Kubuś?
3: Też.
0: Mam z nim ćwiczenia.
4: Jestem tłusty, mały, lecz cieszę z tego się. I ćwiczę góra, dół, a później chętnie jem.
0: O, puchatek. Jankes. Kama i Wiktor. Kama i Wiktor. Dajcie nam znać, co wy ćwiczycie od rana.

0: Yeah. Thank you, DJ.
1: Eska.
2: Promocja. A gdzie tu wsteczny jest?
3: To co, ty nigdy kamperem nie jechałaś?
2: No wyobraź sobie, że nie.
4: No, to będzie okazja.
5: SS-ka dowozi kampera. Zamiast siedzieć w domu, weź dom w trasę.

0: oferujący aplikację mobilną MolMove.
1: Autopromocja.
2: Reklama.
3: RTV Euro AGD.
4: Jak okazje, to w euro. Mistrzowskie okazje w grze.
3: Promocja na wybrane produkty do 22 czerwca. Na przykład odkurzacz pionowy Dyson V16 Piston Animal Submarine. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 3599. Teraz za 3199 zł. I do września nie płacisz. Aż 40 rat 0%. RRSO 0%. Promocja ratalna do 24 czerwca. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl.
5: Zapraszam do stanowiska.
6: Wcześniej moją sprawę prowadziła tu taka pani. Ania miała na imię.
5: Pani Ania jest na urlopie.
6: Czyli niczego nie załatwię.
5: Może pan być spokojny. Dzięki EZDRP wszystko jest pod ręką. Niezależnie od tego, kto prowadzi sprawę. Zaraz załatwimy.
6: Uff, no i to jest zmiana.
7: Bezpłatny system EZDRP pozwala pracować szybciej, lepiej i bezpieczniej. EZDRP. Zmieniamy polską administrację. Dla was. Więcej na ezdrp.gov.pl/KPO. Kampania realizowana przez NASK i Ministerstwo Cyfryzacji w ramach KPO.
8: Szukasz nowego auta w atrakcyjnej cenie, ale na polskim rynku brak ciekawych egzemplarzy? Zaufaj ekspertom z Flycars i jeszcze dziś zleć sprowadzenie wybranego samochodu z USA. Zapewniamy fachową pomoc na każdym etapie. Skorzystaj z naszych usług importu i odkryj, jak łatwo i szybko możesz mieć wymarzone auto z USA. Znajdź nas w Rzeszowie, Dębicy, Tarnowie, Nowym Sączu lub na www.flycars.pl. Zadzwoń i umów się na spotkanie. 789-789-503. Flycars.pl. Twoje auto z USA bliżej niż myślisz.
9: Polska pokochała Chery Super Hybrid. Top 3 hybryd plug-in w kraju. W mieście tanio i cicho. W trasie pełna swoboda, bez ograniczeń zasięgu. Teraz modele Tigo z korzyścią nawet 25 tysięcy złotych. W tym z ubezpieczeniem za złotówkę. Sprawdź w salonach Chery.
10: Odwiedź Chery GG Auto przy ulicy Tadeusza Rejtana 20 w Rzeszowie.

0: Kupimy w Prolanie. Prolan Developer. Budujemy twoją przyszłość. www.prolancu.com.
1: To będzie ostatnia reklama.
2: Wyjazd do Krakowa i...
3: Do Zatorlandu!
2: Do Zatorlandu?
3: To największy w Europie park ruchomych dinozaurów.
2: Zatorland. Park owadów, mitologii i Luna Park.
3: Tylko godzinę drogi od Krakowa.
4: Park rozrywki Zatorland dla rodzin z dziećmi. Bilety i więcej informacji na zatorland.pl.
5: I po reklamie.
6: Sponsorem programu jest firma Ziaja, producent leku Dimastin, łagodzącego ukąszenia owadów i oparzenia słoneczne.
7: To będzie ciepły dzień w regionie, bo termometry w Rzeszowie, Krośnie czy Jaśle pokażą nam dziś od 27 do 28 stopni, ale w ciągu dnia miejscami mogą również pojawić się burze. Uważajcie, w nocy na termometrach zobaczymy od 15 do 16 kresek.
6: Sponsorem programu jest firma Ziaja, producent leku Dimastin.
8: 6.30 to jest SK News, Marcin Procki. Zapraszam na Wrocki. Działa jak Viktor Orban, gdy był premierem Węgier. Tak o prezydencie Polski mówi prezydent Ukrainy, według Wołodymyra Zełenskiego. Karol Nawrocki zdecydował się na odebranie mu orderu Orła Białego ze względu na wewnętrzną walkę polityczną w Polsce. A dziś na stacjach paliw ceny takie jak w weekend: za litr benzyny 95 zapłacimy nie więcej niż 5 zł 94 grosze, a za diesla 6 zł 12 groszy. To niższe ceny w porównaniu do tych piątkowych.
4: Sponsorem programu był Decathlon.
9: SK Sport News.
8: Egipt jest pierwszą wygraną w historii swoich występów na Mistrzostwach Świata. Jego piłkarze wygrali 3-1 z Nową Zelandią. Drugi punkt dopisała sobie reprezentacja Republiki Zielonego Przylądka, która 2-2 zremisowała z Urugwajem. Belgia nie potrafiła znaleźć sposobu na Iran i ten mecz zakończył się bezbramkowym remisem. Z kolei Hiszpania nie dała szans Arabii Saudyjskiej i wygrała 4-0.
4: Na program zaprosił jego sponsor Decathlon, właściciel sieci sklepów ze sprzętem sportowym.
10: Jankes,
11: Kama
12: i Wiktor.
13: Janki miał przed chwilą tak zaskoczoną minę, jak normalnie karnet na siłownię, jeżeli wyciąga go raz w roku.
14: To prawda, ale komputerek przestał nie działać, ale no dobrze. Nie o tym, nie o tym, on nie ćwiczy. Jak wy ćwiczycie?
15: Halo, dzień dobry.
16: Cześć, ja od rana ćwiczę nogi na pedałach w samochodzie. Gaz, hamulec, gaz, hamulec. A, jeszcze sprzęgło.
15: To absolutnie nie hamujcie się w kontaktach z Eską.
14: Tak, to prawda. Zapraszamy, polecamy, co ćwiczycie w poniedziałek 22 czerwca.

0: Dualipą, fajnie się ćwiczy i bardzo dobrze. 638 tutaj jest, Kam?
1: Przez Europę przewala się fala upałów, ale teraz będzie o fali zwracania orderów. Jak się okazuje, już swój oddał były prezydent Ukrainy, Leonid Kuczma. Zaraz po nim zrobili to także inni byli prezydenci, Wiktor Juszczenko i Petro Poroszenko, no.
2: Słuchajcie, jak tak dalej pójdzie, to w Makach, tam nad Ladą, gdzie się zamawia kanapki, oprócz opcji zamów order, trzeba będzie dodać jeszcze jedną, oddaj order.
3: Reklama. Bieszczady smakują najlepiej latem. Najpierw ruszaj na szlak z wypożyczalnią rowerów elektrycznych Bieszczadowe e-bike i odkryj koronę Ustrzyckich Gór na dwóch kółkach. Rowerową przygodę rozpoczniesz, rezerwując rower online na stronie wypozyczalniarowerowbieszczady.pl. A po aktywnym dniu czas na ochłodę. Odwiedź pracownię lodów rzemieślniczych Niedźwiadek przy ulicy Bełskiej 4 w Ustrzykach Dolnych i spróbuj lodów z serca Bieszczad. Bieszczadowe e-bike i lody z serca Bieszczad Niedźwiadek. Twój przepis na udane wakacje w Bieszczadach.
4: Planujesz budowę, remont albo nowy taras? Szukasz sprawdzonego drewna? Już od 1 czerwca zapraszamy do nowo otwartej galerii drewna Pójdukoda w Rzeszowie. W stałej ofercie znajdziesz deski elewacyjne, tarasowe, podłogowe i boazeryjne, a także certyfikowane drewno konstrukcyjne C24 oraz KVH. Jako nieliczni w regionie oferujemy czterostronne malowanie maszynowe drewna, a także wykonujemy kompleksowe zabezpieczenie ogniochronne NRO. Zapraszamy, Jasionka 885 i sprawdź jakość, która robi różnicę. Pójdukoda. Drewno na lata. Więcej na pójdukoda.pl.
5: Nowe Audi w pakiecie Business Edition z korzyścią do 24%. Nowoczesne technologie, komfort klasy premium i design, obok którego trudno przejść obojętnie. To idealny moment, by usiąść za kierownicą Audi dopasowanego do Twojego stylu życia i biznesu. Skorzystaj z wyjątkowej oferty na wybrane modele z gamy Audi. Odwiedź Audi Centrum Rzeszów przy ulicy Lubelskiej 50.
6: Nie masz pomysłu, jak urządzić łazienkę? Nie chcesz eksperymentować? Wejdź na bokaro.pl, kliknij umów wizytę i zarezerwuj termin na bezpłatne spotkanie z projektantem w salonie łazienek Bokaro w Rzeszowie przy ulicy Armii Krajowej 4A, Galeria Dexa. Tak prosto jeszcze nie było. Bokaro.pl. Umawiasz się na wizytę, a nasz projektant będzie na ciebie czekał. Dodatkowo tylko teraz wszystko tańsze o wartość podatku VAT 23%. Takich cen nie było od miesięcy. Salony łazienek Bokaro. Wszystko tańsze o wartość VAT 23%.
7: Państwowa Akademia Nauk Stosowanych w Przemyślu oferuje bezpłatne studia licencjackie, inżynierskie, magisterskie na kierunkach: bezpieczeństwo transgraniczne, inteligentne technologie, informatyka w biznesie, inżynieria transportu i logistyki, mechatronika, projektowanie graficzne, stosunki międzynarodowe, pielęgniarstwo, zarządzanie i inżynieria produkcji oraz nowości, design i projektowanie wnętrz oraz fizjoterapia. 25 lat doświadczenia uczelni to same korzyści dla studentów. Nowoczesny kampus, wysokie stypendia i gwarantowane miejsce w akademiku. Odpowiadamy na realne potrzeby rynku pracy. Studiuj z nami bezpieczną przyszłość.
8: To będzie ostatnia reklama.
9: Afidea Rzeszów oferuje odpłatne badania rezonansu magnetycznego oraz tomografii komputerowej. Więcej informacji na stronie afidea.pl.
10: I po reklamie.

0: Czy pani gotowa jest do występów?
1: Tak.
0: Bardzo dobrze.
1: Mati!
2: Eska budzi w urodziny.
1: Mati, czyli Mateusz.
0: Oczywiście. Witamy Mateusza na Daniel Radia Eska, który dzisiaj obchodzi swoją urodziny.
3: No, witam was.
0: Witamy. Mateusz.
3: Tak.
0: Pochwal się, których to urodziny? No, pochwal się przed wszystkimi.
3: No, niestety już 32.
1: Panie, to może zadam pytanie o inną rocznicę, mianowicie, który rok jesteś po ślubie?
3: A to pierwszy rok, to już pierwsza rocznica.
4: I teraz najważniejsze pytanie, jak oceniasz ostatnie 365 dni ze swojego życia?
3: No, jeszcze lepiej niż wcześniej.
0: Czyli polecasz, żeby się, obrączkować?
3: Oczywiście, no, jeśli macie odpowiednią partnerkę przy sobie, no to jak najbardziej.
1: Słyszałeś, Wiktor, czy słyszałeś się?
0: Wiktor, słyszałeś?
4: Nic nie słyszę, słuchawki mam popsute.
0: No dobrze.
1: Słuchaj, no oczywiście my bardzo ci serdecznie gratulujemy, ale chyba bardzo dobrze wybrałeś, dlatego że twoja małżonka stwierdziła, że to będzie najlepszy pomysł, żeby właśnie rok po ślubie zrobić ci taką niespodziankę urodzinową, żebyś wiedział, że ona jest fajna i że ty jesteś fajny.
3: Ja wiedziałem, bo to ona zawsze ma takie oryginalne pomysły.
1: No, mówię, dobrze wybrałeś. Tak masz mniej więcej plus 100 do zarąbistości.
3: No ale to moja kochana żona także.
4: Mateusz, wiesz, że ty masz najważniejszą pracę w ciągu ostatnich paru dni, bo ty się zajmujesz klimatyzatorami na co dzień, prawda?
3: Tak.
4: Złoty człowiek!
1: Rozumiem, że telefon dzwoni non-stop teraz.
3: No, czy dzwoni non-stop, to nie wiem, no ale ludzie się budzą dopiero, jak zaczynają być upały. To.
0: No ale po co mają dzwonić, jakieś zimno? Jak jest zimno, to jest zimno. Jak jest ciepło, to się też się dzwoni. No.
3: Ja tego nie mogę pojąć.
4: Zapłacimy ci 100 zł za przegląd klimy u nas w studiu. To wystarczy, czy nie?
3: No, najbardziej. Dla was nawet za darmo zrobię, nie ma problemu.
0: Wejdzie, działa, albo nie działa, stuba.

0: Jak to kiedyś Paździoch mówił, panie Sean, pan jest Mendes. Za chwilę siódma na zegarkach.
1: Zaraz po godzinie siódmej będzie nasza zabawa, siódme wygrywa. I uwaga, będzie bardzo trudne pytanie.
0: Dawaj, dawaj podpowiedź jakąś.
1: Mam podpowiedź dać?
2: Aha. Daj.
1: Czy może odpowiedź?
0: No coś co pomoże.
2: Dobra, daj odpowiedź i niech sobie wybiorą później pytanie.
1: Odpowiedź na jedno pytanie brzmi nigdzie. Jankes, Kama
3: i Wiktor. Reklama. RTV Euro AGD.
4: Jak okazje, to w euro. Mistrzowskie okazje w grze.
3: Promocja na wybrane produkty do 22 czerwca. Na przykład odkurzacz pionowy Dyson V16 Piston Animal Submarine. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 3599. Teraz za 3199 zł. I do września nie płacisz. Aż 40 rat 0%. RRSO 0%. Promocja ratalna do 24 czerwca. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl.
5: Ale sztosy.
6: Ale co?
5: Nowe ekspres losy. To ja jeszcze dodam, że czerymany to wisienka na torcie wśród ekspres losów. Co za sztosy te ekspres losy. Pula na wygrane to ponad 600 milionów złotych. Graj i wygrywaj w punktach lotto.
7: Villaro, to mój wybór. Lubię się wyróżniać, ale z klasą. Styl to krój i detale. To one robią różnicę. Na specjalne okazje i na co dzień. Wszystko w jednym miejscu. Ponad 55 salonów Villaro w całej Polsce. Polecam. Michał Wiśniewski.
8: Wybieram Aldi, bo jest tanio. Aż do niedzieli handlowej polędwiczki z piersi polskiego kurczaka. Mięsne specjały. 400 gramów. Teraz tylko 5,99 za co drugie opakowanie. Cena regularna i cena sprzed obniżki 11,99. Alettos, grecka oliwa z oliwek, 500 ml. Teraz jedna sztuka plus jedna gratis. Produkt objęty limitem. Jesteśmy otwarci w tę niedzielę. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny.
9: Szukasz idealnego prezentu na dzień taty? Znajdziesz go w salonach Empik. Teraz 70% rabatu na drugą, tańszą książkę. Wybieraj spośród kryminałów, fantastyki, książek sportowych i wielu innych. Do tego do 25% zniżki na wybrane zestawy Lego z aplikacją Empik. W tym m.in. serię Speed Champions i Technik. Empik.

0: przyjmie aż 200 zł na kupon za każdy 1000 wydany na meble, grille i elektronarzędzia ogrodowe. Akcja trwa do 30 czerwca. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
1: Chcesz testować fakturowanie zgodne z KSeF bez ryzyka? Aruba Faktura Smart. Pierwszy rok za 1 zł. Szybko, bez stresu i zgodnie z przepisami. Aruba Faktura Smart. Sprawdź i zostań na dłużej.
2: W moim mieście padał deszcz.
3: Burmistrz Nowogardu Michał Wiatr i Radio SK zapraszają na wyjątkowe koncerty w ramach trasy SK Music Tour. Widzimy się 26 czerwca. Start godzina 19. Plac Szarych Szeregów w Nowogardzie. Na scenie Eryk Moczko oraz Grupson. Muzyczne otwarcie lata w Nowogardzie. Wstęp bezpłatny. Partnerzy wydarzenia: Miasto Nowogard i ekomieszkańcy gminy Nowogard. Partnerzy medialni: Super Express i Radio SK.
4: Castorama!
5: Teoria
6: i praktyka.
5: W teorii przydałoby się wyremontować łazienkę, zmienić płytki, wannę, może meble, lustro.
6: No to w praktyce jest tylko jedno słuszne rozwiązanie. Castorama! Tu już od środy kupisz wymarzone płytki i produkty łazienkowe, a do tego dostaniesz zwrot na kupon.
5: Tak?
6: No, aż 500 zł za każde wydane 2,5 tysiąca. Castorama, razem najlepiej. Akcja trwa od 24 czerwca do 7 lipca. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
7: To będzie ostatnia reklama.
8: Odkryj magiczny świat Energylandii. Perku z największą liczbą rollercoasterów na świecie. Tylko teraz mega promocja. Drugi bilet kupisz za pół ceny. Ticket energylandia.pl.
9: I po reklamie.

0: Sponsorem programu jest firma Ziaja, producent leku Dimastin, łagodzącego ukąszenia owadów i oparzenia słoneczne.
1: Termometry w Rzeszowie Krośnie czy Jaśle pokażą nam dziś od 27 do 28 stopni. Mogą pojawić się burze w nocy, 15-16 stopni. Przypominamy kierowcom w Rzeszowie, że zamknięty jest parking na Podpromiu, a powodem organizacja koncertu w ramach ESK.
0: Sponsorem programu jest firma Ziaja, producent leku Dimastin.
2: Minęła siódma, zaczynamy SK News. Marcin Procki, zapraszam. Włodymyr Zełenski krytykuje Karola Nawrockiego po decyzji o odebraniu mu orderu Orła Białego. Zdecydował się na eskalację ze względu na walkę polityczną. Działa jak Viktor Orban, mówił ukraiński przywódca w wywiadzie dla ukraińskiej telewizji TSN. Od czasu decyzji o odebraniu odznaczenia Iskrzy na linii Warszawa-Kijów i z tymi informacjami reporter Eski Michał Skolimowski.
3: Dzień dobry,
2: Michale. Jest szansa na złagodzenie tych nastrojów?
3: Na razie na to się nie zanosi. Prezydent Ukrainy zarzuca polskiemu prezydentowi, że ten działa na potrzeby polityki wewnętrznej i porównuje go z byłym węgierskim premierem. To jest to samo, co robił Orban. To zła droga. Uważam, że źle się to skończy. Mówił Zełenski, który odesłał swój order, publikując przy tym zdjęcie z placówki pocztowej. To rozpoczęło lawinę. Swoje odznaczenia oddało też wielu innych ukraińskich polityków, w tym szef MSZ-u, a także byli ukraińscy prezydenci Kuczma, Juszczenko i Poroszenko.
2: A prezydent zdecydował o odebraniu odznaczenia Zełenskiemu po tym, jak ten nadał jednostce wojskowej imię bohaterów UPA. Ponad 1400 interwencji zanotowali strażacy z powodu burz. Największe szkody nawałnice wyrządziły w Wielkopolsce.
4: Działania polegały na usuwaniu przewróconych drzew, połamanych gałęzi ze szlaków komunikacyjnych, jak również wypompowywaniu wody z zalanych terenów posesji oraz piwnic.
2: Mówi nam Wojciech Gralec z Państwowej Straży Pożarnej. W miejscowości Banie koło Gryfice drzewo przewróciło się na budynek szkoły. Uszkodzony został tam dach oraz ściana budynku. A burzom towarzyszą upały. Te zachęcają do opalania. Eksperci ostrzegają, że zbyt dużo słońca może być dla nas niebezpieczne. O czym powinniśmy pamiętać?
5: Żeby używać kremów z filtrem, żeby zawsze wyjść z nakryciem głowy, bo promienie słońca mogą być dość ostre.
2: Czym się może skończyć dłuższe przebywanie na takim ostrym słońcu?
5: No oczywiście może skończyć się udarem cieplnym, czyli jest to wtedy bardzo już trudna sytuacja.
2: Mówiła Joanna Samburska z sanepidu w Bełchatowie, z którą rozmawiał reporter Eski Rafał Różycki.
0: SK Rzeszów News.
1: Jałuserki, za w regionie ma być bezpieczniej, a to za sprawą nowych chodników. Pojawią się przy drogach krajowych, m.in. w Moderówce, Jaszczwi Potoku, Brzezówce czy Rudzie Łańcuckiej. JDDKiA analizuje teraz oferty. Oaza kultury za ponad 23 miliony złotych ma powstać w Ropczycach. Gmina właśnie ogłosiła przetarg na budowę nowoczesnej biblioteki publicznej, która będzie częścią większego kompleksu edukacyjno-kulturalnego. Inwestycja obejmie także szkołę muzyczną, salę koncertową oraz pełne zagospodarowanie terenu.
6: W Radiu SK. Dzień kultury, ale żeby była jasność, fizycznej,
7: tak. Co ćwiczycie od samego rana? Dajcie znać, 3 minutki po godzinie 7.
8: Dobre SK. W poniedziałek rano to ja ćwiczę cierpliwość na naszych polskich drogach.
7: No to uwaga, wdech i wydech.
6: Raczej wydech i klakson.

0: 10 minut po godzinie 7 u nas w Esce Wiktor Waligura, który śpiewa 4 pory roku. No można powiedzieć, że za oknami w przeciągu ostatnich 48 godzin mieliśmy co najmniej 3 pory roku, bo było lato, była wiosna, była jesień, no na szczęście śniegu jeszcze nie ma.
1: To ja jeszcze polecam zupę spora. Bardzo, bardzo fajna sprawa.
2: Zupa spora.
1: Zupa spora.
0: 4 pory.
2: Słuchajcie, moi drodzy, mam tutaj newsa. No, sceny rodem z filmu akcji, można by rzec. Pod łodzią złodziej uciekał przed policją skradzionym samochodem.
1: No zdarza się.
2: Było IO, afera, piski opon, szaleństwo, no i szalony rajd przerwał operator koparki. W sensie pan jechał koparką i zauważył, że coś się dzieje złego.
1: Włączył się do akcji?
2: Włączył się do akcji, a dokładnie swoją łyżkę. Zatrzymał tego złodzieja swoją łyżką. Łyżką maszyny koparkowej.
1: Ale to tak trochę życie przerobiło ten stary dowcip na nowy dowcip.
0: A jak? Bo ja nie znam.
1: No teraz jest taki. Przejeżdżał złodziej obok koparki i dał się nabrać. Janku!

0: Ale się ładnie składa. Ha, ha, ha. 17 po 7. Wygrywa w Radiu SK. 17 po 7 i 7 wygrywa idealnie. Dzwońcie, dzwońcie do nas, no i dajcie sobie szansę na nagrody.
1: Jak zwykle zejdziemy do piwnicy, poszukamy wszystkiego, co ma logo Eski i zapakujemy do worka i wam wyślemy, czyli nasz zestaw gadżetowy.
2: No właśnie, dzwońcie 664-402-302. Odpowiedź na 7 pytanie gwarantuje nagrodę. Jedna sekunda na udzielenie prawidłowej odpowiedzi i tylko i wyłącznie osoby, które trzymają telefon przy uchu i my mówimy cześć.
0: Dzień dobry.
3: Halo, halo. Dzień dobry.
0: Dzień dobry, cześć. Jak masz na imię?
3: Marcin.
0: Marcin, witamy Marcina, no i lecimy do 7.
2: Marcin, a jak miał na imię Jan Paweł II?
3: Jan Paweł.
0: Nie, no jak, nie, gdzie, czekaj, to jest
2: miał
0: zła odpowiedź.
2: Miał na imię Karol.
0: Właśnie, Jan Paweł II, czyli Karol Wojtyła.
3: No.
0: Marcinku, Marcinku, przeproś siebie, naprawdę.
3: Przepraszam.
0: Proszę.
1: Jest jeszcze pytanie dodatkowe z gwiazdką.
0: Mhm.
1: Czy można w tym konkursie źle odpowiadać?
4: Można, jak najbardziej. Jeszcze jak?
2: Trzymaj się, Marcinku. Wszystkiego dobrego dla ciebie. Odbieramy dalej telefony. 664-402-302.
0: Dla formalności buczenie puszczę.
2: Halo.
5: No, dzień dobry, witam.
2: Na hejka. Jak ty masz na imię?
5: Patryk.
1: Jak ładnie cię, Patryk, witam. Słychać. Bierzcie przykład z Patryka. Brzmijcie jak Patryk, bez pogłosu. Drugie.
0: Kim, no?
1: Kim albo czym w szpitalu zajmuje się pediatra?
5: No, leczy dzieci.
1: No, oczywiście.
0: Prosizna.
1: Oczywiście. Trzecie.
2: Gdzie leży przysmak suwalski?
0: Niam, niam, niam, niam, niam.
5: Na Suwalszczyźnie.
1: Sobie ja bym uznał, tak.
0: Jest to takie jak mówię, przysmak.
5: Kakao, kakao. No.
2: Jest przesmyk suwalski, to prawda.
1: Ale przysmak też pewnie jest, no. Czy jakieś kartacze, cepeliny, inne takie tam duchy puszczy. To też są przysmaki.
2: No dobra, jedźmy z następnym.
1: Czwarte.
0: Uwaga, czwarte. Co się działo, jak Pinokio kłamał?
5: Rósł mu nosek.
6: Kłam, kłam, Pinokio, kłam.
1: Kama zejdź z Pinokia.
7: Piąte.
1: Uwaga, co oznacza na drodze okrągły znak z białą strzałką na niebieskim tle?
0: Jego, się zgubiłem w połowie.
5: Nakaz, znaczy, jak na prosto nakaz jazdy.
1: Zna się, kurde, dobry.
0: Dobry jest, dobry, dobry, dobry, dobry.
5: Kierowcą ciężarówki jestem, to muszę trochę dać.
8: Tutaj w lewo miałam rąd objechać.
1: Dobrze, Patryk, że nie jesteś jak Asia, no.
0: Uwaga, szóste teraz.
1: Szóste.
2: Dzisiaj jest Dzień Kultury Fizycznej, więc wymień 3 ćwiczenia na poprawę pośladka. Ale tylko lewego.
5: Przysiady, skłony i te szejki.
1: Szejki? Tylko nie te do jedzenia i do picia.
5: No nie, nie.
1: I uwaga.
7: Siódme.
0: I siódme.
1: Siódme ostatnie.
2: No, zapraszamy.
1: No, zapraszamy. Proszę, Paweł.
9: Jaki jest dzisiaj dzień?
5: Poniedziałeczek.
0: Bardzo dobrze. Jesteś na bieżąco i bardzo dobrze. Gratulujemy oczywiście. Nagrody są twoje.

0: Smolastej Doda i przed koncertem Dody, który dawała w weekend, widziałam, jak się napięła. Zobaczcie, mięsień. Wiem, że nie znacie tego słowa. To chyba przekaz do was, panowie. Zobacz.
1: Jak to nie znamy?
0: I ją koleżanka klepie w lewy pośladek.
2: No. No dobrze, żeby to wszystko było takie jak struna.
1: Cały czas coś Kama nam sugeruje w Dniu Kultury Fizycznej, bo dzisiaj właśnie jest tak.
2: No dobra, ale za chwilę u nas newsy. Marcin Prowski będzie o samobójach na Mistrzostwach Świata w piłkę nożną.
1: Jakoś wyjątkowo dużo razy strzelają do własnej bramki. No. Mm-hmm.
3: Może kierują się taką zasadą, że jak nie umiesz strzelić przeciwnikowi, to strzel chociaż sobie. Radio.

0: promocja.
1: Cześć, tu Sławek Peszko. Zawsze byłem mocny.
2: Sławek, co mówiłeś?
1: No mówię, że zawsze byłem mocny.
3: A ty odgadniesz, jakie słowo Sławka Peszki zostało wygwizdane? Słuchaj Radia SK. Odgadnij brakujące słowo i wygraj udział w wielkim finale SK Karniaki Cup na PGE Narodowy. PGE Narodowy.
1: Strzelisz coś?
0: Autopromocja.
4: Reklama.
5: Beko Days w RTV Euro AGD. Skorzystaj z naszych promocji na wybrane urządzenia marki Beko. Na przykład przy zakupie co najmniej dwóch różnych produktów objętych promocją. Za łączną cenę co najmniej 6 tysięcy złotych. Ekspres do kawy za złotówkę. Kupując piekarnik wraz z płytą, kuchenka mikrofalowa za złotówkę. A kupując lodówkę, zgarniesz kostkarkę do lodu również za złotówkę. Sprawdź produkty objęte tymi promocjami, a także pozostałe promocje w ramach Beko Days. Tylko do 30 czerwca. Regulaminy w sklepach i na euro.com.pl.

0: paszport u agenta lub pod 2274. Link 4. Autokasko dostępne tylko z OC. Auto Assistance Comfort wyłącznie z AC. Szczegóły, w tym zakres, limity i wyłączenia sprawdź w OWU Twoje auto na link4.pl.
1: Tylko od 10 do 12 lipca w Ustrzykach Dolnych aż 3 dni muzycznej uczty. Festiwal Granie Bez Granic. Pieszczady. Wydźwięk wolności. Zagrają m.in. Gromi, Renewsys, Szeptucha, Cheap Tobacco, a w finale Happy Set. Zapraszają burmistrz Ustrzyk Dolnych, starosta bieszczadzki, Stowarzyszenie Nowoczesne Bieszczady, Ustrzycki Dom Kultury oraz partner Województwo Podkarpackie. Ustrzyki Dolne 10-12 lipca. Bilety na biletyna.pl i UDK systembiletowy.pl.
2: To będzie ostatnia reklama.
1: Jeszcze w tym roku możesz zamieszkać na prestiżowym osiedlu Zielony Horyzont w Ustrobnej koło Krosna. Deweloper Later do końca tego roku oddaje 10 mieszkań w zabudowie szeregowej. W ofercie Lato 2026 mają naprawdę super pakiety. I ty zamieszkaj na prestiżowym osiedlu w Ustrobnej koło Krosna. Widokowa działka, 5 minut od centrum miasta. Osiedle Ustrobna.pl 531 031 025.
3: I po reklamie.
4: Sponsorem programu jest firma Ziaja, producent leku Dimastin, łagodzącego ukąszenia owadów i oparzenia słoneczne.
5: Poniedziałek, termometr w Rzeszowie krośnie czy jaśne, pokażą nam od 27 do 28 stopni. W ciągu dnia, w nocy 15-16 stopni. Dziś też niewykluczone burze, uważajcie. A teraz w Rzeszowie wzmożony ruch na Rejtana Marszałkowskiej na dojeździe do Ronda Kuronia i Ronda Pobitno.
4: Sponsorem programu jest firma Ziaja, producent leku Dimastin.
6: 7.30, to jest TSK News, Marcin Procki. Zapraszam. Tragiczny wypadek na autostradzie A4 w województwie opolskim. Trasa w stronę Wrocławia. Między węzłami Opole Zachód i Brzeg jest całkowicie zablokowana. A to po tym, jak ciężarówka uderzyła w pojazd służby drogowej, który stanął w ogniu. Zginął pracownik obsługi autostrady. Kolejny rolniczy protest. O 11.00 rolnicy zablokują węzeł Gryfino w zachodniopomorskim. Kierowców będą czekać objazdy drogą wojewódzką numer 119.
7: Sponsorem programu był Decathlon.
8: SK Sport News.
6: Północnoamerykański mundial obfituje w samobójcze trafienia. Pod tym względem idzie na rekord. Do tej pory padło już 8 goli do własnej bramki. Mistrzostwa są blisko przeskoczenia turnieju sprzed 8 lat, kiedy wpadło 12 samobójczych goli. A Serena Williams wraca do gry. Amerykanka dostała od organizatorów Wimbledonu dziką kartę w turnieju singlowym. Wcześniej ogłoszono, że utytułowana tenisistka zagra też w deblu, a towarzyszyć będzie jej siostra Venus.
9: Nasza też dostała i się nie chwali.
7: Na program zaprosił jego sponsor Decathlon, właściciel sieci sklepów ze sprzętem sportowym.
10: Kama i Wiktor.
11: Dzień dobry wszystkim, dzień dobry, witamy po weekendzie.
12: Dzisiaj jest Dzień Kultury Fizycznej, więc co po niektórzy świętują, co po niektórzy nie, ale pytamy, co ćwiczycie od samego rana.
13: Siemanko, ja ćwiczę teraz od rana ubieranie się do zajęć, także potem wyjazd na zajęcia tramwajem. Pozdrawiam serdecznie.
11: No, takie wkładanie skarpetek po weekendzie to nie jest łatwa sprawa. Co ćwiczycie? Dzisiaj z rana dajcie znać.

0: Ależ ten numer chodzi, działa za każdym razem. Tutaj Radio SK w poniedziałek 22 czerwca, już 7.37.
1: Właśnie jest 7.37, a już teraz żar leje się znowu z nieba, słuchajcie.
2: Właśnie w tym momencie sprawdzam, za oknami 22 stopnie.
0: Wydaje w wielu miejscach tak, będzie jeszcze cieplej dzisiaj.
2: Niesamowite, 7.37.
1: To może być ostatni moment na to, żeby otworzyć okno i przewietrzyć, bo potem przez cały dzień należy mieć zamknięte, eksperci przypominają. Chociaż może to się wydawać dziwne, to uwaga, gdy na zewnątrz jest cieplej niż w mieszkaniu, to okna powinniśmy trzymać przez większą część dnia zamknięte, zasłony zasłonięte, otwieramy znowu dopiero na wieczór. Eksperci mówią, że dzięki temu wnętrze mieszkania dłużej pozostanie chłodne.
2: O Jezu, i to jest ten moment, kiedy jesteś introwertykiem i nic nie musisz zmieniać, bo masz zasłonięte okna cały rok.
3: Kama i Wiktor.
4: Reklama.
5: Marian? A o dniu ojca to ty pamiętasz?
6: No jasne, Barbara, co mam nie pamiętać? Tata nowy telewizor z Media Expert ode mnie dostanie, bo on tak mecze lubi oglądać, wiesz, ze mną.
5: No sprytnie.
4: Dzień ojca w Media Expert. Telewizory, smartfony i tablety, laptopy, smartwatche, słuchawki, golarki i setki rewelacyjnych pomysłów na prezenty w super niskich cenach.
7: Przekraczasz je, przebiegasz, otwierasz, zamykasz, trzaskasz, domykasz. Drzwi DRS salonu WEPA. Połączenie innowacyjnych, w tym także ekologicznych technologii, modnego wzornictwa, zachwycającej palety barw i funkcjonalnych rozwiązań. Drzwi DRE. Teraz w naszym salonie co trzecie skrzydło gratis. Dotyczy wybranych modeli. WEPA. Specjaliści od drzwi DRE. Sprawdź na wepa.pl i odwiedź nasz największy w Rzeszowie salon drzwi i podłóg przy ulicy Przemysłowej 5B.

0: Oceanie. Kupimy w Prolanie. Prolan Developer. Budujemy Twoją przyszłość. www.prolancu.com.
1: Już dziś kupuj tanio w delikatesach Piotruś Pan.
2: Lody Originals Algida 1 litr, tylko 12,99 za opakowanie. Syr Złoty Mazur, jedyne 2,49 za 100 gramów.
1: Delikatesy Piotruś Pan. Bajkowo niskie ceny.
3: Oto samochód roku 2026. Nowy Mercedes-Benz CLA. Nagrodzony za inteligencję, design i wyjątkową mobilność, która wyznacza kierunek przyszłości. Wybierz napęd, który najlepiej pasuje do Ciebie. Elektryczny lub spalinowy. Teraz CLA w atrakcyjnej ofercie finansowania. Już od 1399 zł netto miesięcznie. Z pakietem korzyści przygotowanych specjalnie dla Ciebie.
4: Zaprasza Mercedes-Benz Danuta i Ryszard Czach. Ulica Krakowska 32 w Rzeszowie.
5: To będzie ostatnia reklama.
6: AAA Auto, teraz bliżej Ciebie. Sprzedajesz samochód? Przyjedź do AAA Auto Express Store. Zapłacimy najwięcej z całej konkurencji i zapewnimy Ci szybką, bezpieczną transakcję. Wycenimy Twoje auto w kilka minut, całkowicie bezpłatnie. Gotówka od ręki. Chcesz kupić auto albo wymienić obecne na nowsze z bonusem? Wybierz samochód online lub przyjedź do najbliższego oddziału. Pomożemy Ci na miejscu. Sprowadzimy auto z dowolnej lokalizacji i pomożemy w finansowaniu. AAA Auto Express Store. Przyjedź i przekonaj się sam. Więcej na aaaauto.pl.
7: I po reklamie.

0: pijemy kawę, tańczymy, rozgrzewamy się na początku tego tygodnia.
1: Taka miła atmosfera i za chwilę popsuje ją Nosel.
2: Oczywiście.
3: Ale tam popsuje. Co po niektórym poprawi?
1: Słuchaj, no jakbyś była Mirosławą, to byś się nie cieszyła, że do ciebie dzwoni.
4: Nosel wkręca w Radio SK.
5: Dzień dobry. Ja telefonuję z centrali telewizyjnej, proszę pani, bo widzę, że tutaj nabyła pani drogą kupna od nas telewizor ostatnimi czasy i ktoś chyba opcji, proszę pani, tutaj nadzoru kamerowego nie wyłączył pani, za co bardzo panią przepraszam i teraz chciałabym, proszę pani, za pani pośrednictwem też to wyłączyć. Mogłaby pani?
6: A no tak, no.
5: Tak, i widzę, że tutaj, proszę pani, już panią podglądali ci chłopacy, którzy byli na drugiej zmianie, za co bardzo przepraszam i ja te opcje, proszę pani, podglądania ze strony telewizora muszę pani wyłączyć, a gdyby pani mogła kombinację na pilocie włączyć, no to byśmy, proszę pani, spróbowali to wyłączyć.
6: Pani co, ale to syn doinstalował, nie ja instalowałam, także ja się na tym
5: tak,
6: nie
5: znam. Ale na zakładzie tutaj u nas, proszę pani, nie odinstalowali tego monitoringu, bo tam pani ma taką czerwoną kropkę od telewizora.
6: No ja nie widzę kropki żadnej czerwonej na tym telewizorze.
5: Momencik, niech pani podejdzie do tego telewizora.
6: No proszę bardzo, jestem.
5: Moment, widzę panią, w okularach pani jest. A pokój jest taki. A pokój jest taki zielonkawy?
6: Matko, bosko, no bez jaj.
5: Nie, ja panią bardzo przepraszam, bo to powinno być dopilnowane, zwłaszcza na rynek europejski, bo na rynek, proszę pani, zachodnioamerykański, to akurat nie sami się sobie wyłączają, a na europejski, no.
6: To jak można było mnie podglądać? No szlak mnie zaraz trafi.
5: Nie, proszę pani, ja pani obiecuję, że to nigdzie indziej nie trafi, proszę pani, tylko będzie wewnątrz w firmie, proszę pani, spokojnie. I dlatego też dzwonię, żeby to pani wyłączyć. Gdyby pani mogła kombinację, proszę pani, spróbujemy, czy u pani to zadziała.
6: Mam go włączyć? Mam włączyć telewizor?
5: Niech pani włączy telewizor, tak, niech pani włączy.
6: Dobra, no jest.
5: Będziemy robili kombinację z nadzieją taką, że ta kombinacja zadziała u pani, bo wie pani, odległość też może robić swoje. A gdyby pani mogła teraz kombinację 5, 0, 5.
6: No jest, no.
5: Co pani widzi na telewizorze? Coś pani wyskoczyło?
6: Nie, ten kanał.
7: Ja nie
6: następny.
5: A widzę tam jakaś jeszcze jedna osoba się zjawiła. Dalej panią widzę. No kurde, to nie działa.
6: To jest syn obok. Stanie się tam.
5: Dobrze, ostatnią kombinację proszę pani zróbmy. 4 zera niech pani wklika.
6: Ale jest program cały czas idzie.
5: No, bo to ma iść, bo to pilotem pani musi wyłączyć.
6: Tak, 4 zera. No, pisałam. Następny pisze.
5: No i widzi pani, już mam teraz ciemne. Nie widzę już pani. Dobrze, wyłączyliśmy to na całe szczęście.
6: Aha, dobra, czyli mnie pani już nie widzi.
5: Już teraz widzę czarną plamę, proszę pani.
6: Czyli widzieli mnie w piżamie.
5: No tak, i nawet tam pani chyba coś jadła jeszcze.
6: Ja na śniadanie.
5: Proszę pani, to ja może przełączę do Krzysztofa, to on pani wszystko wyjaśni.
8: Zostałaś wkręcona w Radio SK.
6: Chyba pierążce i ty aleście mnie zrobili super.
4: Nosel wkręca w Radio SK.
0: Czekam na wasze zlecenia na sk.pl.
1: Ale lubię, jak ludzie sobie wyznają miłość po wkręcie. To są emocje, to jest radio na żywo.

0: Za chwilę ósma, poranne zajęcia z muzykologii. Daria Zawiałów, Dawid Podsiadło, no i Vito Bambino.
1: No i studenci, którzy mają, no właśnie, letnią czy upalną sesję, jak to teraz się nazywa?
2: Tak czy siak, na pewno gorącą.
0: Okej. Okay. O tym za chwilę w Newsach Marcin Procki.
3: Kama i Wiktor.
4: Kama i Wiktor.
5: Reklama. W Media Expert. Rowery Cross, Romet, Indiana. Górskie, miejskie, elektryki, trekkingowe i dla dzieci. Kup rower w promocji multirabaty. Drugi rower 30% taniej lub trzeci 55% taniej. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl.
6: Chcesz testować fakturowanie zgodne z KSeF bez ryzyka? Aruba Faktura Smart. Pierwszy rok za 1 zł. Szybko, bez stresu i zgodnie z przepisami. Aruba Faktura Smart. Sprawdź i zostań na dłużej.
7: Vilaro, to mój wybór. Lubię się wyróżniać, ale z klasą. Styl to krój i detale. To one robią różnicę. Na specjalne okazje i na co dzień. Wszystko w jednym miejscu. Ponad 55 salonów Vilaro w całej Polsce. Polecam. Michał Wiśniewski. Ilu
8: nas jest? Burmistrz Nowogardu, Michał Wiatr i Radio SK zapraszają na wyjątkowe koncerty w ramach trasy SK Music Tour. Widzimy się 26 czerwca. Start godzina 19. Plac Szarych Szeregów w Nowogardzie. Na scenie Eryk Moczko oraz Grupson. Muzyczne otwarcie lata w Nowogardzie. Wstęp bezpłatny.
9: Partnerzy wydarzenia: Miasto Nowogard i ekomieszkańcy gminy Nowogard.
8: Partnerzy medialni: Super Express i Radio SK.
10: Szukasz stylizacji na lato? Skakuj na Allegro. Od strojów kąpielowych i sukienek po sandały i sneakersy. Monari, Crocs, Triumph, Ezotic 4F i wiele innych znajdziesz w jednym miejscu. Allegro. Od ulubionych marek po najlepsze okazje.
11: Jakie klapki i torebka na wakacje? Jakie sneakersy na co dzień? Sprawdź sale na e-obuwie do minus 50%. Znajdź ulubione modele, a z Modivo Club Gold zyskaj 10% zwrotu przy każdych zakupach. Kupuj na eobuwie.pl i w sklepach stacjonarnych. E-obuwie. Wie, wie, wie.
12: Odkryj magiczny świat Energylandii. Parku z największą liczbą rollercoasterów na świecie. Tylko teraz mega promocja. Drugi bilet kupisz za pół ceny. Ticket energylandia.pl.
13: Cztery przyjaciółki. Jedna bolesna strata. I podróż, która miała zmienić wszystko. Cudne manowce Agnieszki Olejnik. Poruszająca powieść o kobiecej przyjaźni, tęsknocie i drugich szansach. Bo nigdy nie jest za późno, by odnaleźć siebie i zacząć od nowa. Książka już w księgarni.

0: Dzień w stylu azjatyckim w Lidlu. Już dziś ekstrakt z miąższu kokosa Vitasia 425 ml. Cena przed obniżką 4,99. Teraz 2 plus 1 gratis. A makarony Vitasia już od złoty 99.
1: Lidl, to się opłaca.
2: To będzie ostatnia reklama.

0: agenta lub pod 227. Link 4. Autokasko dostępne tylko z OC. Autoasystans Komfort wyłącznie z AC. Szczegóły, w tym zakres, limity i wyłączenia sprawdź w OWU Twoje auto na link4.pl.
1: I po reklamie.

0: Sponsorem programu jest firma Ziaja, producent leku Dimastin, łagodzącego ukąszenia owadów i oparzenia słoneczne.
1: Od 27 do 28 stopnia, miejscami niewykluczone burze, tak będzie dziś w Rzeszowie, Krośnie czy Jaśle, w nocy od 15 do 16 stopni. Przypominamy, że zamknięty jest parking na Podpromiu w Rzeszowie, powodem organizacja koncertu w ramach Europejskiego Stadionu Kultury.
0: Sponsorem programu jest firma Ziaja, producent leku Dimastin.
2: Jest 8, zaczynamy SK News. Marcin Procki, zapraszam. Pożar opanowany, ale strażacy nadal walczą z ukrytym ogniem. To na terenie zakładu produkującego aerozole w Harnowie koło Ustki. Na miejscu wciąż pracują strażacy, którzy dogaszają pogorzelisko. Możliwe, że potrzebne będzie ściągnięcie ciężkiego sprzętu, by rozebrać niektóre elementy budynku. Zdjęcia z pożaru możecie zobaczyć na sk.pl. Mediatorzy mówią o zachęcającym postępie. W Szwajcarii zakończyła się pierwsza sesja rozmów USA z Iranem. Strony pracują nad końcowym porozumieniem pokojowym. Z tymi informacjami reporterski Michał Skolimowski. Michale, co już ustalono?
3: Powołano 3 specjalistyczne zespoły. Mają między innymi zapewnić polityczny nadzór nad mediacją. Jest też grupa do spraw kwestii nuklearnych, a także koordynująca skuteczne wdrożenie porozumienia. Omówiono również między innymi mechanizmy mające zapewnić pełne otwarcie cieśniny Ormus oraz te związane z egzekwowaniem zawieszenia broni w Libanie. Pierwsza sesja rozmów trwała kilkanaście godzin. Miały one przebiegać w pozytywnej i konstruktywnej atmosferze. Są sygnały o postępie. Strony dają sobie 60 dni na wypracowanie ostatecznej wersji porozumienia pokojowego.
2: Studenci mierzą się z sesją na uczelniach i powoli planują wakacje. Te wielu chce wykorzystać na tymczasową pracę. Jej znalezienie nie jest to wcale takie proste.
4: Bardzo duże szczęście, że akurat moja koleżanka szukała kogoś do pracy, więc będę pracować w hotelu.
5: Jeśli chodzi o studiowanie, to Toruń jest fajny, ale jeśli chodzi o szukanie pracy dorywczej między studiami, jest bardzo ciężkie.
6: Całkiem ciężko jest znaleźć dla studentów pracę, jeśli chodzi o taką dorywczą, sezonową.
2: Usłyszeliśmy od studentów z Torunia.
0: SK Rzeszów News.
1: Michał Serkis, podziel się czerwoną kroplą, zachęca rzeszowskie RCKiK. Obecnie najpilniej potrzeba grube 0 RH-, RH+, i AB RH-. Krew oddacie w Rzeszowie przy Wierzbowej 14. W gminie Korczyna rusza budowa Via Ferraty, czyli asekurowanej stalową liną trasy wspinaczkowej, która ma połączyć aktywną turystykę z większą dostępnością górskich atrakcji. Inwestycja w rejonie przełomu Marcinka obejmie 2 krótkie szlaki, infrastrukturę towarzyszącą i sprzęt dla turystów, a jej koszt to 280 tysięcy złotych.
7: Dzisiaj w kalendarzu jest Dzień Kultury Fizycznej, no i sprawdzamy, co ćwiczycie. Czy ćwiczycie cierpliwość, czy ćwiczycie pośladki, czy ćwiczycie coś innego.
8: Ja ćwiczę dzisiaj powieki, żeby nie zasnąć w pracy.
9: Właśnie, jakby ktoś miał otwierać do oczu, to ja też chętnie.
7: W tym wszystkim najważniejsze, żeby poniedziałek nie ćwiczył nas.
9: Tak, dokładnie. Dajcie znać, co tam ciekawego ćwiczycie z samego rana. Czekamy oczywiście, a może do nas dzwonić. Można zostawiać głosówki na eskowym messengerze. Do wyboru, do koloru.

0: 9 minut po godzinie 8. Cały czas prowadzimy nierówną walkę z poniedziałkiem. Mam nadzieję, że wygrywacie. Wygrywacie?
1: Wygrywamy!
2: Słuchajcie, no i stało się. Dzień dobry radio, dzień dobry TVN. Już jest informacja taka oficjalna. Chociaż ta informacja już wcześniej była, teraz została potwierdzona. Będą jeszcze dwa razy potwierdzać, ale no mamy potwierdzenie potwierdzenia.
1: Oficjalnie w weekend ujawniono nową parę prowadzących Dzień Dobry TVN.
2: I kto?
1: Od 1 lipca budzić z ekranów będą Izabela Krzan.
2: Aha.
1: I
2: nasz
1: jeszcze
2: radiowy,
1: do niedawna.
2: No właśnie, Janek Pirowski. Ale widzieliście... Ale przyznajcie, że Janek tak dobrze w radiu nie wyglądał jak w telewizji. No tak to właśnie wygląda, serio, no.
0: Włączymy. Nawet w czasie radiowego poranka włączymy, będziemy oglądać pod jednym warunkiem.
1: Jakim?
2: Jakim? Ja nie mam warunku. Ty masz jakiś warunek?
0: Tak. Tam dawaj. Się musi pojawić poranna zabawa pod tytułem Co Izunia trzyma w ryjku?

0: 17 po 8.
1: SK Karniaki Cup.
2: Cały czas zbieramy ekipę do naszej zabawy SK Karniaki Cup. Pamiętajcie, że w finale nawet 10 tysięcy złotych do zdobycia, ale najpierw trzeba się dostać do naszej drużyny, dostać powołanie.
0: To teraz tak zwany mały finał, poniedziałkowy, poranny. Patrycja razem z nami, dzień dobry.
3: Dzień dobry, cześć.
0: Słuchajcie, Patrycja no, jest idealną pretendentką do tego, by pojawić się 4 lipca w wielkim finale na PGE Narodowym.
4: To jakie argumenty za tym przemawiają, że tak jest?
0: No tak jest, że choćby gra w FC po nalewce, w takim no, słynnej drużynie. Dalej grasz, prawda?
3: Znaczy, to była taka nasza zbieranina i raz tylko wystąpiliśmy.
0: No to wszystko gra. Na jakiej pozycji?
3: Na napastniku.
2: A czy to prawda, że byłaś jedyną kobietą grającą na turnieju?
3: Tak, na tyle mężczyzn mam tylko ja.
0: Wow!
2: Okay. To domyślam się, że wszyscy próbowali cię faulować.
3: No, różnie bywało.
0: Mam
4: też pewne podejrzenia, patrząc po nazwie i po tym, co się dzieje w tej rozmowie, że chyba Sławkowi ta drużyna przypadłaby do gustu.
0: Ale rzeczywiście kochasz piłkę nożną, prawda?
3: Jeszcze raz?
0: Kochasz, lubisz piłkę nożną, uwielbiasz.
3: Tak, już oglądasz kiedyś raz zrezygnowałam, ale musiałam do tego wrócić, bo się nie dało.
0: Okej, a oglądasz Mistrzostwa Świata w piłkę nożną? Komu kibicujesz?
3: Polsce.
0: Bardzo dobrze, no zawsze. I mamy ekspertkę kolejną, tuż po kamie, bardzo dobrze.
2: Patrycja, to przejdźmy w takim razie do meritum, mianowicie za momencik usłyszysz zdanie mówione przez Sławka Peszko.
4: Jedno słowo będzie wygwizdane.
2: No i ty musisz powiedzieć, jakiego słowa brakuje. Masz na to 3 sekundy, gotowa?
3: Tak.
5: Jak siadam do taksówki, to kierowca od razu pyta, stadion czy...
3: Monopolowy.
0: No!
2: Patrycja,
0: Sławek nas słucha, jak mogłaś?
3: No bo wczoraj narzeczonego pytałam i mi tak podpowiedział.
2: I to jest dowód na to, że nie ma co się słuchać facetów dziewczyny, no. Dokładnie. Trzeba no właśnie, kombinować.
3: Ale mówię, przyznam mu pierwszy raz rację, jak wygram. No, i nie będzie.
2: I wyszło
3: tak.
2: Jak zwykle.
4: Ale nie ma no, tego dokładnie. Złego, co by na dobre nie wyszło. Stówka na zakupy. W jakim chcesz sklepie? Jakiego byś sklepu nie wybrała, tam to 100 zł będzie można wydać.
3: Dobra, super, dziękuję.
2: Trzymajcie się ciepło, a was zapraszamy na sk.pl. Tam można odsłuchać zagadkę. W ciągu dnia będą pojawiały się podpowiedzi i trzymamy kciuki za to, żebyście zgarnęli 1000 zł kieszonkowego, nocleg w Warszawie dla 2 osób, a później grę w finale SK Karniaki Cup na PGE Narodowym i walka o 10 tysięcy złotych.
4: No to wracamy do sklepu z hitami na czasie.
1: SK Karniaki Cup. Here's my key, philosophy. A freak like me just needs infinity.

0: 8:30 na jaskowych zegarach. Cały czas mamy poniedziałek i dzień kultury fizycznej.
1: No i co, ćwiczycie samego rana?
2: Ja dzień jak co dzień. Zaczynam od treningów, niestety w poniedziałek jestem listonoszem i za chwilę przesiadam się na rower i pedałuję. Pozdrawiam.
0: To serduszko jak dzwon.
3: Ale smutne będą te wszystkie listy, no.
4: Pani była tak optymistyczna, no, jak moje awizo. Young, young crew.

0: Reklama.
1: RTV Euro AGD.
2: Jak okazje, to w euro.
3: Mistrzowskie okazje w grze.
1: Promocja na wybrane produkty do 22 czerwca. Na przykład odkurzacz pionowy Dyson V16 Piston Animal Submarine. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 3599. Teraz za 3199 zł. I do września nie płacisz. Aż 40 rat 0%. RRSO 0%. Promocja ratalna do 24 czerwca. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl.
4: Mamo, a skąd ja się wzięłam?
5: Wiesz, Alteko, byłam pięknym oknem PVC, a on był przystojnym i solidnym oknem aluminiowym. Spojrzałam na niego, a on otworzył się na związek ze mną.
6: Okna Alteka Hybrid łączą w sobie to, co najlepsze. Komfort okien PVC i wytrzymałość stolarki aluminiowej. Bo perfekcja rodzi się z połączenia najlepszych rozwiązań. Wejdź na kowalskiokna.pl i zobacz okna Alteka Hybrid. Kowalskie okna. Hybrydowe okna premium.
7: Wyjazd do Krakowa i...
8: Do Zatorlandu!
7: Do Zatorlandu?
8: To największy w Europie park ruchomych dinozaurów.
7: Zatorland. Park owadów, mitologii i Luna Park.
8: Tylko godzinę drogi od Krakowa.
9: Park rozrywki Zatorland dla rodzin z dziećmi. Bilety i więcej informacji na zatorland.pl.
10: Jeździsz BMW lub Mini? A jeszcze nigdy nie odwiedziłeś BMW Serwis Auto Premium Rzeszów? To mamy dla Ciebie wyjątkową okazję. 50% rabatu na pierwszą usługę serwisową. A może jesteś już naszym klientem? Postaw na bezpieczeństwo i profesjonalizm w jednej z najlepszych maini ręcznych w regionie. Skorzystaj i odbierz kartę korzyści Auto Premium, z którą zyskasz 50% rabatu na profesjonalne mycie oraz wiele więcej. Odwiedź nasz autoryzowany serwis BMW i Mini. Świlcza 147H.
11: Słupy energetyczne, linie przesyłowe albo gazociąg na Twojej działce? To może oznaczać prawo do odszkodowania. W efekcie właścicielowi, czyli Tobie, mogą należeć się realne pieniądze. Wejdź na www.kancelariasłoneczna.pl. Wypełnij formularz i dowiedz się, czy przysługuje Ci prawo do odszkodowania. Telefon 720 721 721.
12: Afidea Rzeszów oferuje odpłatne badania rezonansu magnetycznego oraz tomografii komputerowej. Więcej informacji na stronie afidea.pl.
13: Praca, obowiązki, a do tego jeszcze trening? Suplement diety Elektrolit to pewne nawodnienie i szybkie uzupełnienie elektrolitów. Szukaj całej linii w aptekach i na activelab.pl. Elektrolit od Active Lab Pharma. Wsparcie dla całej rodziny.
14: To będzie ostatnia reklama.
15: Wiadomo, modne wakacje tylko z Giacomo. Tylko teraz wakacyjne stylizacje, koszule, szorty i garnitury za połowę ceny. Skorzystaj z letniej wyprzedaży i weź udział w konkursie z okazji 20 urodzin Giacomo Conti. Giacomo rozdaje milion na wakacje. 100 voucherów na wakacje marzeń o wartości 10 tysięcy złotych. Czeka na Ciebie w salonie w Galerii Millennium Hall oraz Galeria Rzeszów w Rzeszowie.
16: I po reklamie.
17: Sponsorem programu jest firma Ziaja, producent leku Dimastin, łagodzącego ukąszenia owadów i oparzenia słoneczne.
18: Ciepło, choć niewykluczone burze. To prognoza na dziś. Na termometrach w Rzeszowie krośnie czy jaśle. W ciągu dnia zobaczymy od 27 do 28 stopni. W nocy 15-16 kresek. A teraz większy ruch w Rzeszowie na Rejtana, Marszałkowskiej i Piłsudskiego.
17: Sponsorem programu jest firma Ziaja, producent leku Dimastin.
19: Minęła 8.30, to jest SK News, Marcin Procki. Zapraszam. Nowe ostrzeżenia przed pogodą. Alerty przed upałem wydano dla okolic Zamościa, Rzeszowa i Przemyśla. IMGW ostrzega także przed burzami, które prognozowane są w całej południowo-wschodniej Polsce. Kierowcy, nadal zablokowana jest A4 na Opolszczyźnie. Na odcinku między Opolem a Brzegiem rano doszło do poważnego wypadku. Trasa w stronę Wrocławia jest zablokowana. A po dwóch turniejach Ligi Narodów polskie siatkarki zajmują czwarte miejsce. Na zakończenie zawodów w Bangkoku Polki przegrały z Kanadą 2-3. Kolejny turniej ruszy za 2,5 tygodnia, a biało-czerwone wystąpią tym razem w Osace.
20: Jankes.
21: I Wiktor.
20: Wiktor.
21: Sprawił Elska.
22: Trwają poranne ćwiczenia.
23: Ćwiczymy, bo dzisiaj dzień rzeczywiście WF-u Kultury Fizycznej.
24: No właśnie, i zastanawiamy się, co ćwiczycie tak naprawdę od rana.
25: Siemaneczko, z rana to ja ćwiczę pracowników na magazynie.
23: Dziękujemy w imieniu pracowników.
26: Pan trener się odezwał.
23: W sobotę we Wrocławiu były ćwiczenia na stadionie żużlowym.
26: To był taniec na wodzie.
23: Tak, trzy godziny. Trzy godziny ćwiczyli przed oficjalnym rozpoczęciem zawodów żużlowych, ale się udało. I gratulacje dla Bartka z Marzliga. Coś niesamowitego.

0: Poniedziałek. Poniedziałek. Jeszcze raz. Poniedziałek.
1: Słuchaj, dobrze, że jesteś wśród przyjaciół, bo wśród przyjaciół takie poniedziałki zdecydowanie łatwiej jest oczywiście jakoś przeżyć. I co więcej, to, że przyjaźń jest bardzo ważna w życiu, stwierdziło również PKP.
2: Ale z kim oni każą mi się przyjaźnić?
1: Wyobraźcie sobie, że...
0: PKP Polska z PKP Niemcy.
1: Zaproponowali.
0: Ojej.
1: Wymyślono polsko-niemiecki bilet przyjaźni. W obiegu pojawi się 60 tysięcy darmowych biletów kolejowych dla młodzieży z dwóch sąsiednich krajów. Prawie tak. Bilety mają służyć, tutaj cytuję, pogłębianiu wzajemnych relacji.
2: No i nawet niby człowiek nic pogłębiać nie planował, ale
0: za darmo to uczciwa cena.
3: Deutschland.
4: Reklama.
5: Dariusz Szpakowski. Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Proszę Państwa, spójrzmy. Ależ akcja. Dwójki doświadczonych zawodników. Marian podaje do Barbary. Barbara do Mariana i mamy to.
6: Barbara, Barbara, kupiłem taniej.
7: Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Na przykład lekki odkurzacz pionowy Tefal. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką. 698 zł. Teraz za jedyne 599. Z kodem rabatowym taniej. Media Expert.
8: Afidea Rzeszów oferuje odpłatne badania rezonansu magnetycznego oraz tomografii komputerowej. Więcej informacji na stronie afidea.pl. Tydzień w stylu azjatyckim w Lidlu. Już dziś ekstrakt z miąższu kokosa Vitasia 425 ml. Cena przed obniżką 4,99. Teraz 2 plus 1 gratis. A makarony Vitasia już od złoty 99.
9: Lidl, to się opłaca.
10: Bieszczady smakują najlepiej latem. Najpierw ruszaj na szlak z wypożyczalnią rowerów elektrycznych Bieszczadowe e-bike i odkryj koronę Ustrzyckich Gór na dwóch kółkach. Rowerową przygodę rozpoczniesz, rezerwując rower online na stronie wypozyczalniarowerowbieszczady.pl. A po aktywnym dniu czas na ochłodę. Odwiedź pracownię lodów rzemieślniczych Niedźwiadek przy ulicy Bełskiej 4 w Ustrzykach Dolnych i spróbuj lodów z serca Bieszczad. Bieszczadowe e-bike i lody z serca Bieszczad, Niedźwiadek. Twój przepis na udane wakacje w Bieszczadach.
11: Castorama. Teoria
12: i praktyka.
11: W teorii przydałoby się odmalować salon.
12: A w praktyce też przedpokój, sypialnię i przy okazji odświeżyć taras.
11: To świetnie się składa, bo teraz w Castoramie wszystkie farby i środki ochrony drewna kupisz z super korzystnym zwrotem. Aż 150 zł na kupon za każde wydane 450.
12: No to co? Malujemy! Castorama. Razem najlepiej. Akcja trwa do 22 czerwca. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
13: Radio SK oraz burmistrz miasta Dębica zapraszają na Dni Dębicy 2026 w ramach SK Music Tour. Gwiazdą wieczoru pierwszego dnia będzie Dawid Kwiatkowski, a drugi wieczór należeć będzie do zespołu Zakopower. 3-4 lipca, Stadion Miejski przy ulicy Akademickiej w Dębicy. Partnerzy wydarzenia, miasto Dębica oraz Miejski Ośrodek Kultury w Dębicy. Partnerzy medialni Super Express i Radio SK. Sponsor główny Kolpol, sklep internetowy z żywnością, który pokochało miliony Polaków.
14: To będzie ostatnia reklama.
15: Pamiętasz tę chwilę, gdy pierwszy raz spróbowałeś czegoś naprawdę wyjątkowego? W Muro w Rzeszowie takie chwile zdarzają się każdego wieczoru. Autorska kuchnia oparta na ogniu, świeże i sezonowe składniki. Wnętrza, które zostają w pamięci. Dwie czapki GMU, wyróżnienie Star Wine List i to najważniejsze, wyróżnienie w przewodniku Michelin. Idealne miejsce na spotkania biznesowe, przyjęcia okolicznościowe lub spotkania ze znajomymi. Restauracja Muro, Rzeszów, Rynek 13. Spotkajmy się w Muro.
16: I po reklamie.

Майска Жешув. Let's get it started in here. And the bass kicks.

0: jedzenie śniadania.
1: Ja właśnie zjadłem kawałeczek pączka.
2: A mógłbyś tak poćwiczyć na przykład dzielenie się? To jest bardzo ważna cecha. Dzieci byś nauczył.
1: Nie wierzę, że to powiedziałaś. Sama nie wierzę, że to powiedziałaś. Jest pierwszy się do dzielenia, ja z tym mówię, że ja się nie dzielę.
0: Przypominamy, że dzisiaj jeden wielki poligon ćwiczebny od rana, więc pytamy was, co wy ćwiczycie w poniedziałek?
3: Z rana to ja ćwiczę swoją cierpliwość w staniu w korku i już mentalnie nastawiam się na akcję szukaj miejsca parkingowego.
0: Oj, szukaj.
1: To jest rzeczywiście trudne, no. Ja polecam w ogóle Warszawa w centrum w ciągu dnia, to jest dopiero challenge, no. To jest niesamowite.
0: Ta. Można wtedy...
4: A ja tam od rana ćwiczę, jak nie wieś siebie, nie stanąć obok.
0: Dokładnie, to jest to uczucie.
2: Ale jakby tak człowiek stanął obok siebie, to byłoby nas dwie, więc może robota poszłaby szybciej.
0: Ale w sumie tak podsumowując dzisiejsze starania, ćwiczenia i te wszystkie historie poranne, to...
5: Dzień dobry, Eska. A ja się zapytam, po co ćwiczyć?
6: Ja mam kres. I Wiktor.
1: Dziękujemy bardzo, no ale ćwiczymy oczywiście, teraz muzykę ćwiczymy na Antoniewski.

0: Carla Fernandez, cudowna, wspaniała na tenier DSK, 5 minut i będzie z nami godzina 9.
1: No właśnie, to jest poniedziałek, więc pamiętajcie, że on za momencik się kończy, a potem już jest wtorek.
2: Tak sobie analizuję nazwę tego dnia, poniedziałek.
1: No.
2: Oni nawet wymyślając nazwę stwierdzili, że coś tu nie działa.
0: We wtorek będzie lżej.
3: Reklama. Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Telewizory, smartfony, laptopy, odkurzacze bezprzewodowe, ekspresy do kawy, pralki i suszarki, lodówki i zmywarki w super niskich cenach.
4: Bo w Media Expert taniej masz.
5: Kto zwalcza ból?
6: Voltaren!
5: Kto?
7: Ból pleców po dźwiganiu? Voltaren Max uderza głęboko w źródło bólu. Ty kibicuj na maksa. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. Żel Voltaren Max. 1 gram produktu zawiera 23,2 mg diklofenaku dietyloamoniowego. Wskazania do stosowania. U dorosłych i młodzieży w wieku powyżej 14 lat. Działa przeciwbólowo, przeciwzapalnie i przeciwobrzękowo. Heilon Poland, spółka ZOO.
8: Kaufland jest! Już 4 kategorie z laurem klienta. Od poniedziałku do środy winogrona jasne bezpestkowe, opakowanie 500 gramów, tylko 6,99 z Kaufland Card Extra. A ćwiartka z polskiego kurczaka 4,99 za kilogram z Kaufland Card Extra. 3 kilo na osobę. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland. Kaufland jest!
9: Prezydent Kołobrzegu Anna Mieczkowska oraz Radio SK zapraszają na muzyczne wydarzenie roku. SK Music Tour Kołobrzeg. Już 28 czerwca Kołobrzeg zamieni się w festiwalowe serce wybrzeża. Zabierz znajomych, rodzinę. Wstęp bezpłatny. Widzimy się w porcie pasażerskim. Zagrają zjawiskowa bryska, kultowa grupa Ira oraz DJ Radia SK z hitami na czasie. Kołobrzeg, 28 czerwca, start godzina 19, port pasażerski.
10: Gramy z najlepszymi. Serdecznie zapraszam, prezydent miasta Anna Mieczkowska.
11: W Biedronce, kiedy kupujesz więcej, jest taniej. Jakby nie patrzeć. Na przykład sok 100% pomarańczowy Reviva 1 litr. Tylko 3,79 za każdą sztukę przy zakupie dwóch sztuk. A napój niegazowany Tymbark 1,75 litra w supercenie. 2,99 za

0: obowiązuje do 30 czerwca. Szczegóły na biedronka.pl.
1: Red Friday w MediaMarkt, czyli letnia edycja Black Friday. 65-calowy telewizor OLED Sony. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 7499 zł. Teraz za 6999 zł. MediaMarkt.
2: Chcesz testować fakturowanie zgodne z KSeF bez ryzyka? Aruba Faktura Smart. Pierwszy rok za 1 zł. Szybko, bez stresu i zgodnie z przepisami. Aruba Faktura Smart. Sprawdź i zostań na dłużej.
3: Dzień dobry. Co ma pan sprawdzonego do malowania płotu?
4: Widaron.
3: Do takiej ławeczki, co na słońcu stoi?
4: Widaron.
3: A jeszcze coś do zabezpieczenia drewnianej pergoli?
4: Widaron.
3: To co, na wszystko ten widaron? Nie ma pan nic innego?
4: No mam, ale jak pan chce skuteczny.
5: Od lat impregnaty Widaron troszczą się o piękno i trwałość drewna w twoim otoczeniu. Wybierz swój ulubiony kolor i ciesz się spokojem i pewnością skutecznej ochrony drewna. Widaron. Od lat na lata.
6: To będzie ostatnia reklama.
7: Wielosztuki w RTV

0: Sponsorem programu jest firma Ziaja, producent leku Heparizen 1000, wspomagającego leczenie stanów zapalnych żył kończyn dolnych.
1: W Rzeszowie postoicie na Lwowskiej, a także żołnierze 1. Armii Wojska Polskiego trzyma rondo Pobitno, tłoczno też na Rejtana i Piłsudskiego. Buspasy obowiązują do 9.30. A jeśli chodzi o prognozy, to dziś niewykluczone burze. Uważajcie, w ciągu dnia na termometrach od 27 do 28 stopni.
0: Sponsorem programu jest firma Ziaja, producent leku Heparizen 1000.
2: Jest 9, zaczynamy SK News, Marcin Procki. Zapraszam, zablokowana A4 i kilkukilometrowy korek w stronę Wrocławia. To po tragicznym wypadku na autostradzie w Rzędziwojowicach w Opolskim. Ciężarówka wjechała tam w busa służby drogowej, zginął jej pracownik.
3: Ten samochód ciężarowy przewoził inne pojazdy, uderzył w samochód obsługi autostrady. Tam w tym samochodzie były 3 osoby.
2: Relacjonuje Łukasz Nowak z Opolskiej Straży Pożarnej. Na miejscu pracuje policja, a przed sądem m.in. Dariusz Matecki. Dziś w Szczecinie ma ruszyć proces posła PiS i 7 innych osób oskarżonych w sprawie związanej z Funduszem Sprawiedliwości. Dotyczy m.in. wyłudzania środków oraz tzw. prania brudnych pieniędzy. Więcej o tym Michał Skolimowski.
4: Prokuratura informowała, że akta sprawy to w sumie kilkadziesiąt tomów. Sam akt oskarżenia liczy 200 stron. Według śledczych poseł brał udział w ustawianiu konkursów na ponad 16 milionów złotych. Środki miały trafiać do powiązanych z nim stowarzyszeń i być wydawane na cele niezgodne z przeznaczeniem. Dariuszowi Mateckiemu zarzuca się też przestępstwa związane z fikcyjnym zatrudnieniem w Lasach Państwowych. Poseł PiS nie przyznaje się do winy, co do tzw. wyłudzeń z Funduszu Sprawiedliwości. Tłumaczy, że konkursy zostały zrealizowane. W kwestii Lasów Państwowych podkreśla, że jego praca była tam rzeczywista i są na to dowody.
2: A posłowi PiS grozi do 10 lat więzienia. Ponad 1400 interwencji strażaków z powodu burz. Największe szkody wyrządziły w Wielkopolsce i na Dolnym Śląsku. Sporo podtopień było też w Małopolsce, mówi Hubert Ciepły z Małopolskiej Straży Pożarnej.
5: Interwencje polegały przede wszystkim na udrażnianiu przepustów, usuwaniu połamanych gałęzi z dróg oraz wypompowywaniu wody z zalanych piwnic.
2: A dziś alerty drugiego stopnia przed burzami obowiązują w całej południowo-wschodniej Polsce.
6: SK Rzeszów News.
7: Jałuserki, uważajcie na oszustów, apeluje podkarpacki ZUS. Do mieszkańców naszego województwa zgłaszają się osoby, które oferują pomoc przy uzyskaniu świadczenia wspierającego.
8: Nasi pracownicy bezpłatnie udzielają wszystkich informacji i pomagają w złożeniu takiego wniosku.
7: Mówił Wojciech Dylong, rzecznik podkarpackiego ZUS. Do 30 czerwca mieszkańcy Jasła mają czas na składanie projektów w budżecie obywatelskim. Propozycję może zgłosić każda osoba mieszkająca w Jaśle, która ukończyła 13 lat. Szczegóły na stronie ratusza.
9: I co, że teraz już z górki? Że dzień coraz krótszy? Naprawdę? No, zajmiemy się tym tematem w tej godzinie, obiecuję. I zajmiemy się też graniem hitów na czasie. Będzie Dua Lipa, będzie Thomas Gray, będzie Nareszcie, czyli Igor Herbut z Alia i Vito Bambino, a także Wszystkie Marzenia. Łatwo Ganki Majko też w tej godzinie. Michu Sopkowski, witajcie.

0: Jedna z gwiazd Łucie Summer Festival. Timbaland na naszej antenie. Timbaland z Nelly Furtado i z Justinem Timberlake'iem, czyli Give It To Me. Ta Polska, słuchajcie, to jest jednak naprawdę całkiem duża, całkiem spora. Mówię o tym w kontekście rzeczywiście przesilenia letniego i tego, że no dzień z górki będzie, no krótko mówiąc. Dzień coraz krótszy. Póki co te zmiany są naprawdę niewielkie, bo na przykład dla Władysławowa, czyli bardzo mocno na północ, to są 4 sekundy mniej od najdłuższego dnia, a dla Zakopanego 3 sekundy. Jest różnica. Jest różnica. Ale to jest minimalna różnica. Ta dużo większa różnica, specjalnie podałem najbardziej na północ, najbardziej na południe, prawie wysunięte miejsca w naszym kraju, bo ta zasadnicza długość to jest długość trwania dnia. W Zakopanem to jest 16 godzin i 15 minut, a we Władysławowie dzisiaj dzień będzie trwał 17 godzin i 19 minut. Krótko mówiąc, godzinkę więcej. No, zimą to nie jest dobry pomysł, żeby się tak poruszać w drugą stronę, bo wtedy jest dłuższa noc, ale póki co, jeśli ktoś ma ochotę na więcej słońca i więcej dnia, to zdecydowanie warto uderzać na północ. Więc generalnie, jeśli ktoś gdzieś wam mówi albo czytacie, że dziś słońce wstało i zajdzie o tej godzinie, no to pytanie, czy to konkretnie dla waszej lokalizacji, bo to się bardzo może różni w zależności od tego, gdzie przebywacie w danym momencie. Nareszcie Wesce, czyli Męskie Granie Orkiestra 2026, to już za chwilę później Calvin Harris. Radio
1: SK. Autopromocja. Niektórzy nie dowierzają.
2: Jezu, naprawdę wkręciłam w takie coś?
1: Niektórzy próbują obrócić to w żart.
3: No udało się, ale poczekajcie, zemszczę się.
1: A są tacy, którzy po prostu grożą.
2: No zabijecie po prostu.
1: Nosem wkręca w Radiu SK. Słuchaj codziennie w poranku u Jankesa, Kamy i Wiktora.
4: I zgłaszaj znajomych na sk.pl albo w aplikacji
5: Autopromocja.
6: Reklama.
7: Polska pokochała Chery Super Hybrid. Top 3 hybryd plug-in w kraju. W mieście tanio i cicho. W trasie pełna swoboda, bez ograniczeń zasięgu. Teraz modele Tigo z korzyścią nawet 25 tysięcy złotych. W tym z ubezpieczeniem za złotówkę. Sprawdź w salonach Chery.
8: Odwiedź Chery GG Auto przy ulicy Tadeusza Rejtana 20 w Rzeszowie.

0: Oceanie. Kupimy w Prolanie. Prolan Developer. Budujemy twoją przyszłość. www.prolancu.com.
1: Rysiu, czas na wyprawę do Mercury Market. Jest znakomita okazja do zrobienia zakupów i zaoszczędzenia. Przy zakupach za 1000 zł dostaniemy kartę podarunkową o wartości 100 zł.
2: Co ty chcesz kupować, Zosiu?
1: Och, Rysiu, jak ty nie rozumiesz kobiecej duszy. Trzeba to i owo odświeżyć w wystroju domu.
3: Mercury Market. Remontuj i urządzaj taniej. Mercurymarket.pl.
4: Dariusz Szpakowski prosto z Media Expert. Popatrzmy, widzimy zawodnika, który biegnie po sprzęt w supercenie, nie zatrzymuje się, bierze drugi, sięga po trzeci, tak, już ma czwarty i to nie koniec, ma piąty produkt za złotówkę i to jest to piękno, multirabatu.

0: Media Expert.
1: Multirabaty w Media Expert. Drugi produkt w promocji 30% taniej lub trzeci 55% lub czwarty 80% taniej lub piąty produkt za złotówkę. Więcej w sklepach Media Expert i na mediaexpert.pl.
2: Potrzebujesz niezawodnego akumulatora do samochodu lub motocykla? W SZIK znajdziesz akumulatory Excite. Sprawdzone i renomowane rozwiązania dla samochodów osobowych i motocykli, cenione za trwałość, niezawodność oraz pewny rozruch w każdych warunkach. Dzięki rozbudowanej sieci 24 sklepów zapewniamy szybką dostępność produktów, profesjonalne doradztwo i szeroki wybór części samochodowych. Odwiedź oddziały SZIK i sprawdź naszą ofertę. SZIK. Części samochodowe, którym możesz zaufać.
3: Auto w AAA Auto sprzedać warto, bo tylko u nas zrobisz to w jeden dzień i dostaniesz najlepszą ofertę za Twoje auto. Przyjedziemy, wycenimy, zapłacimy. Wejdź na aaaauto.pl i umów się z nami na wycenę Twojego samochodu. Przyjedziemy we wskazane miejsce, wycenimy od ręki i zapłacimy więcej niż konkurencyjne oferty skupu. Jeśli auto sprzedajesz, to w AAA Auto najlepsze oferty dostajesz. Wyceń bezpłatnie na aaaauto.pl lub zadzwoń na 800 033 000.
4: To będzie ostatnia reklama.
5: Oto samochód roku 2026. Nowy Mercedes-Benz CLA. Nagrodzony za inteligencję, design i wyjątkową mobilność, która wyznacza kierunek przyszłości. Wybierz napęd, który najlepiej pasuje do Ciebie. Elektryczny lub spalinowy. Teraz CLA w atrakcyjnej ofercie finansowania. Już od 1399 zł netto miesięcznie. Z pakietem korzyści przygotowanych specjalnie dla Ciebie.
6: Zaprasza Mercedes-Benz Danuta i Ryszard Czach. Ulica Krakowska 32 w Rzeszowie.
7: I po reklamie.

0: Casa Fire. Kapitalny numer od Eda Sheerana na antenie Radia SK. Czytam właśnie informację od warszawskiego ZOO sprzed pół godziny, że dziś z przyczyn technicznych ZOO będzie zamknięte do odwołania. Mam szczerą nadzieję, że ta przyczyna techniczna to nie jest lew, który na przykład postanowił zrobić sobie ponadprogramową wycieczkę po alejkach ZOO, albo nawet poza. DJ Snake i Justin Bieber, czyli Let Me Love You, SC za moment, a później Damiano Dawid.
1: Promocja. Czy w słońcu, czy w ulewie, czy w ścisku przy barierce,
2: czy 100 metrów od sceny.
1: Festiwale mają swój wyjątkowy bar. Dlatego w SC mamy festiwalowe love. Zgłoś się na sk.pl, słuchaj imprezki i zgarnij tysiaka na wybrany przez siebie festiwal.
3: Sponsorem konkursu jest producent Active Lab Pharma, oferujący Elektrowit, tabletki musujące z elektrolitami z witaminą C i magnezem.
4: Autopromocja.
5: Reklama.
6: O główną nagrodę walczy pan Andrzej. Panie Andrzeju, czy zna pan ofertę Agaty Zobacz jak tanio, czyli mnóstwo mebli i dodatków w stale niskich cenach?
7: Czy można powtórzyć pytanie?
6: Oczywiście. Czy zna pan ofertę Agaty Zobacz jak tanio, czyli mnóstwo mebli i dodatków w stale niskich cenach?
7: Tak.
6: Brawo!
8: Teraz w Agacie aż do 30% taniej. Tak, do 30% taniej na tysiące produktów. Albo 30 razy 0%. Tylko do niedzieli. Szczegóły na agatameble.pl.
9: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
10: Letnio, na luzie, zmysłowo. Masz klasę i swój styl. No i masz wybór, duży wybór. Galeria Rzeszów. Zapraszamy na letnie kolekcje. Teraz setki marek w letnich wyprzedażach. Rabaty nawet do 80%. Ulubione marki na twoich warunkach. Letnie wyprzedaże w Galerii Rzeszów. Czas zaplanować lato. Galeria Rzeszów. Tak bije gorące serce miasta.
11: Od poniedziałku do środy mocny, mocny start. Od poniedziałku do środy w Kauflandzie ser żółty w plastrach Mlekowita 150 gramów, 3,99 za opakowanie przy zakupie dwóch. A artykuły marki Lind kup jeden z Kaufland Card Extra, drugi tańszy gratis, 4 na osobę. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.
12: Wiadomo, modne wakacje tylko z Giacomo. Tylko teraz wakacyjne stylizacje, koszule, szorty i garnitury za połowę ceny. Skorzystaj z letniej wyprzedaży i weź udział w konkursie z okazji 20 urodzin Giacomo Conti. Giacomo rozdaje milion na wakacje. 100 voucherów na wakacje marzeń o wartości 10 tysięcy złotych. Czeka na Ciebie w salonie w Galerii Millennium Hall oraz Galeria Rzeszów w Rzeszowie.
13: Drodzy Państwo, tak to już jest, że wiosna rozbudza w nas apetyt na nowe. Nowe przygody, nowe meble albo nowy rower.
14: Tak, z kredytem gotówkowym w Crédit Agricole wszystkie nowe cele masz w zasięgu ręki. Otwórz się na nowe i zacznij na wiosnę realizować marzenia. Rzeczywista roczna stopa oprocentowania 7,23%. Bank Crédit Agricole.
15: Oferta kredytu gotówkowego do 120 rat dla klientów bezczynnych umów z bankiem oraz umów zakończonych w ostatnich 6 latach, licząc od daty złożenia wniosku kredytowego. Możesz skorzystać z tej oferty w placówkach lub na CA24 Infolinia, jeśli pozytywnie ocenimy Twoją zdolność kredytową i otworzysz u nas konto. Standardowe opłaty i prowizje w tabeli opłat i prowizji dla kredytów, cenniku kont oraz tabeli oprocentowania kredytów na crediagricole.pl i w placówkach. Materiał informacyjny. Crédit Agricole Bank Polska S.A.
16: Czy złotówka to dużo? Większość nawet nie zwraca na nią uwagi, ale u nas w Blue jest ona warta znacznie więcej. Tylko tyle kosztuje Cię projekt Twojej nowej wymarzonej łazienki. Przygotujemy ją dla Ciebie z uśmiechem w Blue. Ogromny wybór asortymentu, wyjątkową dostępność oraz najlepsze ceny dorzucamy w gratisie. Łazienki Blue. Rzeszów, Rejtana 51, Krosno, Pużaka 35. Blue.com.pl.
17: Tylko od 10 do 12 lipca w Ustrzykach Dolnych aż 3 dni muzycznej uczty. Festiwal Granie bez granic. Pieszczady. Wydźwięk wolności. Zagrają m.in. Gromi, Reniusis, Szeptucha, Cheap Tobacco, a w finale Happy Set. Zapraszają burmistrz Ustrzyk Dolnych, starosta bieszczadzki, Stowarzyszenie Nowoczesne Bieszczady, Ustrzycki Dom Kultury oraz partner Województwo Podkarpackie. Ustrzyki Dolne 10-12 lipca. Bilety na biletyna.pl i UDK systembiletowy.pl.
18: To będzie ostatnia reklama.
19: Mamo, a skąd ja się wzięłam?
20: Wiesz, Alteko, byłam pięknym oknem PVC, a on był przystojnym i solidnym oknem aluminiowym. Spojrzałam na niego, a on otworzył się na związek ze mną.
21: Okna Alteka Hybrid łączą w sobie to, co najlepsze. Komfort okien PVC i wytrzymałość stolarki aluminiowej. Bo perfekcja rodzi się z połączenia najlepszych rozwiązań. Wejdź na kowalskiokna.pl i zobacz okna Alteka Hybrid. Kowalski Okna. Hybrydowe okna premium.
22: I po reklamie.

W sobotę mieliśmy w Parku Wodnym Santago imprezę SK in the Sun i była tam strefa karaoke i tak wspominałem właśnie, że ten numer akurat do karaoke to się nie nadaje z tym swoim Użel! Ale do słuchania się nadaje jak najbardziej. Moving to the Sun w Radiu SK tuż przed godziną 10 po 10. Meruza i Bad Memories na początek kolejnej godziny wypełnionej eskowymi hitami na czasie.

0: Reklama. Jeszcze w tym roku możesz zamieszkać na prestiżowym osiedlu Zielony Horyzont w Ustrobnej koło Krosna. Deweloper Later do końca tego roku oddaje 10 mieszkań w zabudowie szeregowej. W ofercie lato 2026 mają naprawdę super pakiety. I ty zamieszkaj na prestiżowym osiedlu w Ustrobnej koło Krosna. Widokowa działka, 5 minut od centrum miasta. Osiedle ustrobna.pl 531 031 025.
1: Czy złotówka to dużo? Większość nawet nie zwraca na nią uwagi, ale u nas w Blue jest ona warta znacznie więcej. Tylko tyle kosztuje Cię projekt Twojej nowej wymarzonej łazienki. Przygotujemy ją dla Ciebie z uśmiechem w Blue. Ogromny wybór asortymentu, wyjątkową dostępność oraz najlepsze ceny dorzucamy w gratisie. Łazienki Blue. Rzeszów, Rejtana 51, Krosno, Pużaka 35. Blue.com.pl.
2: Co masz?
3: Dla mnie hot dogi Pepsi, a dla Ciebie coś ekstra.
2: Chipsy Lays. Dzięki.
4: Wziąłem specjalnie dla Ciebie.
2: Ej. Przecież każdy wychodzi ze Stop Cafe z chipsami Lays. A mówiłeś, że specjalnie dla mnie.
3: Specjalnie dla ciebie kliknąłem w aplikację.
5: Teraz z kuponem w aplikacji Orlen Witaj każdy zestaw hot dog standard z półlitrową Pepsi i małymi chipsami Lays za jedyne 13,99. Cena bez kaucji za butelkę. Szczegóły promocji na witaj.pl/ekstra. Orlen. Stop Cafe.
6: Wyjazd do Krakowa i...
7: Do Zatorlandu!
6: Do Zatorlandu?
7: To największy w Europie park ruchomych dinozaurów.
6: Zatorland... Park owadów, mitologii i Luna Park.
7: Tylko godzinę drogi od Krakowa.
8: Park rozrywki Zatorland dla rodzin z dziećmi. Bilety i więcej informacji na zatorland.pl.
9: Są takie gładkie, delikatne, te subtelne kształty.
10: Zaraz, co ty tam robisz?
11: Sąsiadki podglądasz?
9: Sąsiadki? Ja? Mówię o naszych nowych oknach z salonu Dawkar. Cudowne.
11: Ach tak? To ja ci pokażę jeszcze nasze nowe rolety. O!
12: Odwiedź salon Dawkar i poczuj radość z wiosennej promocji. Dodatkowy rabat na okna Adams, rolety zewnętrzne z silnikami Somfy oraz bramy garażowe i drzwi firmy Wiśniowski. Dawkar, Rzeszów, Graniczna 1 i przez L5. Dawkar.com.
13: Red Friday w Mediamarkt, czyli letnia edycja Black Friday. Kuchenka mikrofalowa Amika. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 269,99. Teraz za 229,99 zł. Mediamarkt.
14: Zapraszam do stanowiska.
15: Wcześniej moją sprawę prowadziła tu taka pani Ania miała na imię.
14: Pani Ania jest na urlopie.
15: Czyli niczego nie załatwię.
14: Może pan być spokojny. Dzięki EZDRP wszystko jest pod ręką. Niezależnie od tego, kto prowadzi sprawę. Zaraz załatwimy.
15: No i to jest zmiana.
16: Bezpłatny system EZDRP pozwala pracować szybciej, lepiej i bezpieczniej. EZDRP. Zmieniamy polską administrację. Dla was. Więcej na ezdrp.gov.pl/KPO. Kampania realizowana przez NASK i Ministerstwo Cyfryzacji w ramach KPO.
17: SK Cinema. Newsy ze świata filmu, seriali i telewizji na wyciągnięcie ręki.
18: To będzie ostatnia reklama.
19: IFACH Auto zaprasza. U nas znajdziesz największy wybór samochodów na Podkarpaciu i na każdą kieszeń. Do tego własny serwis, dzięki któremu gwarantujemy pomoc w każdej sytuacji. IFACH Auto. Z nami spełnisz motoryzacyjne marzenia, bo możemy sprowadzić dla Ciebie dowolne auto z Europy czy USA. A Twój stary samochód? Spokojnie. Odkupimy. IFACH Auto. Kraczkowa 1440. IFACHAuto.pl.
20: I po reklamie.
21: Sponsorem programu jest firma Ziaja, producent leku Heparizen 1000, wspomagającego leczenie stanów zapalnych żył kończyn dolnych.
22: W regionie w tym momencie przewaga chmura na termometrach w Rzeszowie, Krośnie czy Jaśle. Mamy od 22 do 23 stopni. Uwaga dziś na burze z gradem. Mamy ostrzeżenie IMGW, a w czasie burz niewykluczone silne wiatry w porywach do 75 km na godzinę.
21: Sponsorem programu jest firma Ziaja, producent leku Heparizen 1000.
23: Jest 10:00, zaczynamy z Kaniu. Marcin Procki, zapraszam. Trwa walka z pożarem we Włocławku. Ogień pojawił się na terenie zakładu przy ulicy Barskiej. Płonie magazyn z substancjami chemicznymi. Służby ewakuowały pobliski szpital. Nie ma informacji o poszkodowanych. Najpewniej dziś decyzja. Wołodymyr Zełenski ma ogłosić, czy weźmie udział w konferencji w Gdańsku na temat odbudowy Ukrainy. Jego obecność stanęła pod znakiem zapytania po tym, jak prezydent zdecydował o odebraniu ukraińskiemu przywódcy orderu Orła Białego. Zełenski wprost skrytykował ruch Karola Nawrocki. Krockiego.
0: Uważam,
23: że to kontynuowanie przez niego walki politycznej w swoim państwie poprzez podsycanie nienawiści do Ukraińców. To jest to samo, co robił Orban. To zła droga. Uważam, że źle się to skończy. A prezydent zdecydował o odebraniu orderu Zołińskiemu po tym, jak ten nadał jednostce wojskowej imię bohaterów UPA. Po tej decyzji swoich odznaczeń zrzekli się też m.in. byli prezydenci Ukrainy Leonid Kuczma, Wiktor Juszczenko czy Petro Poroszenko. A rolnicy zablokują S3 w Zachodniopomorskiem. Za godzinę pojawią się na węźle Gryfino. Wjadą tam ciągnikami i będą czekać na wizytę premiera.
1: Sytuacja jest coraz gorsza. Minister nas kłamie, oszukuje. Widzimy, że ktoś chce zlikwidować rolnictwo w Polsce. A my walczymy o to, żeby na polskim stole polski obywatel miał polską żywność, zdrową, nieskażoną.
23: Zapowiada jeden z rolników, Paweł Toporek. Protest ma trwać do skutku, a kierowcy będą musieli korzystać z objazdu drogami lokalnymi.
4: SK Rzeszów. Sport.
20: Michał Sargis, a przed nami kolejna dawka sportowych emocji. W piątek w stolicy Podkarpacia rusza międzynarodowy turniej tenisowy Rzeszów Open 2026. Na kortach przy ulicy Błogosławionej Karoliny zobaczymy zawodników z całego świata, w tym Alana Ważnego i Karola Filara. Turniej potrwa do niedzieli, a oprócz tenisowych zmagań zabraknie również atrakcji dla całych rodzin. Szczegóły macie na stronie sportowyrzeszów.pl. A już w sobotę o 19.30 ruszają derby Podkarpacia w Żużlu. Tym razem zawodnicy Stali Rzeszów zmierzą się na torze z Wilkami Krosno.
24: Mundial w Ameryce Północnej już rozkręcony. Przypomnimy w tej godzinie numer, który z tym mundialem jest związany. Hymn od Andrea Bocelliego i Davida Getty, szanowni państwo. No w końcu wszystkie hity zaczynają się w Esce. Nawet te z Bocellim. Meduza na początek, będzie też Dawid Podsiadło, będzie Milki, David Getta, Michu Sobkowski. Witajcie, zapraszam.

0: Fani futbolu to by chcieli, żeby mundial trwał wiecznie, co? Z tej Polaki PZ otwieram wino na antenie Radia SK. W tym naszym mundialu, czy nie naszym, ale w mundialu, grupa H jak Hiszpania, raczej H jak Republika Zielonego Przylądka, która zremisowała z Hiszpanią, zremisowała z Urugwajem i ten kraj, którego populacja to mniej więcej tyle, ile mieszkańców ma Poznań, ma szansę wyjść z grupy, a to jest pierwszy raz Republiki Zielonego Przylądka na mundialu, bo ma do rozegrania mecz już tylko z Arabią Saudyjską, która póki co zajmuje ostatnie miejsce. No to byłoby coś, prawda? A my mamy tak zwany mundial w domu, czyli Sławek Peszko i nasza akcja SK Karniaki Cup. Przypomnę, kompletujemy naszą drużynę, która już 4 lipca na PGE Narodowym będzie walczyć o 10 tysięcy złotych. Trzeba spróbować rozszyfrować, jakie jedno słowo jest wygwizdane w tej właśnie wypowiedzi.
1: Jak wsiadam do taksówki, to kierowca od razu pyta, stadion czy...
0: Czy? No właśnie, czekam. Na sk.pl zgłaszacie się totalnie za free do naszej akcji SK Karniaki Cup. Koniec końców do zgarnięcia. Pobyt w Warszawie, pobyt na PGE Narodowym. No gra tam, dla których wielu będzie to spełnienie marzenia. No i 10 tysięcy złotych do wzięcia. No i oczywiście porządny afterek ze Sławkiem Peszko. Tej Impala i Jenny Dracula w remiksie za moment, a później Andy Dust, Harris i Zokaria Wesce.
2: Radio SK. Autopromocja.
3: A gdzie tu wsteczny jest?
4: To co, ty nigdy kamperem nie jechałaś?
3: No wyobraź sobie, że nie.
5: No, to będzie okazja.

0: konkursie zaprasza jego sponsor. MOL Polska, oferujący aplikację mobilną MOL Move.
1: Autopromocja.
2: Reklama.
3: Planujesz budowę, remont albo nowy taras? Szukasz sprawdzonego drewna? Już od 1 czerwca zapraszamy do nowo otwartej galerii drewna Pójdukoda w Rzeszowie. W stałej ofercie znajdziesz deski elewacyjne, tarasowe, podłogowe i boazeryjne, a także certyfikowane drewno konstrukcyjne C24 oraz KVH. Jako nieliczni w regionie oferujemy czterostronne malowanie maszynowe drewna, a także wykonujemy kompleksowe zabezpieczenie ogniochronne NRO. Zapraszamy Jasionka 885 i sprawdź jakość, która robi różnicę. Pójdukoda. Drewno na lata. Więcej na pójdukoda.pl.

0: Wierzymy w Prolanie. Prolan Developer. Budujemy twoją przyszłość. www.prolancu.com.
1: Najpierw biegną pobawić się na podwórku. Później zaczynają wychodzić ze znajomymi. Aż pewnego dnia idą na studia. Wspaniale jest patrzeć, jak dzieci rosną. Tak samo jest z oszczędnościami. Zbliża się termin wykupu twoich obligacji skarbowych, zamień je na nowe, a oszczędności będą rosły bez przerwy. Im dłużej oszczędzasz, tym więcej zyskujesz. Sprawdź termin wykupu swoich obligacji. Możesz je zamienić w punktach sprzedaży obligacji skarbowych w PKO Banku Polskim lub na obligacjeskarbowe.pl.
2: Już dziś w Delikatesach Piotruś Pan super ceny.
3: Kiełbasa bracka Nick Pol, jedyne złoty 99 za 100 gramów. Koncentrat pomidorowy Pudliszki 190 gramów, tylko 3,99 przy zakupie dwóch sztuk.
2: Delikatesy Piotruś Pan. Bajkowo niskie ceny.
4: Państwowa Akademia Nauk Stosowanych w Przemyślu oferuje bezpłatne studia licencjackie, inżynierskie, magisterskie na kierunkach: bezpieczeństwo transgraniczne, inteligentne technologie, informatyka w biznesie, inżynieria transportu i logistyki, mechatronika, projektowanie graficzne, stosunki międzynarodowe, pielęgniarstwo, zarządzanie i inżynieria produkcji oraz nowości, design i projektowanie wnętrz oraz fizjoterapia. 25 lat doświadczenia uczelni to same korzyści dla studentów. Nowoczesny kampus, wysokie stypendia i gwarantowane miejsce w akademiku. Odpowiadamy na realne potrzeby rynku pracy. Studiuj z nami bezpieczną

0: Klapka. Jakie klapki i torebka na wakacje? Jakie sneakersy na co dzień? Sprawdź sale na e-obuwie do minus 50%. Znajdź ulubione modele, a z Modivo Club Gold zyskaj 10% zwrotu przy każdych zakupach. Kupuj na eobuwie.pl i w sklepach stacjonarnych. E-obuwie, wie.
1: To będzie ostatnia reklama.
2: Oto samochód roku 2026. Nowy Mercedes-Benz CLA. Nagrodzony za inteligencję, design i wyjątkową mobilność, która wyznacza kierunek przyszłości. Wybierz napęd, który najlepiej pasuje do Ciebie. Elektryczny lub spalinowy. Teraz CLA w atrakcyjnej ofercie w

0: Finansowania już od 1399 zł netto miesięcznie z pakietem korzyści przygotowanych specjalnie dla Ciebie.
1: Zaprasza Mercedes-Benz Danuta i Ryszard Czach, ulica Krakowska 32 w Rzeszowie.
2: I po reklamie.

się wszyscy! To jeszcze jeden mundialowy akcent w tej godzinie. Muzyczny mundialowy akcent, żeby nie było wątpliwości. Mistrzostwa Świata w piłce nożnej mają swoją oficjalną piosenkę. To Shakira i Burna Boy, Die Die, ale mają też oficjalny hymn. Jejku, ja nigdy nie sądziłem, że ja Andrea Bocelliego będę na antenie Radia Esko zapowiadał, no. Nigdy nie mów nigdy, naprawdę. Andrea Bocelli, David Guetta, Edge i Megan Thee Stallion, czyli DNA, More Than A Game.

0: Imagine Dragons i Radioactive na antenie Radia SK, żeby grupa rozpieszczała informowaniem nas w social mediach, co się u nich dzieje, no to nie powiem. Ostatni post na Insta sprzed 6 dni to życzenia urodzinowe dla Wayne'a. Wszystkiego dobrego, drogi Wayne'ie. To oczywiście członek formacji Imagine Dragons, a wcześniej poprzedni post to jest sprzed 5 tygodni, więc mam nadzieję, że odpoczywają po prostu. No również od social mediów chłopaki z Imagine Dragons. Za chwilę Jeremy Sikorski, nie odpoczywamy od hitów na czasie, będzie Majestic, Bonnie M i Rasputin za chwilę.
1: Radio SK. Reklama.
2: Velobank każdego traktuje po królewsku i tak wiele oferuje na jedno skinienie. Na przykład konto osobiste, które otworzysz raz dwa w aplikacji, a także kredyty czy szybkie przelewy międzynarodowe w ramach Velokantoru. Zresztą dużo by wymieniać. Przyjdź do jednego z ponad 200 oddziałów Velobanku i się przekonaj. Konto osobiste to rachunek płatniczy. Velokantor udostępniamy dla Ciebie w bankowości mobilnej lub internetowej, jeśli masz konto osobiste w złotych i konto walutowe w walucie, którą chcesz kupić lub sprzedać. Szczegóły, w tym opłaty i prowizje, dostępne na velobank.pl i w placówkach.
3: Pamiętasz te chwile, gdy pierwszy raz spróbowałeś czegoś naprawdę wyjątkowego? W Muro w Rzeszowie takie chwile zdarzają się każdego wieczoru. Autorska kuchnia oparta na ogniu, świeże i sezonowe składniki. Wnętrza, które zostają w pamięci. Dwie czapki GMU, wyróżnienie Star Wine List i to najważniejsze, wyróżnienie w przewodniku Michelin. Idealne miejsce na spotkania biznesowe, przyjęcia okolicznościowe lub spotkania ze znajomymi. Restauracja Muro, Rzeszów, Rynek 13. Spotkajmy się w Muro.
4: Wybieram Aldi, bo jest tanio. Aż do niedzieli handlowej masło łaciate 82%, 200 gramów. Teraz tylko 2,99 przy zakupie 3. Cena sprzed obniżki 5,99. A sierpc ser królewski 135 gramów. Teraz tylko 3,99 przy zakupie 2. Cena sprzed obniżki 6,49. Produkty objęte limitem. Jesteśmy otwarci w tę niedzielę. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny.
5: Twoje BMW ma więcej niż 4 lata. Za Wami nie jedna wspólna historia. Zadbaj o najlepszy serwis, by mogła trwać dalej. Skorzystaj z ofert w autoryzowanych serwisach BMW. Teraz wymiana hamulców minus 50% oraz wymiana oleju już za 599 zł z dwuletnim pakietem BMW Assistance w cenie. Profesjonalna obsługa, oryginalne części z gwarancją. BMW Serwis. Więcej niż myślisz, za mniej niż przypuszczasz. Serwis BMW Auto Premium Rzeszów zaprasza.
3: Twoje ulubione marki i wszędzie te same ceny? Od 1 do 30 czerwca zrób zakupy w Galerii Nowy Świat w sklepach CCC, Rossmann, H&M, Ziaja lub Sport Centrum Regatta i odbieraj atrakcyjne prezenty lub 10% zwrotu na kartę stałego klienta. Z naszą kartą możesz uzyskać niższe ceny produktów, nawet już objętych promocją. Sprawdź na karta.galeria-nowyświat.pl lub w naszym punkcie informacyjnym. Galeria Nowy Świat, Krakowska 20.

0: Castorama.
1: Teoria
2: i praktyka.
1: W teorii przydałoby się odmalować salon,
2: a w praktyce też przedpokój, sypialnię i przy okazji odświeżyć taras.
1: To świetnie się składa, bo teraz w Castoramie wszystkie farby i środki ochrony drewna kupisz z super korzystnym zwrotem. Aż 150 zł na kupon za każde wydane 450.
2: No to co? Malujemy! Castorama. Razem najlepiej. Akcja trwa do 22 czerwca. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
3: To będzie ostatnia reklama.
4: O główną nagrodę walczy pan Andrzej. Panie Andrzeju, czy zna pan ofertę Agaty Zobacz jak tanio, czyli mnóstwo mebli i dodatków w stale niskich cenach?
5: Czy można powtórzyć pytanie?
4: Oczywiście. Czy zna pan ofertę Agaty Zobacz jak tanio, czyli mnóstwo mebli i dodatków w stale niskich cenach?
5: Tak.
4: Brawo!
6: Teraz w Agacie aż do 30% taniej. Tak, do 30% taniej na tysiące produktów. Albo 30 razy 0%. Tylko do niedzieli. Szczegóły na agatameble.pl.
7: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
8: I po reklamie.

A ja na to jak na lato. Naprawdę w sam raz na tę porę roku, która właśnie się rozpoczęła. Marisa i Odkochaj. Tuż przed godziną 11. Po 11 hity na czasie będzie na początek Wiktor Waligura i 4 pory roku.

0: Reklama.
1: Przekraczasz je, przebiegasz, otwierasz, zamykasz, trzaskasz, domykasz. Drzwi DRS salonu WEPA. Połączenie innowacyjnych, w tym także ekologicznych technologii, modnego wzornictwa, zachwycającej palety barw i funkcjonalnych rozwiązań. Drzwi DRE. Teraz w naszym salonie co trzecie skrzydło gratis. Dotyczy wybranych modeli. WEPA. Specjaliści od drzwi DRE. Sprawdź na wepa.pl i odwiedź nasz największy w Rzeszowie salon drzwi i podłóg przy ulicy Przemysłowej 5B.
2: Ludzie chcą kupować mądrze każdego dnia, dlatego wybierają Allegro, bo mają tam miliony produktów w najniższych cenach.
3: Influencer od cen, masz więcej z życia za mniej. Allegro.
4: Szczegóły na allegro.pl w zakładce gwarancja najniższej ceny.
5: Amazon Prime Day od 23 do 26 czerwca? Oszczędności nie do wiary. Jak cena przenośnej parownicy do pary. Chwila, czy mój głos zamienia się w piosenkę? Okazję na pielęgnację, odkurzacze, frytkownice. Nie mogę przestać śpiewać.
6: Imponujące okazje Prime Day od 23 do 26 czerwca. Wyłącznie dla klientów Prime. Dołącz do Prime na amazon.pl.
7: Mamo, a skąd ja się wzięłam?
8: Wiesz, Alteko, byłam pięknym oknem PVC, a on był przystojnym i solidnym oknem aluminiowym. Spojrzałam na niego, a on otworzył się na związek ze mną.
9: Okna Alteca Hybrid łączą w sobie to, co najlepsze. Komfort okien PVC i wytrzymałość stolarki aluminiowej. Po perfekcja rodzi się z połączenia najlepszych rozwiązań. Wejdź na kowalskiokna.pl i zobacz okna Alteca Hybrid. Kowalskie Okna. Hybrydowe okna premium.
10: Słupy energetyczne, linie przesyłowe albo gazociąg na twojej działce? To może oznaczać prawo do odszkodowania. W efekcie właścicielowi, czyli tobie, mogą należeć się realne pieniądze. Wejdź na www.kancelariasłoneczna.pl. Wypełnij formularz i dowiedz się, czy przysługuje ci prawo do odszkodowania. Telefon 720 721 721.
11: Jeszcze w tym roku możesz zamieszkać na prestiżowym osiedlu Zielony Horyzont w Ustrobnej koło Krosna. Deweloper Later do końca tego roku oddaje 10 mieszkań w zabudowie szeregowej. W ofercie Lato 2026 mają naprawdę super pakiety. I ty zamieszkaj na prestiżowym osiedlu w Ustrobnej koło Krosna. Widokowa działka, 5 minut od centrum miasta. Osiedle Ustrobna.pl 531 031 025.
12: IFACH Auto zaprasza. U nas znajdziesz największy wybór samochodów na Podkarpaciu i na każdą kieszeń. Do tego własny serwis, dzięki któremu gwarantujemy pomoc w każdej sytuacji. IFACH Auto. Z nami spełnisz motoryzacyjne marzenia, bo możemy sprowadzić dla Ciebie dowolne auto z Europy czy USA. A Twój stary samochód? Spokojnie. Odkupimy. IFACH Auto. Kraczkowa 1440. IFACHAuto.pl.
13: Nerdsfera. Najlepsze wiadomości ze świata gier, nowości książkowe, seriale i filmy fantastyczne oraz relacje z wydarzeń oraz targów tematycznych. Wejdź na sk.pl i sprawdź.
14: To będzie ostatnia reklama.
15: Afidea Rzeszów oferuje odpłatne badania rezonansu magnetycznego oraz tomografii komputerowej. Więcej informacji na stronie afidea.pl.
16: I po reklamie.
17: Sponsorem programu jest firma Ziaja, producent leku Heparizen 1000, wspomagającego leczenie stanów zapalnych żył kończyn dolnych.
18: Od 23 do 24 stopni mamy na termometrach w Rzeszowie. Krośnie czy jaśnie, odrobinę temperatura może nam podskoczyć w nocy 14-15 stopni. No i cały czas niewykluczone burze z gradem. Mamy ostrzeżenie IMGW, przypominamy o tym.
17: Sponsorem programu jest firma Ziaja, producent leku Heparizen 1000.
19: 11 na zegarach. Zaczynamy z KNews. Marcin Procki, zapraszam. Polityczne trzęsienie ziemi w Londynie. Premier Wielkiej Brytanii Keir Starmer złożył właśnie rezygnację. Swoją decyzję omówił już z królem, a przekazał ją na specjalnie zwołanej konferencji. Każda decyzja, którą podjąłem, była podyktowana stawianiem kraju, który kocham, na pierwszym miejscu. Dlatego rezygnuję z funkcji lidera Partii Pracy. Dziś rano rozmawiałem z jego królewską mością, aby poinformować go o mojej decyzji. A Starmer zapowiedział, że udzieli pełnego poparcia swojemu następcy. Ostatnio jego wyniki sondażowe spadały, a do tego jego koledzy z partii namawiali go do rezygnacji. Kolejny dzień obławy. Na razie bez efektu wydano list gończy za 49-letnim Dariuszem Równickim. To podejrzany o zabójstwo zabójstwo teścia i zranienie teściowej w Mierzawie koło Jędrzejowa w Świętokrzyskiem. To czwarty dzień poszukiwań, mówi Sylwia Faryna, rzecznik jędrzejowskiej policji.
0: Policjanci nieprzerwanie sprawdzają każdy napływający sygnał i każdy możliwy trop. Przeszukują kompleksy leśne, tereny trudno dostępne oraz miejsca, w których może ukrywać się poszukiwany.
19: A mężczyzny szuka około 200 funkcjonariuszy wspieranych przez drony, kłady i policyjny śmigłowiec. A dziś możemy poznać kolejne reprezentacje, które awansują do fazy pucharowej piłkarskich mistrzostw świata. Blisko awansu jest Francja, która zagra z Irakiem. W tej grupie także Norwegia zmierzy się z Senegalem. Drugi mecz na mundialu rozegra Argentyna, która zagra z Austrią. Ten mecz o 19, a w tej grupie Jordania zmierzy się też z Algierią.
16: SK Rzeszów. Miał
18: serki z 27 zdarzeń odnotowali w niedzielę podkarpaccy strażacy w związku z burzami. Głównie wyjeżdżali do usuwania połamanych drzew. Synoptycy dziś wydali kolejne ostrzeżenie drugiego stopnia. Spaść może nawet do 50 litrów wody na metr kwadratowy.
20: Pamiętajmy, aby usunąć z balkonów, tarasów i parapetów okien rzeczy, które mogą zostać zmuchnięte przez silny podmuch wiatru i zrobić komuś krzywdę.
18: Mówił Marcin Betleja, rzecznik podkarpackich strażaków. Od 29 czerwca będzie zamknięta ulica Grodzka w Krośnie w rejonie wiaduktu kolejowego. Przypominamy.
21: Ed Sheeran, Shape of You, bardzo proszę. Illenium i Ellie Goulding, Don't Want Your Love, też zagram. Będzie Katy Perry, będzie Kuba i Kuba. A na początek numer jeden z gorącej 20 Radia SK, czyli najpopularniejszy hit w Polsce. Szanowni Państwo, Wiktor Waligura i Dry School, 4 pory roku, 11:02 na zegarach w SC już grają. Michu Sobkowski, witajcie.

0: Kuba i Kuba. Stygnie lato na antenie Radio SK. Zanim lato nam ostygnie, to jeszcze mnóstwo koncertów, mnóstwo imprez, mnóstwo festiwali przed nami. A mnóstwo z tych festiwali również z zaproszeniami i karnetami na antenie Radia SK. Ale nie musicie czekać, bo możecie zgarnąć sobie już dzisiaj na przykład 1000 zł na festiwal, który sobie wybierzecie. To wszystko podczas festiwalowe, love w Radiu SK. Już dzisiaj w imprezce zgłaszacie się zupełnie za darmo na sk.pl albo w aplikacji Radia SK. Za chwilę po krótkiej przerwie Ebony Hurts, a później Taylor Swift u nas.
1: Radio SK. Reklama.

0: Canadian Sleeping and Living.
1: Dariusz Szpakowski. Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Proszę Państwa, spójrzmy. Ależ akcja, dwójki doświadczonych zawodników. Marian podaje do Barbary. Barbara do Mariana i mamy to!
2: Barbara, kupiłem taniej!
3: Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Na przykład ekspres automatyczny DeLonghi Magnifica Plus. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką. 2899 zł. Teraz za jedne 2399. Z kodem rabatowym taniej aż o 500 zł. Media Expert.
4: Zag!

0: Wyjazd do Krakowa i...
1: Do Zatorlandu!
0: Do Zatorlandu?
1: To największy w Europie park ruchomych dinozaurów.
0: Zatorland. Park owadów, mitologii i Luna Park.
1: Tylko godzinę drogi od Krakowa.
2: Park rozrywki Zatorland dla rodzin z dziećmi. Bilety i więcej informacji na zatorland.pl.
3: Jeśli szukasz kosmetycznych duetów, to czas na Hebę i mega ofertę na kosmetyki polskich marek. Teraz drugi produkt takich marek jak Nakomi, Bielenda, Eveline i wiele innych kupisz z rabatem do 80% taniej w sklepach stacjonarnych i online. Hebę.
4: Oto samochód roku 2026. Nowy Mercedes-Benz CLA. Nagrodzony za inteligencję, design i wyjątkową mobilność, która wyznacza kierunek przyszłości. Wybierz napęd, który najlepiej pasuje do Ciebie, elektryczny lub spalinowy. Teraz CLA w atrakcyjnej ofercie finansowania. Już od 1399 zł netto miesięcznie. Z pakietem korzyści przygotowanych specjalnie dla Ciebie.
5: Zaprasza Mercedes-Benz Danuta i Ryszard Czach. Ulica Krakowska 32 w Rzeszowie.
6: Radio SK oraz burmistrz miasta Dębica zapraszają na Dni Dębicy 2026 w ramach SK Music Tour. Gwiazdą wieczoru pierwszego dnia będzie Dawid Kwiatkowski, a drugi wieczór należeć będzie do zespołu Zakopower. 3-4 lipca, Stadion Miejski przy ulicy Akademickiej w Dębicy. Partnerzy wydarzenia, miasto Dębica oraz Miejski Ośrodek Kultury w Dębicy. Partnerzy medialni, Super Express i Radio SK. Sponsor główny, Kolpol, sklep internetowy z żywnością, który pokochało miliony Polaków.
7: To będzie ostatnia reklama.
8: Pamiętasz tę chwilę, gdy pierwszy raz spróbowałeś czegoś naprawdę wyjątkowego? W Muro w Rzeszowie takie chwile zdarzają się każdego wieczoru. Autorska kuchnia oparta na ogniu, świeże i sezonowe składniki. Wnętrza, które zostają w pamięci. Dwie czapki GMU, wyróżnienie Star Wine List i to najważniejsze, wyróżnienie w przewodniku Michelin. Idealne miejsce na spotkania biznesowe, przyjęcia okolicznościowe lub spotkania ze znajomymi. Restauracja Muro, Rzeszów, Rynek 13. Spotkajmy się w Muro.
9: I po reklamie.

0: Danzel, You Spin Me Round na antenie Radio SK. 10 tysięcy złotych jest do zgarnięcia w wielkim finale SK Karniaki Cup. Najpierw trzeba powalczyć o powołanie. Patrycja dziś z samego rana walczyła.
1: Jak wsiadam do taksówki, to kierowca od razu pyta: stadion czy...
2: monopolowy.
3: No! Nie!
2: Niestety nie była to
3: Patrycio,
2: dobra odpowiedź.
3: Patrycie, Sławek nas słucha, jak mogłaś?
0: No co, na taką renomę to się pracuje latami. Zgłoszenia na SK.pl, szczegóły już za chwilę, a za chwilę Lady Gaga również muzycznie.
1: Cześć, tu Sławek Peszko, zawsze byłem mocny.
4: Sławek, co mówiłeś?
1: No mówię, że zawsze byłem mocny.
5: A ty odgadniesz, jakie słowo Sławka Peszki zostało wygwizdane? Słuchaj Radia SK. Odgadnij brakujące słowo i wygraj udział w wielkim finale SK Karniaki Cup na PGE Narodowy. PGE Narodowy.
1: Strzelisz coś?
6: Autopromocja.
7: Reklama.
8: Velobank każdego traktuje po królewsku i tak wiele oferuje na jedno skinienie. Na przykład konto osobiste, które otworzysz raz dwa w aplikacji, a także kredyty czy szybkie przelewy międzynarodowe w ramach Velokantoru. Zresztą dużo by wymieniać. Przyjdź do jednego z ponad 200 oddziałów Velobanku i się przekonaj. Konto osobiste to rachunek płatniczy. Velokantor udostępniamy dla Ciebie w bankowości mobilnej lub internetowej, jeśli masz konto osobiste w złotych i konto walutowe w walucie, którą chcesz kupić lub sprzedać. Szczegóły, w tym opłaty i prowizje, dostępne na velobank.pl i w placówkach.
9: Czy złotówka to dużo? Większość nawet nie zwraca na nią uwagi, ale u nas w Blue jest ona warta znacznie więcej. Tylko tyle kosztuje Cię projekt Twojej nowej wymarzonej łazienki. Przygotujemy ją dla Ciebie z uśmiechem w Blue. Ogromny wybór asortymentu, wyjątkową dostępność oraz najlepsze ceny dorzucamy w gratisie. Łazienki Blue. Rzeszów, Rejtana 51, Krosno, Pużaka 35. Blue.com.pl.
10: ING to Twój asystent, który podpowie, żeby założyć w ING konto w planie. Przypomnij, załóż je w apce mojej ING, a zyskasz do 700 zł w promocjach. Poinformuję. Teraz nawet 5,5% na koncie oszczędnościowym.
11: Plany ING to pakiety usług dostępne z rachunkiem oszczędnościowo-rozliczeniowym. Moje ING to nazwa handlowa usługi bankowości elektronicznej ING, a aplikacja Moje ING to wersja na urządzenia mobilne. Zapoznaj się i spełnij warunki promocji mobilni. Zyskują, poleć ING i oferty bonus na start ING Banku Śląskiego S.A. Oprocentowanie zmienne w skali roku dla kwot poniżej 400 tysięcy złotych przez 3 miesiące od założenia otwartego konta oszczędnościowego w PLN w ofercie specjalnej.
12: Mamo, a skąd ja się wzięłam?
13: Wiesz, Alteko, byłam pięknym oknem PVC, a on był przystojnym i solidnym oknem aluminiowym. Spojrzałam na niego, a on otworzył się na związek ze mną.
14: Okna Alteka Hybrid łączą w sobie to, co najlepsze. Komfort okien PVC i wytrzymałość stolarki aluminiowej. Bo perfekcja rodzi się z połączenia najlepszych rozwiązań. Wejdź na kowalskiokna.pl i zobacz okna Alteka Hybrid. Kowalski Okna. Hybrydowe okna premium.
15: Castorama. Teoria
16: i praktyka.
15: W teorii przydałoby się odmalować salon.
16: A w praktyce też przedpokój, sypialnię i przy okazji odświeżyć taras.
15: To świetnie się składa, bo teraz w Castoramie wszystkie farby i środki ochrony drewna kupisz z super korzystnym zwrotem. Aż 150 zł na kupon za każde wydane 450.
16: No to co? Malujemy! Castorama. Razem najlepiej. Akcja trwa do 22 czerwca. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
15: Castorama!
12: Teoria
16: i praktyka.
15: W teorii przydałoby się wyremontować łazienkę, zmienić płytki, wannę, może meble, lustro.
16: No to w praktyce jest tylko jedno słuszne rozwiązanie. Castorama! Tu już od środy kupisz wymarzone płytki i produkty łazienkowe, a do tego dostaniesz zwrot na kupon.
15: Tak?
16: No, aż 500 zł za każde wydane 2,5 tysiąca. Castorama, razem najlepiej. Akcja trwa od 24 czerwca do 7 lipca. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
17: To będzie ostatnia reklama.

0: B-Rex i David Guetta, Sad Girls. Niech ona jeszcze zaśpiewa na koniec, dobra?
1: Dobra, dawaj. Ale to jest hicior.
0: Naprawdę, naprawdę. U mnie od pierwszego odsłuchu. Łukasz Zduńczyk odzywa się już do Państwa i będzie się gęściej odzywał po godzinie 12, bo to jemu przekazuje tak zwaną antenę Radia SK.
1: I za chwilę ogłaszam sukces, bo za chwilę zaliczymy pierwszą połowę poniedziałku.
0: O, to są bardzo dobre wieści. I będzie też Bledka od Łukasza, a ja, moi drodzy, mam nadzieję, że słyszymy się w środę wyjątkowo po godzinie 9. Michał Sepkowski, wielkie dzięki.

0: Reklama.
1: Letnio, na luzie, zmysłowo. Masz klasę i swój styl. No i masz wybór, duży wybór. Galeria Rzeszów. Zapraszamy na letnie kolekcje. Teraz setki marek w letnich wyprzedażach. Rabaty nawet do 80%. Ulubione marki na Twoich warunkach. Letnie wyprzedaże w Galerii Rzeszów. Czas zaplanować lato. Galeria Rzeszów. Tak bije gorące serce miasta.
2: IFACH Auto zaprasza. U nas znajdziesz największy wybór samochodów na Podkarpaciu i na każdą kieszeń. Do tego własny serwis, dzięki któremu gwarantujemy pomoc w każdej sytuacji. IFACH Auto. Z nami spełnisz motoryzacyjne marzenia, bo możemy sprowadzić dla Ciebie dowolne auto z Europy czy USA. A Twój stary samochód? Spokojnie. Odkupimy. IFACH Auto. Kraczkowa 1440. IFACHAuto.pl.
3: Castorama.
4: Teoria
3: i praktyka.
4: W teorii miał być nowy grill,
3: a w praktyce będą jeszcze stół, leżak i kosiarka. Bo teraz w Castoramie aż 200 zł na kupon za każdy 1000 wydany na meble, grille i elektronarzędzia ogrodowe. Akcja trwa do 30 czerwca. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
5: Wiadomo, modne wakacje tylko z Giacomo. Tylko teraz wakacyjne stylizacje, koszule, szorty i garnitury za połowę ceny. Skorzystaj z letniej wyprzedaży i weź udział w konkursie z okazji 20 urodzin Giacomo Conti. Giacomo rozdaje milion na wakacje. 100 voucherów na wakacje marzeń o wartości 10 tysięcy złotych. Czeka na Ciebie w salonie w Galerii Millennium Hall oraz Galeria Rzeszów w Rzeszowie.
6: Do przerwy remis, ale gramy dalej. O przestrzeń, o komfort, o nowego SUV-a Hyundai. Wynajmie już od 750 zł netto miesięcznie. Mistrzostwa świata SUV-ów Hyundai. Odkryj nasz pierwszy skład. Kapitalnego Hyundai'a Tucson. Wszechstronną Kona, zwinnego Bayona oraz Santa Fe. Solidnego obrońcę. Wejdź do gry podczas dni otwartych w naszym salonie. Teraz jesteśmy otwarci dłużej.
7: Zapraszamy do salonu Autores. Rzeszów Warszawska 135. www.auto-kres.pl.
8: Oto samochód roku 2026. Nowy Mercedes-Benz CLA. Nagrodzony za inteligencję, design i wyjątkową mobilność, która wyznacza kierunek przyszłości. Wybierz napęd, który najlepiej pasuje do Ciebie, elektryczny lub spalinowy. Teraz CLA w atrakcyjnej ofercie finansowania. Już od 1399 zł netto miesięcznie. Z pakietem korzyści przygotowanych specjalnie dla Ciebie.
9: Zaprasza Mercedes-Benz Danuta i Ryszard Czach. Ulica Krakowska 32 w Rzeszowie.
10: Rozpoczynamy wakacje. Od 25 do 28 czerwca zapraszamy na Wschód Kultury. Europejski Stadion Kultury. Przy hali pod promie wystąpią dla Was Bowska i Jerry Hale, Mary z Polski i Tamada, Ralf Kamiński i For Real. Koncert otwarcia. Tektus z gościnnym udziałem Małgorzaty Bodź. Do tego sztuka w przestrzeni miasta, performance, film, teatr oraz muzyka. Rozpocznij festiwalowe lato pełne emocji. Do zobaczenia w Rzeszowie. Szczegóły na stadionkultury.pl.
11: Nerdsfera. Najlepsze wiadomości ze świata gier, nowości książkowe, seriale i filmy fantastyczne oraz relacje z wydarzeń oraz targów tematycznych. Wejdź na sk.pl i sprawdź.
12: To będzie ostatnia reklama.
13: Wielosztuki w RTV EuraGD. Kup minimum dwa produkty i zyskaj aż 30% na tańszy z nich, a piąty będziesz mieć nawet za złotówkę. Łącz dowolnie produkty z różnych kategorii i zgarniaj rabaty. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl.
14: I po reklamie.
15: Sponsorem programu jest firma Ziaja, producent leku Heparizen 1000, wspomagającego leczenie stanów zapalnych żył kończyn dolnych.
16: Do 50 litrów wody na metr kwadratowy może dziś miejscami spaść na Podkarpaciu. Cały czas obowiązuje ostrzeżenie IMGW drugiego stopnia. Chodzi o burzę z gradem. A w czasie burz silny wiatr w porywach do 75 km na godzinę. Teraz na termometrach od 22 do 23 stopni.
15: Sponsorem programu jest firma Ziaja, producent leku Heparizen 1000.
17: Minęło południe, Paulina Chorwatowska, to jest SK News. Zmiana na szczytach władzy w Wielkiej Brytanii. Keir Starmer zapowiedział rezygnację ze stanowiska premiera. Jak przyznał, decyzja jest efektem nacisków wewnątrz Partii Pracy. Głównym kandydatem na nowego lidera ugrupowania i szefa rządu jest teraz Andy Burnham. Zmiana ma nastąpić po wyborze nowego przewodniczącego partii, a jego następcę poznamy najpóźniej we wrześniu. Uwaga na burze. Alerty drugiego stopnia obowiązują w 9 województwach. Najsilniejsze burze prognozowane są na południowym wschodzie kraju. W zachodniopomorskim strażacy kolei od wczoraj wyjeżdżali do zdarzeń już blisko 200 razy. Służby wezwano m.in. do szkoły w miejscowości Banie, mówi Dariusz Szacht z Wojewódzkiej Straży Pożarnej.
0: Doszło do przewrócenia się drzewa na budynek szkoły. W wyniku tego uszkodzeniu uległ dach oraz ściana obiektu.
17: Nikomu na szczęście się nic nie stało. Uwaga kierowcy, od dziś duże utrudnienia na A2 i S11 koło Poznania. Ruszają remonty na węźle Poznań-Krzesiny. Na początek problemy czekają kierowców jadących autostradą od Świecka w stronę Katowic. Zmiany dotyczą też trasy S11 z Kórnika do Poznania i Świecka. Więcej Bartek Łojewski.
14: Przez remont łącznic na autostradowym węźle Krzesiny trasa S11 w godzinach szczytu jest niemal sparaliżowana. Najtrudniej jest przed Gądkami. Bardzo ciasno też na ulicy Krzywoustego w Poznaniu oraz na samej autostradzie w kierunku Warszawy.
17: A utrudnienia potrwają nawet 5 tygodni.
18: SK Rzeszów News.
19: Jałuserki, uwaga kierowcy, są utrudnienia na autostradzie A4 w Bratkowicach. Kierujący osobówką uderzył w poduszkę energochłonną przy zjeździe na Mowę Dąbry, a następnie w bariery. Zablokowany jest lewy pas w kierunku Rzeszowa. Skontrolowali ponad 17 tysięcy kierowców. To podkarpaccy policjanci, którzy dziś prowadzili akcję Trzeźwy Poranek. 33 osoby wsiadło za kółko pod wpływem. Ruszyły zapisy do przyszpitalnej szkoły rodzenia w Uniwersyteckim Szpitalu Klinicznym w Rzeszowie. Szczegóły na stronie szpitala.
20: Ha, no i mamy to, słuchajcie. Teraz to już zleci do piątku. Już pierwsza połowa poniedziałku za nami, 11:40. Będzie z górki. Zaczynamy razem ten tydzień pracy. Popracujmy razem, a wiadomo, pracę najlepiej zacząć od przerwy na kawkę. I to jest dobry moment na to. A ja wam zagram Bledka na początek. Łukasz Zduńczyk, witajcie.

Prawdziwy klasyk na rozluźnienie. O takich hitach zawsze na czasie też w Radiu SK nie zapominamy. Happy Zad za nami, 19 minut po godzinie 12 w pierwszy poniedziałek lata. I to już jest pierwsza dobra informacja na temat tego dnia. SK odczarowuje poniedziałek, a wy to robicie razem z nami. Więc teraz dajcie znać, co wam w ten poniedziałek wyszło. Może makijaż ładny przed pracą wyszedł. A może cieszycie się, że jesteście teraz w pracy, bo tu przynajmniej jest klimatyzacja, a upalisko straszny. Czekam na głosówki na Messengerze Radia SK. Po prostu powiedzcie coś dobrego na temat tego poniedziałku, żeby ten dzień odczarować. Czekam na głosowy na Messengerze Radia SK, a na osłodę tego dnia ja wam za chwilę niezły hicior zagram. Justin Bieber z Nicki Minaj za chwilę się pojawi. A wy dawajcie znać, co wam wyszło. Radio SK. Reklama.

0: Kochanie, kupimy w Prolanie. Prolan Developer. Budujemy twoją przyszłość. www.prolancu.com.
1: Ach, ta drżąca powieka.
2: I ten nocny skurcze łydek.
1: Biorę magnez i nie czuję efektu.
3: Bo czasem sam magnez to za mało, by mięśnie dobrze działały. Sięgnij po Potazek Mag. Potazek Mag to potas i magnez w jednej kapsułce, by pomóc w prawidłowym funkcjonowaniu mięśni. Potas kontroluje pracę mięśni i dba o odpowiedni przepływ sygnałów nerwowych, a magnez ogranicza ich nadmierne napięcie. Suplement diety Potazek Mag. Kapsułka numer 1 z potasem i magnezem. Adamet. Z pasji do rozwoju.
4: Marian? A o Dniu Ojca to ty pamiętasz?
5: No jasne, Barbara, co mam nie pamiętać? Tata nowy telewizor z Media Expert ode mnie dostanie, bo on tak mecze lubi oglądać, wiesz, ze mną.
4: No, sprytnie.
6: Dzień Ojca w Media Expert. Telewizory, smartfony i tablety, laptopy, smartwatche, słuchawki, golarki i setki rewelacyjnych pomysłów na prezenty w super niskich cenach.
7: Z wygraną w Eurojackpot marzenia są na wyciągnięcie ręki. Do wygrania 320 milionów złotych. Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl. Eurojackpot daje wolność na bogato.
8: Afida Rzeszów oferuje odpłatne badania rezonansu magnetycznego oraz tomografii komputerowej. Więcej informacji na stronie afidea.pl.
9: Tylko od 10 do 12 lipca w Ustrzykach Dolnych aż 3 dni muzycznej uczty. Festiwal Granie Bez Granic. Pieszczady. Wydźwięk wolności. Zagrają m.in. Gromi, Renewsys, Szeptucha, Cheap Tobacco, a w finale Happy Set. Zapraszają burmistrz Ustrzyk Dolnych, starosta bieszczadzki, Stowarzyszenie Nowoczesne Bieszczady, Ustrzycki Dom Kultury oraz partner Województwo Podkarpackie. Ustrzyki Dolne 10-12 lipca. Bilety na biletyna.pl i UDK systembiletowy.pl.
10: Jeszcze w tym roku możesz zamieszkać na prestiżowym osiedlu Zielony Horyzont w Ustrobnej koło Krosna. Deweloper Later do końca tego roku oddaje 10 mieszkań w zabudowie szeregowej. W ofercie Lato 2026 mają naprawdę super pakiety. I ty zamieszkaj na prestiżowym osiedlu w Ustrobnej koło Krosna. Widokowa działka, 5 minut od centrum miasta. Osiedle ustrobna.pl 531 031 025.
11: Praca, obowiązki, a do tego jeszcze trening? Suplement diety Elektrolit to pewne nawodnienie i szybkie uzupełnienie elektrolitów. Szukaj całej linii w aptekach i na activelab.pl. Elektrolit od Active Lab Pharma. Wsparcie dla całej rodziny.
12: To będzie ostatnia reklama.
13: Wielosztuki w RTV Euro AGD. Kup minimum dwa produkty i zyskaj aż 30% na tańszy z nich. A

0: Damian, Dawid i Tyla w Radiu SK i poniedziałek może być przyjemny. A wy ten poniedziałek odczarowujecie, dajecie znać, co wam dzisiaj wyszło. Słuchajcie, okazuje się, że są już wśród nas osoby, które nie mogą się doczekać września, mimo że się jeszcze wakacje nie zaczęły. Magda jest wśród takich osób.
1: Mi w ten poniedziałek wyszło dziecko do szkoły i to jest cudowne, bo już w kolejny poniedziałek, ani przez kolejne długo nie wyjdzie.
0: Magda, spokojnie, nie będzie tak źle, bo w wakacje, jak dziecko wejdzie do swojego pokoju i zacznie grać na komputerze, to też prędko nie wyjdzie i też będziesz miała spokój. I to od ciebie będzie zależało, jak długo. Magda, na pocieszenie dostajesz eskową nerkę i butelkę.
2: Reklama.
3: Beko Days w RTV Euro AGD. Skorzystaj z naszych promocji na wybrane urządzenia marki Beko. Na przykład przy zakupie co najmniej dwóch różnych produktów objętych promocją. Za łączną cenę co najmniej 6000 zł. Ekspres do kawy za złotówkę. Kupując piekarnik wraz z płytą, kuchenka mikrofalowa za złotówkę. A kupując lodówkę, zgarniesz kostkarkę do lodu również za złotówkę. Sprawdź produkty objęte tymi promocjami, a także pozostałe promocje w ramach Beko Days. Tylko do 30 czerwca. Regulaminy w sklepach i na euro.com.pl.
4: Już dziś w Delikatesach Piotruś Pan super ceny.
5: Kiełbasa bracka Nikpol, jedyne złoty 99 za 100 gramów. Koncentrat pomidorowy Pudliszki 190 gramów, tylko 3,99 przy zakupie dwóch sztuk.
4: Delikatesy Piotruś Pan, bajkowo niskie ceny.
6: Wyjazd do Krakowa i...
7: Do Zatorlandu!
6: Do Zatorlandu?
7: To największy w Europie park ruchomych dinozaurów.
6: Zatorland... Park owadów, mitologii i Luna Park.
7: Tylko godzinę drogi od Krakowa.
8: Park rozrywki Zatorland dla rodzin z dziećmi. Bilety i więcej informacji na zatorland.pl.
9: Amazon Prime Day od 23 do 26 czerwca? Oszczędności nie do wiary. Jak cena przenośnej parownicy do pary. Chwila, czy mój głos zamienia się w piosenkę? Okazję na pielęgnację odkurzacze. Nie mogę przestać śpiewać!
10: Imponujące okazje Prime Day od 23 do 26 czerwca. Wyłącznie dla klientów Prime. Dołącz do Prime na amazon.pl.
11: Najpierw biegną pobawić się na podwórku. Później zaczynają wychodzić ze znajomymi. Aż pewnego dnia idą na studia. Wspaniale jest patrzeć, jak dzieci rosną. Tak samo jest z oszczędnościami. Zbliża się termin wykupu Twoich obligacji skarbowych, zamień je na nowe, a oszczędności będą rosły bez przerwy. Im dłużej oszczędzasz, tym więcej zyskujesz. Sprawdź termin wykupu swoich obligacji. Możesz je zamienić w punktach sprzedaży obligacji skarbowych w PKO Banku Polskim lub na obligacjeskarbowe.pl.
12: Rysiu, czas na wyprawę do Mercury Market. Jest znakomita okazja do zrobienia zakupów i zaoszczędzenia. Przy zakupach za 1000 zł dostaniemy kartę podarunkową o wartości 100 zł.
13: Co ty chcesz kupować, Zosiu?
12: Och, Rysiu, jak ty nie rozumiesz kobiecej duszy. Trzeba to i owo odświeżyć w wystroju domu.
14: Mercury Market. Remontuj i urządzaj taniej. Mercurymarket.pl.
15: Twoje ulubione marki i wszędzie te same ceny? Od 1 do 30 czerwca zrób zakupy w Galerii Nowy Świat, w sklepach CCC, Rossmann, H&M, Ziaja lub Sport Centrum Regatta i odbieraj atrakcyjne prezenty lub 10% zwrotu na kartę stałego klienta. Z naszą kartą możesz uzyskać niższe ceny produktów, nawet już objętych promocją. Sprawdź na karta.galeria-nowyświat.pl lub w naszym punkcie informacyjnym. Galeria Nowy Świat, Krakowska 20.
16: Niezależnie od tego, jakiej przygody szukasz, w Auto Premium Rzeszów mamy wszystko, czego potrzebujesz. Czeka tu na Ciebie ogromny wybór motocykli BMW dostępnych od ręki. To u nas możesz odkryć markę Kowe, maszyn zrodzonych z rajdu Dakar. A jeśli wolisz miejskie życie, to postaw na włoską markę skuterów Velocifero, dostępnych już od 10 500 zł. Zapraszamy na jazdy testowe. Auto Premium Rzeszów. Twój dealer i autoryzowany serwis. Świlcza 147H.
17: To będzie ostatnia reklama.
18: Masz doświadczenie jako monter lub spawacz konstrukcji stalowych? Znasz się na swojej pracy? Jesteś prawdziwym fachowcem? Chcesz mieć wysokie wynagrodzenie? Jeśli tak, przyjdź do firmy Rampol Engineering w Gniewczynie Łańcuckiej, która dynamicznie się rozwija i potrzebuje doświadczonej kadry pracowniczej. Oferujemy zatrudnienie przez cały rok, praca na miejscu bez wyjazdów, umowa o pracę, wynagrodzenie od 4,5 tysiąca netto na rękę. Dzwoń teraz 577 167 030. Rampol Engineering. Najchętniej wybierana firma przez pracowników.
19: I po reklamie.

0: Poczujmy ten spokój jeszcze przez 3 sekundy. O, i od razu lepiej. Od razu człowiek mniej zestresowany. Gips i Kukon z hitem idealnym na poniedziałkowe popołudnie. Tak wam gra Radio SK, a tak brzmi, uwaga, uwaga, prawdziwe, czyste poniedziałkowe szczęście w pracy. Emilka?
1: Mi informatycy dalej robią komputer, bo coś się zepsuło, więc w pracy mam czas, żeby pić kawę i słuchać Radia SK.
0: To niech się panowie tam nie spieszą. Spokojnie, niech dokładnie ten komputer sprawdzą. Emilka ma czas, jakby co.

0: Reklama.
1: O główną nagrodę walczy pan Andrzej. Panie Andrzeju, czy zna pan ofertę Agaty Zobacz jak tanio, czyli mnóstwo mebli i dodatków w stale niskich cenach?
2: Czy można powtórzyć pytanie?
1: Oczywiście. Czy zna pan ofertę Agaty Zobacz jak tanio, czyli mnóstwo mebli i dodatków w stale niskich cenach?
2: Tak.
1: Brawo!
3: Teraz w Agacie aż do 30% taniej. Tak, do 30% taniej na tysiące produktów. Albo 30 razy 0%. Tylko do niedzieli. Szczegóły na agatameble.pl.
4: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
5: Pamiętasz tę chwilę, gdy pierwszy raz spróbowałeś czegoś naprawdę wyjątkowego? W Muro w Rzeszowie takie chwile zdarzają się każdego wieczoru. Autorska kuchnia oparta na ogniu, świeże i sezonowe składniki. Wnętrza, które zostają w pamięci. Dwie czapki GMU, wyróżnienie Star Wine List i to najważniejsze, wyróżnienie w przewodniku Michelin. Idealne miejsce na spotkania biznesowe, przyjęcia okolicznościowe lub spotkania ze znajomymi. Restauracja Muro, Rzeszów, Rynek 13. Spotkajmy się w Muro.
6: W Biedronce, kiedy kupujesz więcej, jest taniej. Jakby nie patrzeć. Na przykład sok 100% pomarańczowy Reviva 1 litr. Tylko 3,79 za każdą sztukę przy zakupie dwóch sztuk. A napój niegazowany Tymbark 1,75 litra w supercenie. 2,99 za każdą sztukę przy zakupie dwóch sztuk. Oraz ketchup pudliszki 480 gramów, łagodny lub pikantny. Tylko 5,89 za każdą sztukę przy zakupie dwóch sztuk. To są właśnie biedronkowe ceny. Oferta obowiązuje do 30 czerwca. Szczegóły na biedronka.pl.

0: Masz doświadczenie jako monter lub spawacz konstrukcji stalowych? Znasz się na swojej pracy? Jesteś prawdziwym fachowcem? Chcesz mieć wysokie wynagrodzenie? Jeśli tak, przyjdź do firmy Rampol Engineering w Gniewczynie Łańcuckiej, która dynamicznie się rozwija i potrzebuje doświadczonej kadry pracowniczej. Oferujemy zatrudnienie przez cały rok, praca na miejscu bez wyjazdów, umowa o pracę, wynagrodzenie od 4,5 tysiąca netto na rękę. Dzwoń teraz 577 167 030. Rampol Engineering. Najchętniej wybierana firma przez pracowników.
1: Szukasz idealnego prezentu na Dzień Taty? Znajdziesz go w salonach Empik. Teraz 70% rabatu na drugą, tańszą książkę. Wybieraj spośród kryminałów, fantastyki, książek sportowych i wielu innych. Do tego z aplikacją Empik 50% zniżki na drugi, tańszy produkt z kolekcji Dzień Taty. Empik.

0: Wing. Z wygraną w Eurojackpot marzenia są na wyciągnięcie ręki. Do wygrania 320 milionów złotych. Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl. Eurojackpot daje wolność na bogato. To będzie ostatnia reklama. Jeśli szukasz kosmetycznych duetów, to czas na Hebę i mega ofertę na kosmetyki polskich marek. Teraz drugi produkt takich marek jak Nakomi, Bielenda, Eveline i wiele innych kupisz z rabatem do 80% taniej w sklepach stacjonarnych i online. Hebe.
1: I po reklamie.
2: Sponsorem programu jest firma Ziaja, producent leku Heparizen 1000, wspomagającego leczenie stanów zapalnych żył kończyn dolnych.
3: No, opady deszczu oraz burza w regionie cały czas mogą nam się pojawić na termometrach. W Rzeszowie krośnie czy jaśnie w tym momencie od 22 do 23 stopni. Temperatura jeszcze nam podskoczy w nocy 14-15 stopni. A teraz w Rzeszowie większy ruch na Rejtana, Piłsudskiego i Cieplińskiego.
2: Sponsorem programu jest firma Ziaja, producent leku Heparizen 1000.
4: Zbliża się 13. Paulina Chorwatowska, to jest SK News. Złapano podejrzewanego o zabójstwo w świętokrzyskiej Mierzawie. Dowiedziało się przed chwilą Radio SK. 49-latek miał śmiertelnie ugodzić teścia i ciężko ranić teściową. Mężczyzna był poszukiwany od piątku. W akcji brało udział około 300 policjantów, drony, śmigłowiec i psy tropiące. Zatrzymany to były policjant prewencji świętokrzyskiego garnizonu. Wyniki badań nie wykazały obecności szkodliwych substancji w powietrzu. To po pożarze magazynu z chemikaliami na ulicy Barskiej we Włocławku.
5: Chwilę potrwają tu działania związane z dogaszaniem tych drobnych zarzewi pożaru, które gdzieś tam mogą być w obiekcie. Natomiast no, pożar mamy już opanowany.
4: Mówi Mariusz Bladuszewski z Włocławskiej Straży Pożarnej. Żądają ograniczenia importu i poprawy opłacalności ich upraw. Rolnicy wyjechali ciągnikami na S3 w Zachodniopomorskiem. Protestujący blokują przejazd ekspresówką przy węźle Gryfino.
6: Będziemy strajkować do bólu, dopóki nie będzie rezultatu jakiegoś.
7: Niech nam godliwie zapłacą za nasze zboża. Już padamy. Za rok czasu nie będzie nas.
4: Protest powoduje spore utrudnienia dla kierowców.
8: Prędzej byliśmy w domu, a tak trudno. Jedziemy z Międzyzdroju na Poznań i już trzeci raz Szczecin okrążamy.
4: A rolnicy zapowiadają, że ten protest może potrwać nawet 2 miesiące.
1: SK Rzeszów News.
3: Jał u Serkis. Trwa ustalanie wszystkich okoliczności wypadku w garażu w Stobiernej. Doszło tam do wybuchu i 52-letni mężczyzna trafił śmigłowcem do szpitala. W budynku znaleziono m.in. pociski artyleryjskie z II wojny światowej. Tymczasem podkarpacka policja ma nowych aspirantów. W szkoleniu wzięło udział 48 osób. Rzeszowski ratusz czeka na zdjęcia, które stworzą opowieść o mieście. Chodzi o konkurs dla fotografów amatorów. Zwycięskie prace pojawią się w kalendarzu miasta na przyszły rok. Szczegóły na stronie ratusza.
9: Mam nadzieję, że za chwilę ktoś z was będzie robił cieszynkę. Taki wślizg na kolanach w rogu boiska jak rasowy piłkarz. Bo ktoś z was powalczy o to, żeby zagrać w finale SK Karniaki Cup na PGE Narodowym. Będziecie musieli zgadnąć, co mówi Sławek Peszko. Szczegóły naszej zabawy i zgłoszenia cały czas przyjmujemy na sk.pl. Łukasz Zduńczyk, witajcie. When I met you in the summer, to my heartbeat sound, we fell in love as the leaves turn

0: się, dlaczego ty jesteś dobrą osobą do tej drużyny, bo w skrócie masz życiowe doświadczenie. Jak to się może to twoje doświadczenie w piłce przydać?
1: No ja może nie jestem zawodowym sportowcem, ale no ogarniam wszystko. Zakupy, dziecko, obowiązki, wypiję sobie jeszcze ciepłą kawę. Także lubię działać pod presją. Czasem się zastanawiam, czy nie mam ADHD, bo im bliżej terminu czy czegokolwiek, to tym szybciej działam.
0: Czyli jest refleks i nie ma w tym wszystkim zadyszki. Ja myślę, że ty jesteś idealną kandydatką do naszej ekipy. Ale dobra, żeby się dostać, to musisz teraz przejść ostateczną weryfikację, odgadnąć, co zostało wygwizdane, co mówi Sławek Peszko. Czy ty jesteś na to gotowa? Będziesz miała tylko 3 sekundy, żeby zgadnąć to jedno, jedyne słowo, które da ci bilet na PGE Narodowy.
1: No, spróbujemy. Mam nadzieję, że nie będzie za mocno.
0: No to uwaga, jedziemy.
2: Jak siadam do taksówki, to kierowca od razu pyta, stadion czy...
1: Policja.
0: Ajajajajaj, no niestety nie.
1: O.
0: Nie, policja. To była zbyt mocna odpowiedź, niestety, słuchaj. Ale słuchaj, mam coś na otarcie łez. Nie przejmuj się, bo to jest coś, co bardzo skutecznie ociera łzy. Bo to jest 100 na pocieszenie.
1: No to idealnie, akurat na wakacje będzie.
0: No jakieś tam dobre gofry albo lody, to na pewno się przyda.
1: No na pewno, bardzo dziękuję.
0: Trzymaj się, dobrego poniedziałku, wiem, że jesteś na pracy zdalnej, to tam pracuj intensywnie, żeby przynajmniej udawaj.
1: Oczywiście, tak, oczywiście nie będę udawać, pracuję.
0: A wy wpadajcie na sk.pl i zgłaszajcie się, jeżeli wiecie, co powiedział Sławek Peszko, to wpadajcie, zgłoszenia są darmowe, a w wielkim finale na PGE Narodowym do zgarnięcia będzie 10 tysięcy złotych.
3: SK Karniakika.
4: Autopromocja.
5: Niektórzy nie dowierzają.
6: Jezu, naprawdę się wkręciłam w takie coś?
5: Niektórzy próbują obrócić to w żart.
7: No udało się, ale poczekajcie, zemszczę się.
5: A są tacy, którzy po prostu grożą.
6: No zabijecie po prostu.

0: w aplikacji.
1: Autopromocja.
2: Reklama. Mistrzowskie przeceny w Media Expert, a do tego na produkty objęte promocją do 40 rat 0% i do września nie płacisz. RRSO 0%.
3: Bo w Media Expert taniej masz.
4: Letnio, na luzie, zmysłowo. Masz klasę i swój styl. No i masz wybór, duży wybór. Galeria Rzeszów. Zapraszamy na letnie kolekcje. Teraz setki marek w letnich wyprzedażach. Rabaty nawet do 80%. Ulubione marki na Twoich warunkach. Letnie wyprzedaże w Galerii Rzeszów. Czas zaplanować lato. Galeria Rzeszów. Tak bije gorące serce miasta.
5: Kaufland jest fresh.
6: Już 4 kategorie z laurem klienta. Od poniedziałku do środy kalafior 3,99 za sztukę. Tak, kalafior 3,99 za sztukę. A polski bób, opakowanie 500 gramów, 14,99 z Kaufland Card Extra. Jedno opakowanie na osobę. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.
7: Wszystko, czego dziś chcę.
8: To na Dzień Ojca Merci 250 gramów. Tylko 11,99 przy zakupie dwóch. A od wtorku szynka. Kilogram 9,99 z kartą Moje Intermarché.
9: Intermarché. Wszystko, czego dziś chcę.
10: Dzień dobry. Co ma pan sprawdzonego do malowania płotu?
11: Widaron.
10: Do takiej ławeczki, co na słońcu stoi?
11: Widaron.
10: A jeszcze coś do zabezpieczenia drewnianej pergoli?
11: Widaron.
10: To co, na wszystko ten widaron? Nie ma pan nic innego?
11: No mam, ale jak pan chce skuteczny.
12: Od lat impregnaty Widaron troszczą się o piękno i trwałość drewna w twoim otoczeniu. Wybierz swój ulubiony kolor i ciesz się spokojem i pewnością skutecznej ochrony drewna. Widaron. Od lat na lata.
13: Są takie gładkie, delikatne, te subtelne kształty.
14: Zaraz, co ty tam robisz? Sąsiadki podglądasz?
13: Sąsiadki? Ja? Mówię o naszych nowych oknach z salonu Dawkar. Cudowne.
14: Ach tak? To ja ci pokażę jeszcze nasze nowe rolety. O!
15: Odwiedź salon Dawkar i poczuj radość z wiosennej promocji. Dodatkowy rabat na okna Adams, rolety zewnętrzne z silnikami Somfy oraz bramy garażowe i drzwi firmy Wiśniowski. Dawkar, Rzeszów, Graniczna 1 i przez L5. Dawkar.com.
16: Radio SK oraz burmistrz miasta Dębica zapraszają na Dni Dębicy 2026 w ramach SK Music Tour. Gwiazdą wieczoru pierwszego dnia będzie Dawid Kwiatkowski, a drugi wieczór należeć będzie do zespołu Zakopower. 3-4 lipca, Stadion Miejski przy ulicy Akademickiej w Dębicy. Partnerzy wydarzenia Miasto Dębica oraz Miejski Ośrodek Kultury w Dębicy. Partnerzy medialni Super Express i Radio

0: Polska.sk. Sponsor główny Kolpol. Sklep internetowy z żywnością, który pokochało miliony Polaków.
1: To będzie ostatnia reklama.
2: Mamo, a skąd ja się wzięłam?
3: Wiesz, Alteko, byłam pięknym oknem PVC, a on był przystojnym i solidnym oknem aluminiowym. Spojrzałam na niego, a on otworzył się na związek ze mną.
4: Okna Alteka Hybrid łączą w sobie to, co najlepsze. Komfort okien PVC i wytrzymałość stolarki aluminiowej. Bo perfekcja rodzi się z połączenia najlepszych rozwiązań. Wejdź na kowalskiokna.pl i zobacz okna Alteka Hybrid. Kowalski Okna. Hybrydowe okna premium.
5: I po reklamie.

0: Eska odwołuje poniedziałkowy stres. Właśnie takimi numerami Mezo i Kasia Wilk. I co ciekawe, ten kawałek powstał w tym samym roku, w którym pojawił się serial Rancho. I słuchajcie, są nowe wieści z planu, bo jak wiecie, powstanie 11 sezon tej kultowej, ukochanej przez Polaków produkcji. I uwaga, jak czytam na SK.pl, na planie pojawi się aż 9 nowych aktorek. Piszemy o tym na SK.pl, mamy też zdjęcia. Ale słuchajcie, to i tak nie ma znaczenia, w kto w tym nowym Ranchu zagra. Przecież jak z telewizora w salonie popłyną takie dźwięki... To przecież wiadomo, że to będzie udany wieczór, niezależnie od obsady. A my w Esce też mamy dobrą obsadę. Za chwilę między innymi Benson Boone.
1: Autopromocja.
2: Czy w słońcu, czy w ulewie, czy w ścisku przy barierce,
3: czy 100 metrów od sceny.
4: Festiwale mają swój wyjątkowy bar. Dlatego w Esce mamy festiwalowe love. Zgłoś się na SK.pl, słuchaj imprezki i zgarnij tysiaka na wybrany przez siebie festiwal.
5: Sponsorem konkursu jest producent Active Lab Pharma, oferujący Elektrowit, tabletki musujące z elektrolitami z witaminą C i magnezem.
6: Autopromocja.
7: Reklama.
8: O główną nagrodę walczy pan Andrzej. Panie Andrzeju, czy zna pan ofertę Agaty Zobacz jak tanio, czyli mnóstwo mebli i dodatków w stale niskich cenach?
9: Czy można powtórzyć pytanie?
8: Oczywiście. Czy zna pan ofertę Agaty Zobacz jak tanio, czyli mnóstwo mebli i dodatków w stale niskich cenach?
9: Tak.
8: Brawo!
10: Teraz w Agacie aż do 30% taniej. Tak, do 30% taniej na tysiące produktów. Albo 30 razy 0%. Tylko do niedzieli. Szczegóły na agatameble.pl.
11: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
12: Jest tylko jedno miejsce dla prawdziwego Boza. Boz Exclusive Nightclub. Organizator wieczorów kawalerskich. Rzeszów, Rynek 17. Boz Exclusive Nightclub.
13: Już dziś kupuj tanio w delikatesach Piotruś Pan.
14: Lody Originals Algida 1 litr, tylko 12,99 za opakowanie. Syr Złoty Mazur, jedyne 2,49 za 100 gramów.
13: Delikatesy Piotruś Pan. Bajkowo niskie ceny.
15: Planujesz budowę, remont albo nowy taras? Szukasz sprawdzonego drewna? Już od 1 czerwca zapraszamy do nowo otwartej galerii drewna Pójdukoda w Rzeszowie. W stałej ofercie znajdziesz deski elewacyjne, tarasowe, podłogowe i boazeryjne, a także certyfikowane drewno konstrukcyjne C24 oraz KVH. Jako nieliczni w regionie oferujemy czterostronne malowanie maszynowe drewna, a także wykonujemy kompleksowe zabezpieczenie ogniochronne NRO. Zapraszamy Jasionka 885 i sprawdź jakość, która robi różnicę. Pójdukoda. Drewno na lata. Więcej na pójdukoda.pl.
16: Chcesz zyskać ekstra 300 zł? Masz pojazd nadający się do złomowania? Odwiedź Lostark. Dostarcz samochód do siedziby naszej firmy w miejscu piastowym. Czekać będzie na Ciebie promocja. Dodatkowe 300 zł do wyceny. A może szukasz części do swojego samochodu? Mamy dla Ciebie ofertę naszego Lostark Autoparku. To nowe miejsce i nowa forma zakupu części samochodowych, gdzie demontując sam zapłacisz mniej, a to wszystko w stałych, z góry określonych cenach. Niezależnie, czy szukasz reflektora do Volkswagena, Audi czy BMW, zapłać tyle samo. Miejsce piastowe, ulica Dworska. www.lostark.pl.
17: Pamiętasz tę chwilę, gdy pierwszy raz spróbowałeś czegoś naprawdę wyjątkowego? W Muro w Rzeszowie takie chwile zdarzają się każdego wieczoru. Autorska kuchnia oparta na ogniu, świeże i sezonowe składniki. Wnętrza, które zostają w pamięci. Dwie czapki GMU, wyróżnienie Star Wine List i to najważniejsze, wyróżnienie w przewodniku Michelin. Idealne miejsce na spotkania biznesowe, przyjęcia okolicznościowe lub spotkania ze znajomymi. Restauracja Muro, Rzeszów, Rynek 13. Spotkajmy się w Muro.
18: Jeszcze w tym roku możesz zamieszkać na prestiżowym osiedlu Zielony Horyzont w Ustrobnej koło Krosna. Deweloper Later do końca tego roku oddaje 10 mieszkań w zabudowie szeregowej. W ofercie lato 2026 mają naprawdę super pakiety. I ty zamieszkaj na prestiżowym osiedlu w Ustrobnej koło Krosna. Widokowa działka, 5 minut od centrum miasta. Osiedle Ustrobna.pl 531 031 025.
19: Masz doświadczenie jako monter lub spawacz konstrukcji stalowych? Znasz się na swojej pracy? Jesteś prawdziwym fachowcem? Chcesz mieć wysokie wynagrodzenie? Jeśli tak, przyjdź do firmy Rampol Engineering w Gniewczynie Łańcuckiej, która dynamicznie się rozwija i potrzebuje doświadczonej kadry pracowniczej. Oferujemy zatrudnienie przez cały rok, praca na miejscu bez wyjazdów, umowa o pracę, wynagrodzenie od 4,5 tysiąca netto na rękę. Dzwoń teraz 577 167 030. Rampol Engineering. Najchętniej wybierana firma przez pracowników.
20: To będzie ostatnia reklama.
1: Do przerwy remis, ale gramy dalej. O przestrzeń, o komfort, o nowego SUV-a Hyundai. Wynajmie już od 750 zł netto miesięcznie. Mistrzostwa świata SUV-ów Hyundai. Odkryj nasz pierwszy skład. Kapitalnego Hyundai'a Tucson. Wszechstronną Kona, zwinnego Bayona oraz Santa Fe. Solidnego obrońcę. Wejdź do gry podczas dni otwartych w naszym salonie. Teraz jesteśmy otwarci dłużej.
6: Zapraszamy do salonu Autores. Rzeszów Warszawska 135. www.automyślnikres.pl.
7: I po reklamie.
20: SK.

Martin Garrix i Ed Sheeran w Radiu SK. Tego się będzie dobrze słuchało na wakacjach. A państwo Lewandowscy już teraz są na wakacjach. Robert Lewandowski z rodzinką wypoczywa nad jeziorem Como we Włoszech. I jest luksus. Pływają sobie łódką po jeziorze, skaczą do basenu, chyba jest im dobrze. A gdzie Lewandowski będzie grał od nowego sezonu? Nadal nie wiadomo, a fani się niecierpliwią. No i w sumie dobrze, no. Najpierw to niech Lewy wykorzysta zaległy urlop w Barcelonie, a potem dopiero się pomyśli o nowej firmie.

0: Reklama.
1: RTV Euro AGD.
2: Jak okazje, to w euro. Mistrzowskie okazje w grze.
1: Promocja na wybrane produkty do 22 czerwca. Na przykład odkurzacz pionowy Dyson V16 Piston Animal Submarine. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 3599. Teraz za 3199 zł. I do września nie płacisz. Aż 40 rat 0%. RRSO 0%. Promocja ratalna do 24 czerwca. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl.
3: Czy opłaca się dbać o codziennie świeże dostawy i najlepszą jakość owoców na waszych stołach? Opłaca się. Już dziś z kuponem Lidl Plus. Brzoskwinie Luzem. Cena przed obniżką 14,99. Teraz 7,99 za kilogram. I arbuz drobnopestkowy. Cena przed obniżką 7,99. A teraz 2,99 za kilogram. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
4: Lidl. To się opłaca.
3: Masz doświadczenie jako monter lub spawacz konstrukcji stalowych? Znasz się na swojej pracy? Jesteś prawdziwym fachowcem? Chcesz mieć wysokie wynagrodzenie? Jeśli tak, przyjdź do firmy Rampol Engineering w Gniewczynie Łańcuckiej, która dynamicznie się rozwija i potrzebuje doświadczonej kadry pracowniczej. Oferujemy zatrudnienie przez cały rok, praca na miejscu bez wyjazdów, umowa o pracę, wynagrodzenie od 4,5 tysiąca netto na rękę. Dzwoń teraz 577 167 030. Rampol Engineering. Najchętniej wybierana firma przez pracowników.
5: Czas na nowe okulary? Przyjdź do Vision Express na wielką wyprzedaż z rabatami aż do 40% na okulary do korekcji wzroku. Progresywne, do prowadzenia auta czy korekcyjne przeciwsłoneczne. W Vision Express dobierzemy je idealnie do Twoich potrzeb. Teraz z rabatem do 40%. Do zobaczenia w Vision Express. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Lista producentów wyrobów medycznych i regulamin akcji dostępny w salonach i na visionexpress.pl. Podmiot prowadzący reklamę Vision Express.
6: Castorama. Teoria
7: i praktyka.
6: W teorii przydałoby się odmalować salon.
7: A w praktyce też przedpokój, sypialnię i przy okazji odświeżyć taras.
6: To świetnie się składa, bo teraz w Castoramie wszystkie farby i środki ochrony drewna kupisz z super korzystnym zwrotem. Aż 150 zł na kupon za każde wydane 450.
7: No to co? Malujemy! Castorama. Razem najlepiej. Akcja trwa do 22 czerwca. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
8: SK Cinema. Filmy, seriale, zwiastuny.
9: To będzie ostatnia reklama.

0: I po reklamie.
1: Sponsorem programu jest producent Active Lab Pharma, oferujący Elektrowit. Tabletki musujące z elektrolitami z witaminą C i magnezem.
2: Ostrzeżenie przed burzami z gradem cały czas obowiązują w regionie. Spaść może do 50 litrów wody na metr kwadratowy. Na termometrach w Rzeszowie krośnie czyjaśne w tym momencie od 23 do 24 stopni, w nocy od 14 do 15.
1: Sponsorem programu jest producent Active Lab Pharma z linią produktów Elektrowit.
3: Zbliża się 14. Paulina Chorbatowska, to jest SK News. Koniec obławy w Mierzawie w Świętokrzyskiem. Zatrzymano 49-latka byłego policjanta podejrzewanego o zabójstwo teścia i usiłowanie zabójstwa teściowej. Poszukiwania trwały 4 dni, a brało w nich udział ponad 300 policjantów.
4: To była jedna z największych policyjnych obław w regionie świętokrzyskim w ostatnich latach. Informacje o zatrzymaniu narzownika potwierdza policja.
5: Po godzinie 12.20 policjanci z oddziału prewencji policji z Kielc w rejonie niedalekim miejsca zamieszkania 49-latka zatrzymali poszukiwanego.
4: Powiedziała mi Beata Soboń z jędrzejowskiej policji. Przypomnijmy, że do tragedii doszło w piątek po południu, kiedy według śledczych po kłótni z żoną mężczyzna zaatakował nożem swoich teściów.
3: Sprawę relacjonowała Agnieszka Jędrasik, a więcej piszemy o tym na sk.pl. Ponad 230 razy interweniowali dziś małopolscy strażacy. To przez ulewy i burze, które przechodzą nad regionem. Najwięcej zgłoszeń było w Krakowie.
6: Działania dotyczą przede wszystkim wypompowywania wody z zalanych piwnic i garaży podziemnych oraz usuwania połamanych gałęzi i powalonych drzew. Drzewa spadły na zaparkowane samochody.
3: Powiedział SC Hubert Ciepły z Małopolskiej Straży Pożarnej. Gigantyczny pomnik Messiego w Argentynie. 26-metrowy posąg waży około 70 ton i przedstawia piłkarza z Pucharem Świata w geście triumfu. Ma to być nowa atrakcja turystyczna regionu.
0: SK Rzeszów News.
2: Michał Usterki z gminy Nabesko apeluje do mieszkańców o ostrożność. Na jednej z posesji przy ulicy Wiejskiej zauważono niedźwiedzia. Drifty na drodze zakończyły się zabraniem prawka na 3 miesiące 19-letniemu mieszkańcowi Trzciany. Do zdarzenia doszło w Mielcu. Mężczyzna dostał też wysoki mandat i 10 punktów karnych. Mieszkańcy Podkarpacia mogą już korzystać z Regionalnego Centrum Komunikacji. Placówka znajduje się w Rzeszowie, oferuje bezpłatne wsparcie tłumaczy oraz specjalistów, m.in. dla osób głucho-niewidomych.
7: A jeszcze wracając na chwilę do Messiego, to zdjęcie po mundialu w Katarze, jak on trzyma puchar w geście triumfu, to jest najliczniej lajkowane zdjęcie na Instagramie w historii. Gratulujemy jeszcze raz Messiego, ciekawe jak w tym roku będzie. A my tymczasem odliczamy czas do końca poniedziałkowej pracy. Już niedługo. SK dokłada hity na czasie. Łukasz Zduńczyk, witajcie. Już niedługo, już zaraz się będzie można zbierać, myć kubek po kawie i kierować się do wyjścia. A na zegarach punktualnie 2:02.

0: Thomas Gray. To jest Radio SK, to są hity na czasie, a to podobno najzdrowsza przekąska w upalne dni. I tak mówi poważny pan dietetyk, więc to nie jest żadne oszustwo. W gorące dni najlepiej jeść arbuzy. Ma mało kalorii, nawadnia, bo w 90% składa się z wody. Ma jeszcze węglowodany, witaminy, minerały. Obniża ciśnienie i stężenie cholesterolu. Same plusy mają te arbuzy. A ja tak nieoficjalnie, słuchajcie, jeszcze słyszałem, że jak druga połówka nam tego arbuza tak w kosteczki pokroi i pestki wyciągnie, to podobno jest jeszcze zdrowszy.
1: Radio SK. Autopromocja.
2: A gdzie tu wsteczny jest?
3: To co, ty nigdy kamperem nie jechałaś?
2: No wyobraź sobie, że nie.
4: No, to będzie okazja.

0: konkursie zaprasza jego sponsor. MOL Polska, oferujący aplikację mobilną MOL Move.
1: Autopromocja.
2: Reklama.
3: Państwowa Akademia Nauk Stosowanych w Przemyślu oferuje bezpłatne studia licencjackie, inżynierskie, magisterskie na kierunkach: bezpieczeństwo transgraniczne, inteligentne technologie, informatyka w biznesie, inżynieria transportu i logistyki, mechatronika, projektowanie graficzne, stosunki międzynarodowe, pielęgniarstwo, zarządzanie i inżynieria produkcji oraz nowości, design i projektowanie wnętrz oraz fizjoterapia. 25 lat doświadczenia uczelni to same korzyści dla studentów. Nowoczesny kampus, wysokie stypendia i gwarantowane miejsce w akademiku. Odpowiadamy na realne potrzeby rynku pracy. Studiuj z nami bezpieczną przyszłość.

0: Prolanie. Kupimy w Prolanie. Prolan Developer. Budujemy twoją przyszłość. www.prolancu.com.
1: Wiadomo, modne wakacje tylko z Giacomo. Tylko teraz wakacyjne stylizacje, koszule, szorty i garnitury za połowę ceny. Skorzystaj z letniej wyprzedaży i weź udział w konkursie.

0: 89 789 503. Flycars.pl. Twoje auto z USA bliżej niż myślisz.
1: Wyjazd do Krakowa i...
2: Do Zatorlandu!
1: Do Zatorlandu?
2: To największy w Europie park ruchomych dinozaurów.
1: Zatorland. Park owadów, mitologii i Luna Park.
2: Tylko godzinę drogi od Krakowa.
3: Park rozrywki Zatorland dla rodzin z dziećmi. Bilety i więcej informacji na zatorland.pl.
4: Villaro, to mój wybór. Lubię się wyróżniać, ale z klasą. Styl to krój i detale. To one robią różnicę. Na specjalne okazje i na co dzień. Wszystko w jednym miejscu. Ponad 55 salonów Villaro w całej Polsce. Polecam. Michał Wiśniewski.
5: Już dziś w Lidlu. Wszystkie słodycze Wedel. 2 plus 1 za grosz. A tylko w poniedziałek z kuponem Lidl Plus. Masło ekstra 83%, Pilos 200 gramów. Cena przed obniżką 4,99. Tylko złoty 99 przy zakupie 3 opakowań. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
6: Rysiu, czas na wyprawę do Mercury Market. Jest znakomita okazja do zrobienia zakupów i zaoszczędzenia. Przy zakupach za 1000 zł dostaniemy kartę podarunkową o wartości 100 zł.
7: Co ty chcesz kupować, Zosiu?
6: Och, Rysiu, jak ty nie rozumiesz kobiecej duszy. Trzeba to i owo odświeżyć w wystroju domu.
8: Mercury Market. Remontuj i urządzaj taniej. Mercurymarket.pl.
9: To będzie ostatnia reklama.
10: Chcesz testować fakturowanie zgodne z KSeF bez ryzyka? Aruba Faktura Smart. Pierwszy rok za 1 zł. Szybko, bez stresu i zgodnie z przepisami. Aruba Faktura Smart. Sprawdź i zostań na dłużej.
11: I po reklamie.

0: Kiedy kawa przestaje działać, jest Katy Perry na antenie Radia SK. A teraz uwaga, nasza słuchaczka Madzia chciała nam wszystkim do czegoś się przyznać, coś wyznać.
1: Hej SK, w czwartek jadę nad morze. Wstyd się przyznać, pierwszy raz w życiu, pozdrawiam.
0: A to żaden wstyd, można tylko pozazdrościć. Madzia po raz pierwszy zje pysznego gofra nad Bałtykiem. Zobacz, jak to jest, kiedy bita śmietana zaczyna się rozpuszczać i trzeba szybko dojadać. Po raz pierwszy wbije parawan i zapomni zabrać ze sobą tego gumowego młotka. Wykopie pierwszy dołek na plaży, aż się woda na dnie pojawi. To jest piękne uczucie. Co jeszcze Madzia powinna zrobić po raz pierwszy? Na pierwszym w życiu wyjeździe nad Bałtyk. Możecie dorzucić swoje propozycje w głosówce na eskowym Messengerze.
2: Reklama. Mistrzostwa Świata to walka o każdy punkt. A co powiesz na wynik, który już dziś jest przesądzony? 3-0 dla Kupry. Pierwszy gol 0% prowizji. Drugi gol 0% oprocentowania. RRSO 1,5%. I hat-trick 0% wpłaty własnej. To oferta, która nie zostawia szans konkurencji. Wsiądź do nowej Kupry i poczuj emocje godne finału Mistrzostw Świata. Zapraszamy do Kupra Studio Rzeszów, ulica Lubelska 50D.
3: Kaufland jest! Już 4 kategorie z laurem klienta. Od poniedziałku do środy winogrona jasne bezpestkowe, opakowanie 500 gramów, tylko 6,99 z Kaufland Card Extra. A ćwiartka z polskiego kurczaka 4,99 za kilogram z Kaufland Card Extra. 3 kilo na osobę. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland. Kaufland jest!
4: Drodzy Państwo, tak to już jest, że wiosna rozbudza w nas apetyt na nowe. Nowe przygody, nowe meble albo... nowy rower.
5: Tak, z kredytem gotówkowym w Crédit Agricole wszystkie nowe cele masz w zasięgu ręki. Otwórz się na nowe i zacznij na wiosnę realizować marzenia. Rzeczywista roczna stopa oprocentowania 7,23%. Bank Crédit Agricole.
6: Oferta kredytu gotówkowego do 120 rat dla klientów bezczynnych umów z bankiem oraz umów zakończonych w ostatnich 6 latach, licząc od daty złożenia wniosku kredytowego. Możesz skorzystać z tej oferty w placówkach lub na CA24 infolinia, jeśli pozytywnie ocenimy Twoją zdolność kredytową i otworzysz u nas konto. Standardowe opłaty i prowizje w tabeli opłat i prowizji dla kredytów, cenniku kont oraz tabeli oprocentowania kredytów na crediagricole.pl i w placówkach. Materiał informacyjny. Crédit Agricole Bank Polska S.A.
7: Dariusz Szpakowski. Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Proszę Państwa, spójrzmy. Ależ akcja dwójki doświadczonych zawodników. Marian podaje do Barbary. Barbara do Mariana i mamy to!
8: Barbara, Barbara, kupiłem taniej!
9: Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Na przykład smartfon Motorola Edge 60 Fusion. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką. 1199 zł. Teraz za jedyne 999 z kodem rabatowym taniej o 200 zł. Media Expert.
10: Zapraszam do stanowiska.
11: Wcześniej moją sprawę prowadziła tu taka pani. Ania miała na imię.
10: Pani Ania jest na urlopie.
11: Czyli niczego nie załatwię.
10: Może pan być spokojny. Dzięki EZDRP wszystko jest pod ręką. Niezależnie od tego, kto prowadzi sprawę. Zaraz załatwimy.
11: Uff, no i to jest zmiana.
12: Bezpłatny system EZDRP pozwala pracować szybciej, lepiej i bezpieczniej. EZDRP. Zmieniamy polską administrację. Dla was. Więcej na ezdrp.gov.pl/KPO. Kampania realizowana przez NASK i Ministerstwo Cyfryzacji w ramach KPO. O,
13: są takie gładkie, delikatne, te subtelne kształty.
14: Zaraz, zaraz, co ty tam robisz? Sąsiadki podglądasz?
13: Sąsiadki? Ja? Mówię o naszych nowych oknach z salonu Dawkar. Cudowne.
14: Ach tak? To ja ci pokażę jeszcze nasze nowe rolety. O!
15: Odwiedź salon Dawkar i poczuj radość z wiosennej promocji. Dodatkowy rabat na okna Adams, rolety zewnętrzne z silnikami Somfy oraz bramy garażowe i drzwi firmy Wiśniowski. Dawkar, Rzeszów, Graniczna 1 i przez L5. Dawkar.com.
16: Tylko od 10 do 12 lipca w Ustrzykach Dolnych aż 3 dni muzycznej uczty. Festiwal Granie bez granic. Pieszczady. Wydźwięk wolności. Zagrają m.in. Gromi, Renewsys, Szeptucha, Cheap Tobacco, a w finale Happy Set. Zapraszają burmistrz Ustrzyk Dolnych, starosta bieszczacki, Stowarzyszenie Nowoczesne Bieszczady, Ustrzycki Dom Kultury oraz partner Województwo Podkarpackie. Ustrzyki Dolne 10-12 lipca. Bilety na biletyna.pl i UDK systembiletowy.pl.
17: Odkryj magiczny świat Energylandii, parku z największą liczbą rollercoasterów na świecie. Tylko teraz mega promocja. Drugi bilet kupisz za pół ceny. Ticket energylandia.pl.
18: To będzie ostatnia reklama.
19: Prace, obowiązki, a do tego jeszcze trening? Suplement diety Elektrolit to pewne nawodnienie i szybkie uzupełnienie elektrolitów. Szukaj całej linii w aptekach i na activelab.pl. Elektrolit od Active Lab Pharma. Wsparcie dla całej rodziny.
20: I po reklamie.
21: SK.

0: Alfa Ruben w Radiu SK. Gramy hit na czasie, a nasza słuchaczka Madzia przed chwilą się pochwaliła, że po raz pierwszy w życiu w tym roku wyjeżdża nad Bałtyk. No i wy oczywiście macie dla Madzi rady. Marta?
1: No na pewno musi przywieźć super pamiątki z nadmorza, najlepsze, czyli gumowe kaczki, czy tam inne jakieś pluszowe kapibary.
0: A i koniecznie taką szklaną kulę z wodą, w której jest latarnia morska. Darek z kolei ma radę, jak się dobrze ułożyć na plaży.
2: Wykopać dołek w piasku i wyłożyć go ręczniczkami lub kocykami, żeby tak pod główkę było fajnie i wygodnie.
0: Ja już to mam przed oczami. Słuchajcie, jeszcze głośnik przenośny, żeby pół plaży zwrzało, jakiej muzyki słuchamy. Michał Łączek w studiu też by tam chciał być na plaży.
3: Spojrzałeś na mnie, kiedy powiedziałeś o tym głośniku, ale ja tak nie robię, naprawdę. I nie mam tak, że parawan rozstawiam na 3/4 plaży. Nie mam takich wielkich parawanów.
0: Ale jak ktoś Eski słucha, to ja mówię, dajcie głośniej, bo tu fajnie grają. Wrzuć na luz, startuję w Radiu SK już za chwilę. Michał Hanczak i Kasia Węsielska przejmują stery.

0: Reklama.
1: Przekraczasz je, przebiegasz, otwierasz, zamykasz, trzaskasz, domykasz. Drzwi DRS salonu WEPA. Połączenie innowacyjnych, w tym także ekologicznych technologii, modnego wzornictwa, zachwycającej palety barw i funkcjonalnych rozwiązań. Drzwi DRE. Teraz w naszym salonie co trzecie skrzydło gratis. Dotyczy wybranych modeli. WEPA. Specjaliści od drzwi DRE. Sprawdź na wepa.pl i odwiedź nasz największy w Rzeszowie salon drzwi i podłóg przy ulicy Przemysłowej 5B.
2: Tydzień w stylu azjatyckim w Lidlu. Już dziś ekstrakt z miąższu kokosa Vitasia 425 ml. Cena przed obniżką 4,99. Teraz 2 plus 1 gratis. A makarony Vitasia już od złoty 99.
3: Lidl, to się opłaca.
4: Już dziś w delikatesach Piotruś Pan super ceny.
5: Kiełbasa bracka Nikpol jedyne złoty 99 za 100 gramów. Koncentrat pomidorowy Pudliszki 190 gramów tylko 3,99 przy zakupie dwóch sztuk.
4: Delikatesy Piotruś Pan. Bajkowo niskie ceny.

0: Tkwimy w Prolanie. Prolan Developer. Budujemy twoją przyszłość. www.prolancu.com. Jest tylko jedno miejsce dla prawdziwego bossa. Boss Exclusive Nightclub. Organizator wieczorów kawalerskich. Rzeszów, Rynek 17. Boss Exclusive Nightclub.
1: Dyskontowe asy w Netto. Teraz arbuz luz tylko 2,49 za 1 kg, aż 72% taniej. A schab wieprzowy sztuka mięsa Megapaka jedynie 9,99 za 1 kg, aż 56% taniej. Netto, patent na tanie zakupy.
2: Masz doświadczenie jako monter lub spawacz konstrukcji stalowych? Znasz się na swojej pracy? Jesteś prawdziwym fachowcem? Chcesz mieć wysokie wynagrodzenie? Jeśli tak, przyjdź do firmy Rampol Engineering w Gniewczynie Łańcuckiej, która dynamicznie się rozwija i potrzebuje doświadczonej kadry pracowniczej. Oferujemy zatrudnienie przez cały rok, praca na miejscu bez wyjazdów, umowa o pracę, wynagrodzenie od 4,5 tysiąca netto na rękę. Dzwoń teraz 577 167 030. Rampol Engineering. Najchętniej wybierana firma przez pracowników.
3: Afidea Rzeszów oferuje odpłatne badania rezonansu magnetycznego oraz tomografii komputerowej. Więcej informacji na stronie afidea.pl.
4: Jeśli szukasz kosmetycznych duetów, to czas na Hebę i mega ofertę na kosmetyki polskich marek. Teraz drugi produkt takich marek jak Nakomi, Bielenda, Eveline i wiele innych kupisz z rabatem do 80% taniej w sklepach stacjonarnych i online. Hebe.
5: Nerdsfera. Najlepsze wiadomości ze świata gier, nowości książkowe, seriale i filmy fantastyczne oraz relacje z wydarzeń oraz targów tematycznych. Wejdź na sk.pl i sprawdź.
6: To będzie ostatnia reklama.
7: Słupy energetyczne, linie przesyłowe albo gazociąg na twojej działce? To może oznaczać prawo do odszkodowania. W efekcie właścicielowi, czyli tobie, mogą należeć się realne pieniądze. Wejdź na www.kancelariasłoneczna.pl. Wypełnij formularz i dowiedz się, czy przysługuje ci prawo do odszkodowania. Telefon 720 721 721.
8: I po reklamie.
9: Sponsorem programu jest producent Active Lab Pharma, oferujący Elektrowit. Tabletki musujące z elektrolitami z witaminą C i magnezem.
10: Łoczno w Rzeszowie na rejda, na Lubelskiej Marszałkowskiej, na dojeździe do Ronda Kuronia i Ronda Pobitno. Bus pasa obowiązuje jeszcze do 17.30. Jeśli chodzi o prognozy, cały czas uważajcie na burze z gradem. W nocy 14 stopni na termometrach, jutro około 28.
9: Sponsorem programu jest producent Active Lab Pharma z linią produktów Elektrowit.
11: Minęła 15. Paulina Chorwatowska, to jest SK News. Poważny wypadek w Poznaniu. 4 osoby ranne. To po zderzeniu tramwaju z autokarem. Poszkodowani to 2 pasażerów tramwaju, a także motorniczy i kierowca busa.
12: Jak wynika ze wstępnych ustaleń, funkcjonariuszy kierujący autokarem najprawdopodobniej nie ustąpił pierwszeństwa nadjeżdżającemu tramwajowi.
11: Mówi Łukasz Paterski z Policji w Poznaniu, a do wypadku doszło niedaleko centrum miasta. Potężne burze nad południową Polską. Superkomórka burzowa przeszła nad Skawiną, a Kraków zmagał się z oberwaniem chmury. Na Podhalu zalany Biały Dunajec, tam doszło też do podtopień.
13: Wystarczyło kilkanaście minut intensywnego deszczu, by Biały Dunajec na Podhalu znalazł się pod wodą. Przez główną ulicę w tej miejscowości płynie rzeka. Woda wdarła się tam, spływając z okolicznych wzgórz.
11: Relacjonuje Łukasz Bobek, a w okolicach Podhala i Nowego Sącza obowiązuje już 3. najwyższy stopień ostrzeżenia przeciw burzom. Są zarzuty po napadzie na kantor w centrum Łodzi. 22-letni obywatel Kolumbii trafił do tymczasowego aresztu. W piątek zaatakował pracownicę punktu przy ulicy Piotrka i ukradł ponad 200 tysięcy złotych oraz telefon. Do napadu użył pistoletu gazowego.
14: W toku śledztwa ustalono, że pistolet wykorzystany przez niego nie jest bronią, na którą trzeba zgodnie z ustawą mieć pozwolenie. Podejrzany przyznał się do popełnienia zarzucanego mu czynu oraz odmówił składania wyjaśnień.
11: Mówi Paweł Jasiak z prokuratury okręgowej w Łodzi. Mężczyznę złapano kilkanaście godzin po zdarzeniu. Miał przy sobie większość skradzionych pieniędzy. Teraz grozi mu do 15 lat więzienia.
0: SK Rzeszów News.
10: Miał serki se prawie 200 tysięcy złotych. Taką kwotę podatków i odsetek musiała wpłacić jedna z firm transportowych na Podkarpaciu, a to po tym, jak urzędnicy skarbówki przeprowadzili kontrolę i ustalili, że firma nie zapłaciła części faktur, a mimo to odliczyła VAT. Jest 6 chętnych firm na budowę nowej sceny Teatru Siemaszkowej w Rzeszowie. W zupełnie nowym budynku mają znaleźć się też sale próby, zaplecze artystyczne z garderobami i magazynami, galeria wystawiennicza, pomieszczenia administracyjne i techniczne. Nowa scena powstanie obok obecnego teatru.
15: Wrzuć na luz!
16: Wrzuć na luz!
17: Wrzuć na luz!
8: Radio SK.
15: Mam wrażenie, że w niektórych kręgach ten poniedziałek to krew, pot i łzy. Ja dwa z tych już zaliczyłam.
16: Za chwilę wam zdradzimy, co konkretnie się wydarzyło. Na szczęście, skoro słyszycie Kasię Mięsierską, jest prawie cała i prawie zdrowa.
15: Mamy nadzieję, że u was dobrze, a jak nawet było kiepsko, to jesteśmy tu od tego, żeby wprowadzić to dobre właśnie w ten poniedziałek.
16: Kasia Mięsierska.
15: Michał Hanczak, dzień dobry.

0: Just the way you are, Milky, David Guetta na antenie Radia SK.
1: Jeżeli mieliście dzisiaj jakieś przygody, to o nich opowiedzcie, bo poniedziałek najwyraźniej sprzyja takim przygodom.
0: Krew, pot i łzy powiedziałaś parę minut temu.
1: No i że dwa dzisiaj z tych trzech zaliczyłam. Pot, po pierwsze temperatura jest taka, po drugie byłam na siłowni.
0: A to mamy to samo, bo ja też byłem na siłowni i też od temperatury jeszcze klima się zepsuła w naszym open space na dole.
1: No łez nie było, być może jeszcze nie było.
0: A ja mam.
1: U mnie łez, co się dzisiaj stało?
0: Ale takie szczęśliwe, to ci potem poza anteną powiem.
1: Ale to jak już powiedziałeś,
0: dostałem.
1: No podziel się
0: no,
1: zostawię.
0: Ale nie mogę.
1: Chłopcy w ostatniej ławce, powiedzcie, co,
0: nie,
1: co
0: nie
1: was
0: mogę,
1: tak tam bawi.
0: Bo ktoś by mnie za to bardzo ten...
1: No dobra, krew zdarzyła się
0: tak.
1: Mnie i przyznaję, że to by była bardzo dobra reklama tej firmy, która produkuje te sztućce.
0: Co się stało?
1: Zwykłe sztućce w postaci noży, takich używanych do...
0: No.
1: No ja nie wiem, no nie krojenia chleba, raczej smarowania tego chleba masłem. Ewentualnie do pokrojenia kawałka kotleta. Zraniły mnie tak, że zastanawiałam się, czy nie powinnam jechać na szycie.
0: I rzeczywiście ja potwierdzam, Kasia dzisiaj weszła do studia i powiedziała, czy mógłbyś realizować program, bo ja nie mam palca, to znaczy pokazała kawałek palca, znaczy palec jest cały, ale owinięty plasterkami.
1: Jak to mówią, paluszek i główka to szkolna wymówka, więc w ogóle ciesz się, że dzisiaj tutaj przyszłam.
0: Cieszę się, że nie ma innych cięć w tej firmie. Radio
2: SK. Reklama. Beko Days w RTV Eura GD. Skorzystaj z naszych promocji na wybrane urządzenia marki Beko. Na przykład przy zakupie co najmniej dwóch różnych produktów objętych promocją. Za łączną cenę co najmniej 6000 zł. Ekspres do kawy za złotówkę. Kupując piekarnik wraz z płytą, kuchenka mikrofalowa za złotówkę. A kupując lodówkę, zgarniesz kostkarkę do lodu również za złotówkę. Sprawdź produkty objęte tymi promocjami, a także pozostałe promocje w ramach Beko Days. Tylko do 30 czerwca. Regulaminy w sklepach i na euro.com.pl.
3: Wyjazd do Krakowa i...
4: Do Zatorlandu!
3: Do Zatorlandu?
4: To największy w Europie park ruchomych dinozaurów.
3: Zatorland. Park owadów, mitologii i Luna Park.
4: Tylko godzinę drogi od Krakowa.
5: Park rozrywki Zatorland dla rodzin z dziećmi. Bilety i więcej informacji na zatorland.pl.
6: Rysiu, czas na wyprawę do Mercury Market. Jest znakomita okazja do zrobienia zakupów i zaoszczędzenia. Przy zakupach za 1000 zł dostaniemy kartę podarunkową o wartości 100 zł.
7: Co ty chcesz kupować, Zosiu?
6: Och, Rysiu, jak ty nie rozumiesz kobiecej duszy. Trzeba to i owo odświeżyć w wystroju domu.
8: Mercury Market. Remontuj i urządzaj taniej. Mercurymarket.pl.
9: Dariusz Szpakowski, wielkie mistrzostwa, wielka piłka, wielka widownia, to i telewizor musi być wielki. Teraz można zyskać nawet 5000 zł przy zakupie nowego telewizora i tak się właśnie wygrywa w Media Expert.
10: Mistrzowska oferta. Zmień telewizor na większy. Kup w Media Expert telewizor w promocji i zyskaj nawet 5000 zł. Więcej w regulaminie w sklepach i na mediaexpert.pl.
11: Bo w Media Expert taniej masz.
12: AAA Auto, teraz bliżej Ciebie. Sprzedajesz samochód? Przyjedź do AAA Auto Express Store. Zapłacimy najwięcej z całej konkurencji i zapewnimy Ci szybką, bezpieczną transakcję. Wycenimy Twoje auto w kilka minut, całkowicie bezpłatnie. Gotówka od ręki. Chcesz kupić auto albo wymienić obecne na nowsze z bonusem? Wybierz samochód online lub przyjedź do najbliższego oddziału. Pomożemy Ci na miejscu. Sprowadzimy auto z dowolnej lokalizacji i pomożemy w finansowaniu. AAA Auto Express Store. Przyjedź i przekonaj się sam. Więcej na aaauto.pl.
13: Twoje ulubione marki i wszędzie te same ceny? Od 1 do 30 czerwca zrób zakupy w Galerii Nowy Świat w sklepach CCC, Rossmann, H&M, Ziaja lub Sport Centrum Regatta i odbieraj atrakcyjne prezenty lub 10% zwrotu na kartę stałego klienta. Z naszą kartą możesz uzyskać niższe ceny produktów, nawet już objętych promocją. Sprawdź na karta.galeria-nowyświat.pl lub w naszym punkcie informacyjnym. Galeria Nowy Świat, Krakowska 20.
14: Wyjeżdżasz i potrzebujesz bagażu na już? Torba, walizka, a może pojemny plecak? Pakuj się na Allegro. Puccini, Witchen, Ochnik, Samsonite i wiele innych kupisz teraz w super cenach. Allegro. Od ulubionych marek po najlepsze okazje.
15: To będzie ostatnia reklama.
16: O główną nagrodę walczy pan Andrzej. Panie Andrzeju, czy zna pan ofertę Agaty Zobaczach Tanio, czyli mnóstwo mebli i dodatków w stale niskich cenach?
17: Czy można powtórzyć pytanie?
16: Oczywiście. Czy zna pan ofertę Agaty Zobaczach Tanio, czyli mnóstwo mebli i dodatków w stale niskich cenach?
17: Tak.
16: Brawo!
18: Teraz w Agacie aż do 30% taniej. Tak, do 30% taniej na tysiące produktów. Albo 30 razy 0%. Tylko do niedzieli. Szczegóły na agatameble.pl.
19: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
20: I po reklamie.

0: Bardzo
1: była
0: lubię
1: Kaśka
0: tego pana.
1: Sochacka. A, ty już do przodu.
0: Ja już do przodu.
1: Ja jeszcze żyję Kaśką Sochacką, ale Kaśka Węsierska już żyje bałzą.
0: Bo możecie znać jego hit, który gramy w Radiu SK, czyli Magnetic, i on bardzo dobrze brzmi. To jest typowo letni kawałek taki do imprezowania albo do jazdy samochodem. Nie polecam szybki, zwłaszcza, że panowie policjanci na pewno słuchają.
1: Ale w Radiu SK mamy już nowy kawałek od Bausy i to jest kawałek pod tytułem I Wanna i on jest też wakacyjny i trochę sobie przy poniedziałkowym popołudniu potańczymy.
0: I zróbcie teraz głośniej, bo wam go właśnie teraz gramy.

0: Sofia.
1: Alvaro Soler, Sofia Wradygłoska. Jak tylko słyszę tego pana, to sobie wyobrażam, że mieszkamy w Hiszpanii. Nie mieszkamy, ale dzisiaj temperaturę mamy prawdopodobnie taką
2: też
1: jak hiszpańska.
2: Dzisiaj mamy piekarnik, a jak spojrzałem na prognozy pogody na weekend, to tam naprawdę są jakieś takie temperatury, które już są bliskie temu, co ja mam w dowodzie, to znaczy ile mam lat. Także to już naprawdę jest bardzo dużo upał.
1: I ceny nad polskim morzem są porównywalne do tych w Hiszpanii, więc nie czujmy się absolutnie gorsi.
2: Ale słuchajcie, tak naprawdę tego lata będziecie mogli pojechać sobie albo nad morze. No może do Hiszpanii nie zdążycie,
1: ale w góry na przykład
2: góry?
1: Już tak,
2: dlaczego
1: nad jakieś jezioro na pewno też. Jak ktoś ma jakiś pomysł, żeby wyjechać do lasu, to to też jest bardzo dobry trop.
2: I nie trzeba będzie mieć swojego samochodu, bo po prostu SK dowozi kampera i podstawia go wam pod wasze drzwi, a potem wy zabieracie ekipę i jedziecie na przedłużony weekend dokąd chcecie.
1: Uwaga, kamper jest zatankowany, co w tych czasach jest bardzo cenną informacją. Już w ten czwartek ktoś się o tym przekona po raz pierwszy.
2: Nasza, no chyba mogę powiedzieć, już kultowa akcja wakacyjna wróciła. SK dowozi kampera w tym tygodniu, ale zgłoszenia tylko w aplikacji mobilnej Radia SK, więc musicie sobie ją ściągnąć na smartfon, jeżeli jeszcze jej nie macie.
1: Na waszym miejscu ja bym już w razie czego zaplanowała, gdzie można się na ten weekend
2: wybrać. A ty gdzie byś pojechała? Masz jakieś rady?
1: Wszędzie, ale powiem to temu, kto wygra, bo może akurat mnie zabierze. W zamian za plan!
3: Radio SK. Autopromocja.
4: Cześć, tu Sławek Peszko. Zawsze byłem mocny.
5: Sławek, co mówiłeś?
4: No mówię, że zawsze byłem mocny.
6: A ty odgadniesz, jakie słowo Sławka Peszki zostało wygwizdane? Słuchaj Radia SK. Odgadnij brakujące słowo i wygraj udział w wielkim finale SK Karniaki Cup na PGE Narodowy. PGE Narodowy.
4: Strzelisz coś?
3: Autopromocja.
7: Reklama. Czy złotówka to dużo? Większość nawet nie zwraca na nią uwagi, ale u nas w Blue jest ona warta znacznie więcej. Tylko tyle kosztuje Cię projekt Twojej nowej wymarzonej łazienki. Przygotujemy ją dla Ciebie z uśmiechem w Blue. Ogromny wybór asortymentu, wyjątkową dostępność oraz najlepsze ceny dorzucamy w gratisie. Łazienki Blue. Rzeszów, Rejtana 51, Krosno, Pużaka 35. Blue.com.pl.
8: Czy opłaca się dbać o codziennie świeże dostawy i najlepszą jakość owoców na Waszych stołach? Opłaca się. Już dziś z kuponem Lidl Plus. Brzoskwinie luzem. Cena przed obniżką 14,99. Teraz 7,99 za kilogram. I arbuz drobnopestkowy. Cena przed obniżką 7,99. A teraz 2,99 za kilogram. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
9: Lidl. To się opłaca.

0: sklep Biedronka.
1: Bieszczady smakują najlepiej latem. Najpierw ruszaj na szlak z wypożyczalnią rowerów elektrycznych Bieszczadowe e-bike i odkryj koronę Ustrzyckich Gór na dwóch kółkach. Rowerową przygodę rozpoczniesz, rezerwując rower online na stronie wypożyczalniarowerowbieszczady.pl. A po aktywnym dniu czas na ochłodę. Odwiedź pracownię lodów rzemieślniczych Niedźwiadek przy ulicy Bełskiej 4 w Ustrzykach Dolnych i spróbuj lodów z serca Bieszczad. Bieszczadowe e-bike i lody z serca Bieszczad Niedźwiadek. Twój przepis na udane wakacje w Bieszczadach.
2: Rozrywka w sercu Rzeszowa. Soda Pub, Rynek 15. Dance Floor, transmisje sportowe, 5 stołów do bilarda, piłkarzyki, dart, czynne do świtu. Soda Pub.
3: Jaki prezent ucieszy mojego tatę? Wybór był prosty. Zawsze jest w biegu i lubi mieć rękę na pulsie, więc nowego smartwatcha kupiłam na Allegro.
4: Jak prezent dla taty, to Allegro. Na przykład smartwatch Oppo Watch X3 za 1499 zł.
5: Jeździsz BMW lub Mini? A jeszcze nigdy nie odwiedziłeś BMW Serwis Auto Premium Rzeszów? To mamy dla Ciebie wyjątkową okazję. 50% rabatu na pierwszą usługę serwisową. A może jesteś już naszym klientem? Postaw na bezpieczeństwo i profesjonalizm. W jednej z najlepszych myjni ręcznych w regionie. Skorzystaj i odbierz kartę korzyści Auto Premium, z którą zyskasz 50% rabatu na profesjonalne mycie oraz wiele więcej. Odwiedź nasz autoryzowany serwis BMW i Mini. Świlcza 147H.
6: Jakie klapki i torebka na wakacje? Jakie sneakersy na co dzień? Sprawdź sale na e-obuwie do minus 50%. Znajdź ulubione modele, a z Modivo Club Gold zyskaj 10% zwrotu przy każdych zakupach. Kupuj na eobuwie.pl i w sklepach stacjonarnych. E-obuwie, wie.
4: Jak okazje na lato, to Allegro Summer Sale. Upoluj wakacyjne produkty. Teraz klapki damskie Kubota tylko 79,99. Najniższa cena oferty z 30 dni przed obniżką 93,49. Jak tak, to Allegro.
7: Oto samochód roku 2026. Nowy Mercedes-Benz CLA. Nagrodzony za inteligencję, design i wyjątkową mobilność, która wyznacza kierunek przyszłości. Wybierz napęd, który najlepiej pasuje do Ciebie, elektryczny lub spalinowy. Teraz CLA w atrakcyjnej ofercie finansowania. Już od 1399 zł netto miesięcznie. Z pakietem korzyści przygotowanych specjalnie dla Ciebie.
8: Zaprasza Mercedes-Benz Danuta i Ryszard Czach. Ulica Krakowska 32 w Rzeszowie.
9: To będzie ostatnia reklama.
10: Radio SK oraz burmistrz miasta Dębica zapraszają na Dni Dębicy 2026 w ramach SK Music Tour. Gwiazdą wieczoru pierwszego dnia będzie Dawid Kwiatkowski, a drugi wieczór należeć będzie do zespołu Zakopower. 3-4 lipca, Stadion Miejski przy ulicy Akademickiej w Dębicy. Partnerzy wydarzenia, miasto Dębica oraz Miejski Ośrodek Kultury w Dębicy. Partnerzy medialni Super Express i Radio SK. Sponsor główny Kolpol, sklep internetowy z żywnością, który pokochało miliony Polaków.
11: I po reklamie.
12: SK.
13: Sponsorem programu jest

0: Moving to the Sun. To jest naprawdę niezły kawałek, który pewnie będzie nam towarzyszył przez całe to lato, które właśnie się rozpoczęło, bo chcieliśmy zauważyć, że dzisiaj mamy początek kalendarzowego, a wczoraj astronomicznego, a chyba jeśli chodzi o termometry, to już się zaczęło w piątek.
1: Nie wiem, z czego się tak cieszysz, bo odkąd skończyliśmy szkołę, to liczba dni urlopowych wynosi 26. Po 16 wracamy.
2: Sponsorem programu był Erste Bank Polska.

0: Reklama.
1: Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Telewizory, smartfony, laptopy, odkurzacze bezprzewodowe, ekspresy do kawy, pralki, suszarki, lodówki i zmywarki w super niskich cenach.
2: Bo w Media Expert taniej masz.
3: Państwowa Akademia Nauk Stosowanych w Przemyślu oferuje bezpłatne studia licencjackie, inżynierskie, magisterskie na kierunkach: bezpieczeństwo transgraniczne, inteligentne technologie, informatyka w biznesie, inżynieria transportu i logistyki, mechatronika, projektowanie graficzne, stosunki międzynarodowe, pielęgniarstwo, zarządzanie i inżynieria produkcji oraz nowości, design i projektowanie wnętrz oraz fizjoterapia. 25 lat doświadczenia uczelni to same korzyści dla studentów. Nowoczesny kampus, wysokie stypendia i gwarantowane miejsce w akademiku. Odpowiadamy na realne potrzeby rynku pracy. Studiuj z nami bezpieczną przyszłość.
4: Tylko teraz na eobuwie.pl. Kup minimum dwa produkty i zgarnij do minus 25% rabatu, a dodatkowo 10% zwrotu w Modivo Club Gold. Oferta ważna do 22 czerwca na stronie i w aplikacji. Łap rabat na buty, torebki i dodatki po eobuwie. Wie.
5: Villaro to mój wybór. Lubię się wyróżniać, ale z klasą. Styl to krój i detale. To one robią różnicę. Na specjalne okazje i na co dzień. Wszystko w jednym miejscu. Ponad 55 salonów Villaro w całej Polsce. Polecam. Michał Wiśniewski.
6: Tylko od 10 do 12 lipca w Ustrzykach Dolnych aż 3 dni muzycznej uczty. Festiwal Granie bez granic. Pieszczady. Wydźwięk wolności. Zagrają m.in. Gromi, Reniusis, Szeptucha, Cheap Tobacco, a w finale Happy Set. Zapraszają burmistrz Ustrzyk Dolnych, starosta bieszczadzki, Stowarzyszenie Nowoczesne Bieszczady, Ustrzycki Dom Kultury oraz partner Województwo Podkarpackie. Ustrzyki Dolne 10-12 lipca. Bilety na biletyna.pl i UDK systembiletowy.pl.
7: Jeszcze w tym roku możesz zamieszkać na prestiżowym osiedlu Zielony Horyzont w Ustrobnej koło Krosna. Deweloper Later do końca tego roku oddaje 10 mieszkań w zabudowie szeregowej. W ofercie Lato 2026 mają naprawdę super pakiety. I ty zamieszkaj na prestiżowym osiedlu w Ustrobnej koło Krosna. Widokowa działka, 5 minut od centrum miasta. Osiedle Ustrobna.pl 531 031 025.
8: Twoje ulubione marki i wszędzie te same ceny? Od 1 do 30 czerwca zrób zakupy w Galerii Nowy Świat w sklepach CCC, Rossmann, H&M, Ziaja lub Sport Centrum Regatta i odbieraj atrakcyjne prezenty lub 10% zwrotu na kartę stałego klienta. Z naszą kartą możesz uzyskać niższe ceny produktów, nawet już objętych promocją. Sprawdź na karta.galeria-nowyświat.pl lub w naszym punkcie informacyjnym. Galeria Nowy Świat, Krakowska 20.
9: Są takie gładkie, delikatne, te subtelne kształty.
10: Zaraz, co ty tam robisz? Sąsiadki podglądasz?
9: Sąsiadki? Ja? Mówię o naszych nowych oknach z salonu Dawkar. Cudowne.
10: Ach tak? To ja ci pokażę jeszcze nasze nowe rolety. O!
11: Odwiedź salon Dawkar i poczuj radość z wiosennej promocji. Dodatkowy rabat na okna Adams, rolety zewnętrzne z silnikami Somfy oraz bramy garażowe i drzwi firmy Wiśniowski. Dawkar, Rzeszów, Graniczna 1 i przez L5. Dawkar.com.
12: To będzie ostatnia reklama.
13: Wielosztuki w RTV Euro AGD. Kup minimum dwa produkty i zyskaj aż 30% na tańszy z nich, a piąty będziesz mieć nawet za złotówkę. Łącz dowolnie produkty z różnych kategorii i zgarniaj rabaty. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl.
14: I po reklamie.
15: Sponsorem programu jest producent Active Lab Pharma, oferujący Elektrowit. Tabletki musujące z elektrolitami z witaminą C i magnezem.
16: Łoczno w Rzeszowie, w centrum na Chopina Targowej na Ruszewicza. Postoicie na dojeździe do Ronda Kuronia i Ronda Pobitno i bus pasy obowiązują jeszcze do 17.30. A jeśli chodzi o prognozy, cały czas uważajcie na opady deszczu, miejscami burze w nocy, 14 na plusie na termometrach.
15: Sponsorem programu jest producent Active Lab Pharma z linią produktów Elektrowit.
17: Minęła 16, Paulina Horpatowska, to jest SK News. Najwyższy, trzeci stopień pogodowych alertów na Podhalu i w rejonie Nowego Sącza. Na południu i wschodzie Polski obowiązują ostrzeżenia przed burzami. Przez kraj przechodzą intensywne nawałnice z ulewnym deszczem, a sytuację śledzi nasz reporter Michał Rawa.
18: Doszło do nad Krakowem. Potem ulewy przeniosły się na Podhale, w tym do Białego Dunajca, gdzie doszło do zalania głównej ulicy tej miejscowości. Przed lokalnymi podtopieniami też w innych częściach kraju ostrzegają synoptycy.
19: Ponieważ taka ilość wody nie ma możliwości infiltrować w głąb ziemi, tylko spływa powierzchniowo, głównie w tych terenach zurbanizowanych.
18: Mówi nam Agnieszka Prasek z IMGW. Burze i ulewy przechodzą też przez Śląsk, Lubelszczyznę, Świętokrzyskie i Podkarpacie. Wiatr kieruje je na południe.
17: Były członek Rady Nadzorczej Szpitala Południowego zabiera głos. Robert Kępa twierdzi, że o nieprawidłowościach mógł wiedzieć wyłącznie zarząd placówki, a nie Rada Nadzorcza. Odnosząc się do sprawy saloniku VIP i dyżurów na SOR, wskazuje, że decyzje miały zapadać na poziomie kierownictwa szpitala.
0: To jest wyłączna kompetencja zarządu spółki, aby przeprowadzać konkursy ofert na udzielenie zamówienia na świadczenia zdrowotne.
17: Mówi Robert Kępa, a prezydent Rafał Trzaskowski poinformował już oficjalnie o powołaniu nowej Rady Nadzorczej Szpitala Południowego. Jako możliwą przyczynę wskazuje się zmianę temperatury. Z Warsaw Tower w centrum Warszawy spadła szyba. Element elewacji odpadł z 28 piętra i runął na chodnik. Do zdarzenia doszło około 3 w nocy. Nikomu nic się nie stało.
14: SK Rzeszów. Sport.
16: Michał Sargis, a przed nami kolejna dawka sportowych emocji. W piątek w stolicy Podkarpacia rusza międzynarodowy turniej tenisowy Rzeszów Open 2026. Na kortach przy ulicy Błogosławionej Karoliny zobaczymy zawodników z całego świata, w tym Alana Ważnego i Karola Filara. Turniej potrwa do niedzieli, a oprócz tenisowych zmagań zabraknie również atrakcji dla całych rodzin. Szczegóły macie na stronie sportowyrzeszów.pl. A już w sobotę o 19.30 ruszają derby Podkarpacia w Żużlu. Tym razem zawodnicy Stali Rzeszów zmierzą się na torze z Wilkami Krosno.
20: Wrzuć na luz!
21: Wrzuć na luz!
20: Wrzuć na luz!
21: Radio SK!
22: Początki tego dnia mają to do siebie, że każda minuta jest na wagę złota, więc jak powiem, że już ją prawie 3 minuty po 16, to się bardziej ucieszycie, niż gdyby były dwie.
23: Poczułem się jakoś teraz bardziej na bogato, ale my jeszcze przez 2 godziny z wami. Ale w sumie to się cieszymy. Kasia Węsierska.
22: Michał Kanczak, rzucamy na luz.

0: Taya Cruz, Break Your Heart, to nam zaśpiewał w Radiu SK.
1: Mam wrażenie, że takie takie radosne, to mają wszyscy ci, którzy w tym roku kończą rok szkolny, ale są też tacy, którzy to to raczej by zaśpiewali
0: A ci, którzy w ogóle mieli w tym roku maturę, to mają najdłuższe wakacje w życiu i pewnie są najbardziej szczęśliwi, ale fakt jest taki, że wakacje to są głównie dla uczniów jednak najbardziej.
1: I w tej sprawie odezwała się Marta.
0: Rodzic.
2: I na pewno wszyscy rodzice, przynajmniej większość, przyzna mi rację, że wtedy to już nie są wakacje dla rodziców, bo teraz to czeka nas tylko i wyłącznie zabawianie, czekanie, wyjeżdżanie, marudzenie. Ja na samą myśl to już rwę włosy z głowy, jest mi słabo i niedobrze.
0: Marta, pozdrawiamy twoje dzieci, jeżeli są gdzieś w pobliżu, to tym bardziej.
1: Marta, matka roku, naprawdę, już nie może doczekać się wakacji.
0: Natomiast to zdanie, ja na samą myśl już rwę włosy z głowy, jest mi niedobrze i może być naprawdę myślą przewodnią poniedziałku. I
1: może jest taka myśl, na którą wy zareagowalibyście, tak jak Marta mówiąc o wakacjach. Nagrywajcie głosówki na Messengerze Radia SK. Masz jakiś pomysł? Mhm.
0: Dzisiaj sprawdziłam, ile jeszcze zostało do moich wakacji.
2: Ja na samą myśl to już rwę włosy z głowy, jest mi słabo i niedobrze.
0: Dokładnie, tak jest.
1: Ja dzisiaj po pracy muszę iść na pocztę, bo mam awizo, więc będzie na pewno kolejka.
2: Ja na samą myśl to już rwę włosy z głowy, jest mi słabo i niedobrze.
0: Zakładam, że wy też macie pomysł, do czego to zdanie mogłoby być idealnym komentarzem, więc nagrajcie o tym nam głosówkę na SKW Messenger.
1: Sobri Balza już za chwilę.
3: Reklama. Już dziś kupuj tanio w delikatesach Piotruś Pan.
4: Lody Originals Algida 1 litr, tylko 12,99 za opakowanie. Syr Złoty Mazur, jedyne 2,49 za 100 gramów.
3: Delikatesy Piotruś Pan. Bajkowo niskie ceny. Polska pokochała Chery Super Hybrid. Top 3 hybryd plug-in w kraju. W mieście tanio i cicho. W trasie pełna swoboda, bez ograniczeń zasięgu. Teraz modele Tigo z korzyścią nawet 25 tysięcy złotych. W tym z ubezpieczeniem za złotówkę. Sprawdź w salonach Chery.
5: Odwiedź Chery GG Auto przy ulicy Tadeusza Rejtana 20 w Rzeszowie.
6: Mamo, a skąd ja się wzięłam?
7: Wiesz, Alteko, byłam pięknym oknem PVC, a on był przystojnym i solidnym oknem aluminiowym. Spojrzałam na niego, a on otworzył się na związek ze mną.
8: Okna Alteca Hybrid łączą w sobie to, co najlepsze. Komfort okien PVC i wytrzymałość stolarki aluminiowej. Po perfekcja rodzi się z połączenia najlepszych rozwiązań. Wejdź na kowalskiokna.pl i zobacz okna Alteca Hybrid. Kowalskie Okna. Hybrydowe okna premium.
9: Jest tylko jedno miejsce dla prawdziwego bossa. Boss Exclusive Nightclub. Organizator wieczorów kawalerskich. Rzeszów, Rynek 17. Boss Exclusive Nightclub.
10: Wyjazd do Krakowa i...
11: Do Zatorlandu!
10: Do Zatorlandu?
11: To największy w Europie park ruchomych dinozaurów.
10: Zatorland. Park owadów, mitologii i Luna Park.
11: Tylko godzinę drogi od Krakowa.
10: Park rozrywki Zatorland dla rodzin z dziećmi. Bilety i więcej informacji na zatorland.pl.
12: Mistrzostwa Świata to czas wielkich emocji, a w Audi Centrum Rzeszów czas wielkich korzyści. Mistrzowski rabat, roczne ubezpieczenie i leasing 101%. Trzy powody, by już dziś usiąść za kierownicą nowego Audi, bo prawdziwi mistrzowie wybierają rozwiązania.

0: 7,99 za kilogram. Biedronka.
1: To będzie ostatnia reklama.
2: Red Friday w MediaMarkt, czyli letnia edycja Black Friday. Frytkownica beztłuszczowa NutriBullet. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 299,99. Teraz za 249,99 zł. MediaMarkt.
3: I po reklamie.

0: na Dzień Kultury Fizycznej, Physical od Dua Lipy.
1: I trzymamy kciuki, żeby u was dzisiaj nie było Dua Lipy i żeby w ogóle nie było Lipy.
0: No właśnie, taka mała litania nam się tworzy, ponieważ nasza słuchaczka nas zainspirowała swoim komentarzem do tego, że w tym tygodniu już zaczynają się wakacje i trzeba będzie zajmować się dziećmi przez 2 miesiące.
2: Ja na samą myśl to już mrwę włosy z głowy, jest mi słabo i niedobrze.
1: To jest bardzo uniwersalny komentarz do wielu spraw i sytuacji, które mogą nadejść w naszym życiu i są na to też dowody.
0: Marta.
1: I inna Marta ma na to dowód.
3: Będę w pracy niestety sama na posterunku, bo 3 osoby idą na urlop.
2: Ja na samą myśl to już mrwę włosy z głowy, jest mi słabo i niedobrze.
1: Doskonale to rozumiemy.
0: To mamy jeszcze od Natalii wiadomość na Messengerze Radia SK. Zachęcamy do nagrywania głosówek. Natalia napisała, kiedy szef mówi, że trzeba będzie zostać dzisiaj po godzinach.
2: Ja na samą myśl to już mrwę włosy z głowy, jest mi słabo i niedobrze.
1: Mamy nadzieję, że z tych sytuacji, które się nie wydarzyły, ta u was zostaniem po godzinach w poniedziałek nie wydarzyła się nigdy najbardziej.
0: Jak macie jeszcze coś do dorzucenia, jakąś myśl, to podzielcie się nią z nami na Messengerze SK, a my teraz gramy wyjątkowy hit Wszystkie Marzenia. To Łatwo Gęki, Majko.

0: Give me more. Kasia Węsierska.
1: A raczej Britney Spears. Teraz na antenie Radia
0: SK. 23
1: minuty do 17 nam zostały. Damy wam tyle podpowiedzi, ile możemy. A jak zgadniecie dobrze, to dostaniecie tysiaka. Zaproszenie na PGE Narodowy na SK Karniaki Cup, gdzie się spotkacie ze Sławkiem Peszko i powalczycie o 10 tysięcy złotych.
0: To nasza mundialowa akcja. Polaków nie ma na mundialu, ale za to wy możecie być na antenie Radia SK, a potem na PGE Narodowym. No dzisiejsza zagadka, w której wygwizdaliśmy jedno słowo Sławka, przysparza sporo problemów, to może posłuchajmy, jak to brzmi.
2: Jak siadam do taksówki, to kierowca od razu pyta, stadion czy...
1: No i już wiemy, że na pewno prawidłową odpowiedzią nie jest monopolowy.
0: To rano padło. Nie, nie, to nie monopolowy.
1: Ani policja.
0: Z drugiej mańki też nie. Nie, nie. I teraz pytanie, jak podpowiedzieć, czy bliżej jest do tej pierwszej odpowiedzi,
1: no
0: czy
1: bliżej,
0: do tej
1: bliżej
0: drugiej?
1: Bliżej do pierwszej. Bliżej jednak uznałabym, że do pierwszej, więc tym
0: chociaż
1: się kierujcie.
0: Chociaż czasami ta druga może też się pojawić.
1: Tak, mieć związek z tym, co mamy na myśli. Nie podpowiedzieliśmy prawdopodobnie,
0: no nie.
1: Ale jeżeli chcecie spróbować swoich sił, to sk.pl albo aplikacja Radio SK.
0: Zgłaszajcie się, bo po 17 do kogoś dzwonimy i mamy nadzieję, że wręczymy tysiaka.
3: Radio SK. Reklama.
4: Amazon Prime Day od 23 do 26 czerwca? Oszczędności nie do wiary. Jak cena przenośnej parownicy do pary. Chwila, czy mój głos zamienia się w piosenkę? Okazję na pielęgnację, odkurzacze, frytkownice. Nie mogę przestać śpiewać.
5: Imponujące okazje Prime Day od 23 do 26 czerwca. Wyłącznie dla klientów Prime. Dołącz do Prime na Amazon.pl.
6: Wpadaj do Lidla, to się opłaca. Już dziś w sklepie i na Lidl.pl. Maszynka do lodów Freezy Silvercrest. Aż 100 zł taniej. Tylko 399 zł. Najniższa cena z 30 dni 499 zł.
7: Lidl, to się opłaca.
8: Wybieram Aldi, bo jest tanio. Aż do niedzieli handlowej masło łaciate 82%, 200 gramów. Teraz tylko 2,99 przy zakupie 3. Cena sprzed obniżki 5,99. A sierpc ser królewski 135 gramów. Teraz tylko 3,99 przy zakupie 2. Cena sprzed obniżki 6,49. Produkty objęte limitem. Jesteśmy otwarci w tę niedzielę. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny.
9: Lidlowa rewolucja cenowa trwa. W Lidlu każdego dnia zrobisz tanie zakupy także bez promocji. Sprawdź nasze nowe ceny produktów oznaczonych rombem z hasłem Twoje niskie ceny na etykietach cenowych. Na przykład ketchup Pudliszki łagodny lub pikantny w nowej cenie regularnej 5,99. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 7,79. Lista produktów dostępna na www.lidl.pl/bez promocji w strefie kas i u asystenta kas samoobsługowych. Więcej szczegółów na stronie internetowej.
7: Lidl, to się opłaca.
10: Dariusz Szpakowski. Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Proszę państwa, spójrzmy. Ależ akcja, dwójki doświadczonych zawodników. Marian podaje do Barbary. Barbara do Mariana i mamy to.
11: Barbara, kupiłem taniej.
12: Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Na przykład telewizor Hisense Mini LED aż 75 cali. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 4999 zł. Teraz za jedyne 3999 z kodem rabatowym taniej aż o 1000 zł. Media Expert.
13: Ty plus soczysta przekąska równa się owocowa promka. Arbuz 71% taniej, złoty 99 za kilogram z apką, kartą seniora Carrefour lub Payback. Oferta ważna do 24 czerwca. Cena przed obniżką 6,99.
14: Wszystko, czego dziś chcę.
15: To na Dzień Ojca Merci 250 gramów. Tylko 11,99 przy zakupie dwóch. A od wtorku szynka. Kilogram 9,99 z kartą Moje Intermarché.
16: Intermarché. Wszystko, czego dziś chcę.
17: Wielki sport zawsze w TVP. Kolejny dzień z mundialem. Dziś grają Francja, Irak, Argentyna, Austria, Norwegia, Senegal. Oglądaj od 18.20 w TVP1, w TVP2 i w TVP Sport.
18: Afidea Rzeszów oferuje odpłatne badania rezonansu magnetycznego oraz tomografii komputerowej. Więcej informacji na stronie afidea.pl.
19: Z wygraną w Eurojackpot marzenia są na wyciągnięcie ręki. Do wygrania 320 milionów złotych. Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl. Eurojackpot daje wolność na bogato.
7: To będzie ostatnia reklama.
20: O główną nagrodę walczy pan Andrzej. Panie Andrzeju, czy zna pan ofertę Agaty Zobacz jak tanio, czyli mnóstwo mebli i dodatków w stale niskich cenach?
21: Czy można powtórzyć pytanie?
20: Oczywiście. Czy zna pan ofertę Agaty Zobacz jak tanio, czyli mnóstwo mebli i dodatków w stale niskich cenach?
21: Tak.
20: Brawo!
22: Teraz w Agacie aż do 30% taniej. Tak, do 30% taniej na tysiące produktów. Albo 30 razy 0%. Tylko do niedzieli. Szczegóły na agatameble.pl.
23: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
24: I po reklamie.

0: Marisa. Zagrała w Radioska na 5 minut do 17. Zbierajcie się z pracy już.
1: Ja mam nadzieję, że po tym poniedziałku nie trzeba wam melisy, że Marisa daje radę spokojnie.
0: Myślę, że jedno i drugie nie zaszkodzi, ale macie też nas. I po 17 będzie opcja na to, żeby zgarnąć wejściówkę na PGE Narodowym w ramach SK Karniaki Cup, a do tego Tysiaka.
1: I jeszcze zagramy hymn męskiego grania.
2: Sponsorem programu był Erste Bank Polska.

0: Reklama.
1: RTV Euro AGD.
2: Jak okazje? To w euro. Mistrzowskie okazje w grze.
1: Promocja na wybrane produkty do 22 czerwca. Na przykład odkurzacz pionowy Dyson V16 Piston Animal Submarine. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 3599. Teraz za 3199 zł. I do września nie płacisz. Aż 40 rat 0%. RRSO 0%. Promocja ratalna do 24 czerwca. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl.
3: Zapraszam do stanowiska.
4: Wcześniej moją sprawę prowadziła tu taka pani. Ania miała na imię.
3: Pani Ania jest na urlopie.
4: Czyli niczego nie załatwię.
3: Może pan być spokojny. Dzięki EZDRP wszystko jest pod ręką. Niezależnie od tego, kto prowadzi sprawę. Zaraz załatwimy.
4: Uff, no i to jest zmiana.
5: Bezpłatny system EZDRP pozwala pracować szybciej, lepiej i bezpieczniej. EZDRP. Zmieniamy polską administrację. Dla was. Więcej na ezdrp.gov.pl/KPO. Kampania realizowana przez NASK i Ministerstwo Cyfryzacji w ramach KPO.
6: Potrzebujesz niezawodnego akumulatora do samochodu lub motocykla? W SIK znajdziesz akumulatory Excite. Sprawdzone i renomowane rozwiązania dla samochodów osobowych i motocykli. Cenione za trwałość, niezawodność oraz pewny rozruch w każdych warunkach. Dzięki rozbudowanej sieci 24 sklepów zapewniamy szybką dostępność produktów, profesjonalne doradztwo i szeroki wybór części samochodowych. Odwiedź oddziały SIK i sprawdź naszą ofertę. SIK. Części samochodowe, którym możesz zaufać.
7: Nie masz pomysłu, jak urządzić łazienkę? Nie chcesz eksperymentować? Wejdź na bokaro.pl, kliknij umów wizytę i zarezerwuj termin na bezpłatne spotkanie z projektantem w salonie łazienek Bokaro w Rzeszowie przy ulicy Armii Krajowej 4A, Galeria Dexa. Tak prosto jeszcze nie było. Bokaro.pl, umawiasz się na wizytę, a nasz projektant będzie na ciebie czekał. Dodatkowo tylko teraz wszystko tańsze o wartość podatku VAT 23%. Takich cen nie było od miesięcy. Salony łazienek Bokaro. Wszystko tańsze o wartość VAT 23%.

0: SK Cinema. Filmy, seriale, zwiastuny.
1: To będzie ostatnia reklama.
2: Auto w AAA Auto sprzedać warto, bo tylko u nas zrobisz to w jeden dzień i dostaniesz najlepszą ofertę za twoje auto. Przyjedziemy, wycenimy, zapłacimy. Wejdź na aaaauto.pl i umów się z nami na wycenę twojego samochodu. Przyjedziemy we wskazane miejsce, wycenimy od ręki i zapłacimy więcej niż konkurencyjne oferty skupu. Jeśli auto sprzedajesz, to w AAA Auto najlepsze oferty dostajesz. Wyceń bezpłatnie na aaaauto.pl lub zadzwoń na 800 033 000.
3: I po reklamie.
4: Sponsorem programu jest producent Active Lab Pharma, oferujący Elektrowit. Tabletki musujące z elektrolitami z witaminą C i magnezem.
5: Kierowcom w Rzeszowie przypominam, że zamknięty jest parking na Podpromiu powodem organizacji koncertu głównego w ramach Europejskiego Stadionu Kultury. Teraz większy ruch na Rejtana i Piłsudskiego. Jeśli chodzi o prognozy, cały czas uważajcie na burzę. W nocy na termometrach 14 kresek.
4: Sponsorem programu jest producent Active Lab Pharma z linią produktów Elektrowit.
6: Minęła 17. Paulina Horpatowska, to jest SK News. USA zawieszają sankcje na irańską ropę na 60 dni. To część wstępnego porozumienia z Teheranem. Iran zobowiązał się do swobodnego tranzytu przez cieśninę Ormus, a zawieszenie sankcji ma obowiązywać na czas dalszych negocjacji. Woda pojawiła się błyskawicznie, mówią naszemu reporterowi mieszkańcy Białego Dunajca. Przez tę część Podhala przeszła dziś gwałtowna nawałnica. Ulice dosłownie zamieniły się w rwące potoki. Ucierpiał też sąsiedni Poronin.
7: No takim przyszła taka pompa. Strasno. Ludzie porobili se małe rureczki, odpływy i te rosiczko zapchało, zadużyło i wyszło na drogę, idzie ulicami.
8: Krzysztof Leja, Państwowa Straż Pożarna w Zakopanem. Woda napływająca od strony Skarpy, zza Zakopianki, zalała nam wszystko, budynki zalane, piwnice. Jeden z budynków lekko uszkodzony.
7: Kany mogą, no to pompują, nie dadzą radę siczki go od razu ogarnąć.
6: A na miejscu był Łukasz Bobek. Na szczęście sytuacja powoli się uspokaja. Ewakuowani mieszkańcy mogą wrócić do domów. To najnowsze informacje od strażaków, którzy wciąż pracują w fabryce aerozoli w Harnowie pod Ustką. Przypomnijmy, zakład produkujący aerozole stanął w ogniu wczoraj po południu.
9: Strażacy prowadzą przelewanie oraz dogaszanie pogorzeliska, a działania mogą potrwać jeszcze kilka godzin ze względu na konieczność dokładnego sprawdzenia i zabezpieczenia terenu.
6: Mówi Dawid Westrych ze Straży Pożarnej w Gdańsku.
10: SK Rzeszów.
5: Jałuserki z 50 razy wyjeżdżali dziś podkarpaccy strażacy do zdarzeń związanych z burzą, najwięcej na terenie powiatu stalowo-wolskiego.
11: Najwięcej naszych interwencji dotyczyło usuwania połamanych drzew i konarów leżących na jezdniach, chodnikach, posesjach, liniach energetycznych. Wypompowywaliśmy także wodę z zalanych piwnic, budynków gospodarczych, posesji, udrożnialiśmy przepusty drogowe.
5: Mówił Marcin Betleja, rzecznik podkarpackich strażaków. Do 30 czerwca mieszkańcy Jasła mają czas na składanie projektów w budżecie obywatelskim, na szczegóły na stronie ratusza.
12: Rzuć na luz! Rzuć na luz!
13: W Radiu SK!
14: Teraz!
13: Międzynarodowa Godzina Szczęścia!
14: Nareszcie!
13: 2 minuty po 17 w ten poniedziałek. A może ktoś się będzie uśmiechał za chwilę jeszcze bardziej, jak zgarnie od nas Tysiaka w ramach SK Karniaki Cup?
14: Nareszcie! Zagramy właśnie teraz to hymn męskiego grania. Jeśli chcecie się zgłosić do SK Karniaki Cup, to sk.pl.
13: Kasia Węsierska. Jeszcze raz teraz muszę. Kasia Węsierska.
14: I Michał Hanczak. Za wcześnie nacisnąłem, przepraszam.
15: Ja się stałem.

0: naprawdę już ładnych kilka lat temu słyszałam, jak pan jakiś o jakiejś ładnej dziewczyny mówił per cielęcinka. To wiele wyjaśnia.
1: No lepiej cielęcinka niż słoninka, nie? Radio
2: SK. Reklama. Mistrzostwa Świata to walka o każdy punkt. A co powiesz na wynik, który już dziś jest przesądzony? 3-0 dla Kupry. Pierwszy gol 0% prowizji. Drugi gol 0% oprocentowania. RRSO 1,5%. I hat-trick 0% wpłaty własnej. To oferta, która nie zostawia szans konkurencji. Wsiądź do nowej Kupry i poczuj emocje godne finału Mistrzostw Świata. Zapraszamy do Kupra Studio Rzeszów, ulica Lubelska 50D.
3: Rozrywka w sercu Rzeszowa. Soda Pub, Rynek 15. Dance Floor, transmisje sportowe, 5 stołów do bilarda, piłkarzyki, dart, czynne do świtu. Soda Pub.

0: ING to twój asystent, który podpowie, żeby założyć w ING konto w planie. Przypomnij, załóż je w apce mojej ING, a zyskasz do 700 zł w promocjach. Poinformuję. Teraz nawet 5,5% na koncie oszczędnościowym.
1: Plany ING to pakiety usług dostępne z rachunkiem oszczędnościowo-rozliczeniowym. Moje ING to nazwa handlowa usługi bankowości elektronicznej ING, a aplikacja Moje ING to wersja na urządzenia mobilne. Zapoznaj się i spełnij warunki promocji mobilni zyskują, poleć ING i oferty bonus na start ING Banku Śląskiego S.A. Oprocentowanie zmienne w skali roku dla kwot poniżej 400 tysięcy złotych przez 3 miesiące od założenia otwartego konta oszczędnościowego w PLN w ofercie specjalnej.
2: Wyjazd do Krakowa i...
3: Do Zatorlandu!
2: Do Zatorlandu?
3: To największy w Europie park ruchomych dinozaurów.
2: Zatorland. Park owadów, mitologii i Luna Park.
3: Tylko godzinę drogi od Krakowa.
4: Park rozrywki Zatorland dla rodzin z dziećmi. Bilety i więcej informacji na zatorland.pl.
5: Rysiu, czas na wyprawę do Mercury Market. Jest znakomita okazja do zrobienia zakupów i zaoszczędzenia. Przy zakupach za 1000 zł dostaniemy kartę podarunkową o wartości 100 zł.
6: Co ty chcesz kupować, Zosiu?
5: Och, Rysiu, jak ty nie rozumiesz kobiecej duszy. Trzeba to i owo odświeżyć w wystroju domu.
7: Mercury Market. Remontuj i urządzaj taniej. Mercurymarket.pl.
8: IFACH Auto zaprasza. U nas znajdziesz największy wybór samochodów na Podkarpaciu i na każdą kieszeń. Do tego własny serwis, dzięki któremu gwarantujemy pomoc w każdej sytuacji. IFACH Auto. Z nami spełnisz motoryzacyjne marzenia, bo możemy sprowadzić dla Ciebie dowolne auto z Europy czy USA. A Twój stary samochód? Spokojnie. Odkupimy. IFACH Auto. Kraczkowa 1440. IFACHAuto.pl.
9: To będzie ostatnia reklama.
10: Rozpoczynamy wakacje. Od 25 do 28 czerwca zapraszamy na Wschód Kultury. Europejski Stadion Kultury. Przy hali pod promie wystąpią dla Was Bowska i Jerry Hale, Mary z Polski i Tamada, Ralf Kamiński i For Real. Koncert otwarcia. Pektus z gościnnym udziałem Małgorzaty Boć. Do tego sztuka w przestrzeni miasta. Performance, film, teatr oraz muzyka. Rozpocznij festiwalowe lato pełne emocji. Do zobaczenia w Rzeszowie. Szczegóły na stadionkultury.pl.
11: I po reklamie.
12: Pesca.

smarki smarkiem, no bo młoda foka. Musiała mi się kiedyś znudzić w końcu. Tęsknię za poprzednim logo Reeboka. Nowe wygląda jak dla crossfitowców. Tęsknię też za Ligą Plus.

same Call of Duty. Tęsknię za quattro formaggi z diavolo. Sentymenty mnie nigdy nie opuszczą. Rozlewałem wtedy sosy jak Polok i słuchałem bitów z krankową perkusją.

0: 17:31.
1: To jak na plaży już byśmy
2: i
1: dziś byli.
2: Bardzo dobrze, ale my was teraz wysyłamy na Murawę.
3: SK Karniaki Kart.
2: To znaczy za to trzymamy kciuki, żeby to się udało i żeby Maja znała odpowiedź na to, jakie słowo zostało wygwizdane.
1: Ale zanim to słowo, Maju, to chciałem cię zapytać o to, z kim ty byś chciała tak naprawdę na PGE Narodowym w Warszawie się pojawić?
4: Ze swoim narzeczonym.
1: Bo to jest piłkarz.
4: Tak, zgadza się.
2: I on myśli, że on nie ma dość pracy w pracy i w wolny weekend chciałby, żebyś go zabrała na PGE Narodowym, żeby on ze Sławkiem Peszko tam pokopał w gałę?
4: To właśnie już skończył sezon, już nie może się doczekać następnego, więc myślę, że to jest dobra okazja, żeby spożytkować tą energię.
2: O, pasjonat.
1: Napisałaś na SK.pl w swoim zgłoszeniu, że ty jesteś narzeczoną piłkarza i że bycie taką narzeczoną to jest naprawdę wyczerpujące zajęcie, bo musisz mu towarzyszyć zarówno podczas meczów, jak i podczas regeneracji po meczach.
4: Dokładnie.
1: I na czym polega regeneracja po meczach, mnie zainteresowało?
4: No to są różne sposoby, zarówno basen i sauna, jak i rolowanie w domu często też pomagam właśnie, jeżeli złapię jakąś kontuzję.
2: Czyli sobie dziewczyna też pracę dołożysz, bo jak on pojedzie tego czwartego na ten PGE Narodowym, tam pogra, to... A, dobrze to wymyśliła, to potem ją zabierze do hotelu z basenem i sauną.
1: Patrz, to jest bardzo ciężkie zajęcie, rzeczywiście. No dobrze, dobrze, no nie wiem, czy on się cieszy z tego powodu, że ty go wyrolujesz od czasu do czasu, ale w tym kontekście to chyba tak, to
2: Maja,
1: chyba można.
2: Mamy dla ciebie zagadkę od Sławka Peszki. Potrzebujemy jednego wygwizdanego słowa. Od razu możemy podpowiedzieć, bo już dzisiaj te dwie odpowiedzi padły. Prawidłowym słowem nie jest ani policja, ani monopolowy.
1: Czy jesteś gotowa na zagadkę?
4: Myślę, że tak.
1: Po gwizdku będziesz miała 3 sekundy, żeby podać nam brakujące słowo. Startujemy w takim razie. Uwaga!
5: Jak wsiadam do taksówki, to kierowca od razu pyta: stadion czy...
4: Izba Wytrzeźwień.
2: Izba Wytrzeźwień! Sprawdźmy, czy to powiedział Sławek.
5: Jak wsiadam do taksówki, to kierowca od razu pyta: stadion czy impreza?
2: Też na i, ale jednak nieco milej się kojarzy ta odpowiedź, która była temu prawidłową, czyli impreza jednak.
1: Jakoś tak, ja nie
4: właśnie
1: wiem.
4: To była moja druga myśl.
1: No, też na i, ale dlaczego wy w ogóle kojarzycie jakąś izbę wytrzeźwień? W ogóle tego nie kumam, skąd ten pomysł? Maju, słuchaj, no mamy dla ciebie... No, 100 złotych
2: mamy.
1: Chciałem już powiedzieć, że zaproszenie w pewne miejsca, ale jednak nie. I na szczęście nie jest to miejsce, o którym mówiłaś. A stówka to jest taka kasa, za którą można sobie jakieś fajne zaproszenie ogarnąć.
4: Dobrze, dziękuję bardzo.
2: Ale oczywiście ciągle mamy miejsca. Na PGE Narodowym, gdzie 4 lipca SK Karniaki Cup ze Sławkiem Peszką, więc jeżeli macie ochotę, no to już teraz można się zgłaszać na SK.pl lub przez aplikację.
1: Tam już za chwilę pojawi się zupełnie nowa zagadka, zupełnie nowe słowo będzie wygwizdane i tego słowa będziemy szukać jutro.
3: SK Karniaki Cup.

0: Nowość na antenie Radia SK. Tak, Andrea Bocelli się tu pojawił i ja mam taki hit Andrea Bocelliego, który się idealnie nadaje na 17.40 w poniedziałek w pracy. I ten hit brzmi tak. Czekaj, bo ja oczywiście już coś tutaj pochrzaniłem i teraz chciałem ci go puścić, a nie mogę. Bo wszystko sobie tu
1: być
0: chyba
1: zablokowałem.
0: Być
1: może to właśnie tak w poniedziałek powinno brzmieć, jak błoga cisza.
0: Jeszcze raz. Ej, przed chwilą działało. Zepsułem radio chyba. Ale pewnie znacie ten hit, to jest... Teraz ja muszę to zrobić. To say goodbye. Prawdopodobnie ja za chwilę dostanę od maila od szefa z tym Hany. Po tym, co było teraz na antenie, time to say goodbye.
1: Już nie chcę nic mówić, ale sam chciałeś, przynajmniej twoje marzenie by się wtedy spełniło. Radio
2: SK. Autopromocja. Czy w słońcu, czy w ulewie. Czy w ścisku przy barierce.
3: 100 metrów od sceny.
2: Festiwale mają swój wyjątkowy vibe. Dlatego w Esce mamy festiwalowe love. Zgłoś się na sk.pl, słuchaj imprezki i zgarnij tysiaka na wybrany przez siebie festiwal.
4: Sponsorem konkursu jest producent Active Lab Pharma, oferujący Elektrowit, tabletki musujące z elektrolitami z witaminą C i magnezem.
5: Autopromocja.
6: Reklama.
7: Beko Days w RTV Eura GD. Skorzystaj z naszych promocji na wybrane urządzenia marki Beko. Na przykład przy zakupie co najmniej dwóch różnych produktów objętych promocją. Za łączną cenę co najmniej 6000 zł. Ekspres do kawy za złotówkę. Kupując piekarnik wraz z płytą, kuchenka mikrofalowa za złotówkę. A kupując lodówkę, zgarniesz kostkarkę do lodu również za złotówkę. Sprawdź produkty objęte tymi promocjami, a także pozostałe promocje w ramach Beko Days. Tylko do 30 czerwca. Regulaminy w sklepach i na euro.com.pl.
8: Przekraczasz je, przebiegasz, otwierasz, zamykasz, trzaskasz, domykasz. Drzwi DRS salonu WEPA. Połączenie innowacyjnych, w tym także ekologicznych technologii, modnego wzornictwa, zachwycającej palety barw i funkcjonalnych rozwiązań. Drzwi DRE. Teraz w naszym salonie co trzecie skrzydło gratis. Dotyczy wybranych modeli. WEPA. Specjaliści od drzwi DRE. Sprawdź na wepa.pl i odwiedź nasz największy w Rzeszowie salon drzwi i podłóg przy ulicy Przemysłowej 5B.
9: Villaro. To mój wybór. Lubię się wyróżniać, ale z klasą. Styl to krój i detale. To one robią różnicę. Na specjalne okazje i na co dzień. Wszystko w jednym miejscu. Ponad 55 salonów Villaro w całej Polsce. Polecam. Michał Wiśniewski.
10: Marian? A o dniu ojca to ty pamiętasz?
11: No jasne, Barbara, co mam nie pamiętać? Tata nowy telewizor z Media Expert ode mnie dostanie, bo on tak mecze lubi oglądać, wiesz, ze mną.
10: No sprytnie.
12: Dzień ojca w Media Expert. Telewizory, smartfony i tablety, laptopy, smartwatche, słuchawki, golarki i setki rewelacyjnych pomysłów na prezenty w super niskich cenach.
13: Już dziś w Lidlu. Wszystkie słodycze Wedel. 2 plus 1 za grosz. A tylko w poniedziałek z kuponem Lidl Plus. Masło ekstra 83% Pilos 200 gramów. Cena przed obniżką 4,99. Tylko złoty 99 zł przy zakupie 3 opakowań. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
14: Państwowa Akademia Nauk Stosowanych w Przemyślu oferuje bezpłatne studia licencjackie, inżynierskie, magisterskie na kierunkach: bezpieczeństwo transgraniczne, inteligentne technologie, informatyka w biznesie, inżynieria transportu i logistyki, mechatronika, projektowanie graficzne, stosunki międzynarodowe, pielęgniarstwo, zarządzanie i inżynieria produkcji oraz nowości, design i projektowanie wnętrz oraz fizjoterapia. 25 lat doświadczenia uczelni to same korzyści dla studentów. Nowoczesny kampus, wysokie stypendia i gwarantowane miejsce w akademiku. Odpowiadamy na realne potrzeby rynku pracy. Studiuj z nami bezpieczną przyszłość.
15: Chcesz testować fakturowanie zgodne z KSeF bez ryzyka? Aruba Faktura Smart. Pierwszy rok za 1 zł. Szybko, bez stresu i zgodnie z przepisami. Aruba Faktura Smart. Sprawdź i zostań na dłużej.
16: Twoje ulubione marki i wszędzie te same ceny? Od 1 do 30 czerwca zrób zakupy w Galerii Nowy Świat w sklepach CCC, Rossmann, H&M, Ziaja lub Sport Centrum Regatta i odbieraj atrakcyjne prezenty lub 10% zwrotu na kartę stałego klienta. Z naszą kartą możesz uzyskać niższe ceny produktów, nawet już objętych promocją. Sprawdź na karta.galeria-nowyświat.pl lub w naszym punkcie informacyjnym. Galeria Nowy Świat, Krakowska 20.
17: Odkryj magiczny świat Energylandii. Parku z największą liczbą rollercoasterów na świecie. Tylko teraz mega promocja. Drugi bilet kupisz za pół ceny. Ticket energylandia.pl.
18: To będzie ostatnia reklama.
19: Mamo, a skąd ja się wzięłam?
5: Wiesz, Alteko, byłam pięknym oknem PVC, a on był przystojnym i solidnym oknem aluminiowym. Spojrzałam na niego, a on otworzył się na związek ze mną.
6: okna Alteca Hybrid łączą w sobie to, co najlepsze. Komfort okien PVC i wytrzymałość stolarki aluminiowej. Bo perfekcja rodzi się z połączenia najlepszych rozwiązań. Wejdź na kowalskiokna.pl i zobacz okna Alteca Hybrid. Kowalskie Okna. Hybrydowe okna premium.
20: I po reklamie.
21: Sponsorem programu jest Erste Bank Polska.

0: Przyznamy wam się do czegoś. Prawdopodobnie zepsuliśmy część radia i to nie był mój błąd, tylko coś się wydarzyło tu ze sprzętem, więc co robimy, kiedy coś zepsujemy? I kończymy dyżur i wychodzimy.
1: I właściwie polecamy wam to samo, cokolwiek się u was w pracy nie działo. Czasami najlepszym wyjściem jest wyjście z pracy. Słyszymy się jutro.
0: Kasia Miesierska, Michał Hanczak, Bibi Rexa, David Guetta też się żegnają, a Mati Fuczuło za chwilę pewnie wszystko naprawi.
2: Sponsorem programu był Erste Bank Polska.

0: Reklama.
1: W Media Expert rowery cross, Romet, Indiana, górskie, miejskie, elektryki trekkingowe i dla dzieci. A do tego na rowery objęte akcją do 50 rat 0% i pół roku nie płacisz. RSO 0%. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl.
2: Tylko od 10 do 12 lipca w Ustrzykach Dolnych aż 3 dni muzycznej uczty. Festiwal Granie Bez Granic. Pieszczady. Wydźwięk wolności. Zagrają m.in. Gromi, Renewsys, Szeptucha, Cheap Tobacco, a w finale Happy Set. Zapraszają burmistrz Ustrzyk Dolnych, starosta bieszczadzki, Stowarzyszenie Nowoczesne Bieszczady, Ustrzycki Dom Kultury oraz partner Województwo Podkarpackie. Ustrzyki Dolne 10-12 lipca. Bilety na biletyna.pl i UDK systembiletowy.pl.
3: Mistrzostwa Świata to czas wielkich emocji, a w Audi Centrum Rzeszów czas wielkich korzyści. Mistrzowski rabat, roczne ubezpieczenie i leasing 101%. Trzy powody, by już dziś usiąść za kierownicą nowego Audi. Bo prawdziwi mistrzowie wybierają rozwiązania, które dają przewagę od pierwszego dnia. Poznaj mistrzowską ofertę w Audi Centrum Rzeszów przy ulicy Lubelskiej 50C.
4: Polska pokochała Chery Super Hybrid. Top 3 hybryd plug-in w kraju. W mieście tanio i cicho. W trasie pełna swoboda, bez ograniczeń zasięgu. Teraz modele Tiggo z korzyścią nawet 25 tysięcy złotych. W tym z ubezpieczeniem za złotówkę. Sprawdź w salonach Chery.
5: Odwiedź Chery GG Auto przy ulicy Tadeusza Rejtana 20 w Rzeszowie.
6: Twoje BMW ma więcej niż 4 lata. Za Wami nie jedna wspólna historia. Zadbaj o najlepszy serwis, by mogła trwać dalej. Skorzystaj z ofert w autoryzowanych serwisach BMW. Teraz wymiana hamulców minus 50% oraz wymiana oleju już za 599 zł z dwuletnim pakietem BMW Assistance w cenie. Profesjonalna obsługa, oryginalne części z gwarancją. BMW Serwis. Więcej niż myślisz, za mniej niż przypuszczasz. Serwis BMW Auto Premium Rzeszów zaprasza.
7: Słupy energetyczne, linie przesyłowe albo gazociąg na Twojej działce? To może oznaczać prawo do odszkodowania. W efekcie właścicielowi, czyli Tobie, mogą należeć się realne pieniądze. Wejdź na www.kancelariasłoneczna.pl. Wypełnij formularz i dowiedz się, czy przysługuje Ci prawo do odszkodowania. Telefon 720 721 721.
8: Radio SK oraz burmistrz miasta Dębica zapraszają na Dni Dębicy 2026 w ramach SK Music Tour. Gwiazdą wieczoru pierwszego dnia będzie Dawid Kwiatkowski, a drugi wieczór należeć będzie do zespołu Zakopower. 3-4 lipca, Stadion Miejski przy ulicy Akademickiej w Dębicy. Partnerzy wydarzenia: Miasto Dębica oraz Miejski Ośrodek Kultury w Dębicy. Partnerzy medialni: Super Express i Radio SK. Sponsor główny: Kolpol, sklep internetowy z żywnością, który pokochało miliony Polaków.
9: To będzie ostatnia reklama.
10: Do przerwy remis, ale gramy dalej. O przestrzeń, o komfort, o nowego SUV-a Hyundai. Wynajmie już od 750 zł netto miesięcznie. Mistrzostwa świata SUV-ów Hyundai. Odkryj nasz pierwszy skład. Kapitalnego Hyundai'a Tucson. Wszechstronną Kona, zwinnego Bayona oraz Santa Fe. Solidnego obrońcę. Wejdź do gry podczas dni otwartych w naszym salonie. Teraz jesteśmy otwarci dłużej.
11: Hyundai Globcars. Krosno-Podkarpacka 30. Globcars.hyundai.pl.
12: I po reklamie.
13: Sponsorem programu jest producent Active Lab Pharma, oferujący Elektrowit. Tabletki musujące z elektrolitami z witaminą C i magnezem.
14: Temperatura w regionie spada i w nocy na termometrach zobaczymy około 14-15 stopni, jutro maksymalnie 28. Cały czas przypominamy, że zamknięty jest parking na Podpromiu powodem organizacji koncertu ESK, a teraz w Rzeszowie większy ruch na Rejtana i Piłsudskiego.
13: Sponsorem programu jest producent Active Lab Pharma z linią produktów Elektrowit.
15: Minęła 18. Paulina Horpatowska, to jest SK News. Dwa śledztwa w sprawie warszawskiego szpitala południowego. Prokuratura zbada sprawę domniemanych oszustw finansowych byłego koordynatora SOR-u Dawida Kacprzyka. Śledczy zajmą się także tak zwaną ścieżką VIP dla polityków oraz nadzorem nad szpitalnym oddziałem ratunkowym. Południe Polski walczy ze skutkami burz. W Małopolsce strażacy interweniowali już ponad 350 razy. Obowiązują tam alerty drugiego i trzeciego stopnia, a synoptycy ostrzegają przed silnym wiatrem i ulewnym deszczem.
16: Sponsorem programu jest Decathlon.
0: SK Sport News.
15: Kolejne reprezentacje mogą dziś wywalczyć awans do fazy pucharowej mundialu. Francja zagra z Irakiem, a Norwegia zmierzy się z Senegalem. O 19:00 Argentyna rozegra swój drugi mecz na turnieju, a jej rywalem będzie Austria. Polskie siatkarki czwarte po dwóch turniejach Ligi Narodów. Na zakończenie zawodów w Bangkoku przegrały z Kanadą 2-3.
12: Na program zaprosił jego sponsor Decathlon, właściciel sieci sklepów ze sprzętem sportowym.
16: SK Rzeszów News.
17: Michał Serkis mają rozmawiać o planowanej konsolidacji z Uniwersyteckim Szpitalem Klinicznym w Rzeszowie. To mieszkańcy Dębicy i pracownicy tamtejszego szpitala, którzy jutro spotkają się z dyrekcją placówki oraz radnym sejmiku Stefanem Bieszczanem.
18: Obawiamy się, że potrzeby mieszkańców nie będą brane pod uwagę podczas tworzenia oddziałów i podczas procesu restrukturyzacji szpitala.
17: Mówiła Magdalena Książę, przewodnicząca Związku Pielęgniarek przy Dębickim Szpitalu. Od 29 czerwca będzie zamknięta ulica Grodzka w Krośnie w rejonie wiaduktu kolejowego.
19: Imprezka. Imprezka. Imprezka. Imprezka.
20: Jeżeli dziś lub wczoraj komuś było gorąco, to spokojnie, za kilka dni będzie jeszcze goręcej. Jakie macie sposoby na upał, dajcie mi koniecznie znać. Tym bardziej, że właśnie to ciepło wcale nie ucieka. No, ale żeby było gorąco, no to imprezka trwa. Farucha i Pepas, zaczynamy w ten sposób.
21: Trzy minuty po 18:00, Mati Fuczyło, cześć!

Sony Fodera, D.O.D., Poppy Bestcamp i Think About Us. 11 minut już po godzinie 18. Czy wy też tak macie, że wychodząc teraz na zewnątrz, mówicie do siebie, ale jest gorąco? No w skrócie, lampa. Ja tak miałem dzisiaj, uznając, że zdecydowanie jest za gorąco. No i mam nadzieję, że nie jestem w tym sam, ale... Potem spojrzałem na prognozy pogody i zobaczyłem, co się szykuje. I szykuje się to, że w okolicach weekendu w dużej części Polski mamy zakręcić się nawet w okolicach 40 na termometrach w cieniu. Naprawdę, naprawdę. Potem już temperatura ma się zmienić, pogoda generalnie ma się zmienić i będzie już chłodniej i bardziej deszczowo, ale najbliższe dni, no to szykuje się naprawdę, naprawdę... Piekarnik, chyba tak można powiedzieć. No i dajcie mi dlatego znać, jakie wy macie na to sposoby, czy już się przygotowujecie na to, co się wydarzy. Jeżeli tak, to w jaki sposób zamierzacie nad tym zapanować? Może wyjeżdżając gdzieś na plażę, żeby odpocząć, przy okazji złapać promienie, no i troszkę nad tym zapanować przyjemnościami. Dajcie znać głosówkami na eskowym Messengerze. Ja tymczasem gram hity na czasie, bo to też jest gorąca historia. Nelly Furtado, Say Right. 12 minut po 18 już.

0: I tak brzmi imprezka. Tak, czyli Kygo, Kali, The Griffin, Save My Love. Tak to brzmi, 22 minuty po 18. Poniedziałkowa imprezka zaczęła się od mojego mówienia o pogodzie, o trochę też narzekania. Temperatury dają się naprawdę mocno we znaki. No w końcu zaczęło się lato, to czego innego się spodziewać powinienem. No ale można to świętować na różne sposoby, to rozpoczęcie lata. W Zagrzebiu na przykład z tej okazji zorganizowano zlot jamników. Można tam było zobaczyć i pogłaskać setki tych długich psiaków. No i trzeba powiedzieć, że to jest impreza, na której nikt nie patrzy z góry. No dobra, dobra, trochę suche, ale przecież o to chodziło.
1: Autopromocja.
2: A gdzie tu wsteczny jest?
3: To co, ty nigdy kamperem nie jechałaś?
2: No wyobraź sobie, że nie.
3: No, to będzie okazja.
4: SSK dowozi kampera.
5: Zamiast siedzieć w domu,
4: weź dom w trasę na przedłużony weekend.
5: Zgłoś się już teraz w aplikacji Radia SK.
4: Do udziału w konkursie zaprasza jego sponsor MOL Polska, oferujący aplikację mobilną MOL Move.
1: Autopromocja.
6: Reklama.
7: Już dziś w delikatesach Piotruś Pan super ceny.
8: Śmietana 18%, COT 330 plus 30 gramów, tylko 3,99 przy zakupie dwóch sztuk. Makaron z jaj przepiórczych Egg Mac 250 gramów, jedyne 3,99 za opakowanie.
7: Delikatesy Piotruś Pan, bajkowo niskie ceny.
9: Zapłaciłeś kaucję za butelki lub puszki? Odbierz ją w Lidlu, bo w każdym Lidlu z łatwością zwrócisz plastikowe

0: butelki i metalowe puszki. A co najlepsze, nieważne, czy mają logo systemu kaucyjnego, czy nie. Po prostu przynieś i wrzuć do butelkomatu. Za butelki plastikowe i puszki z logo systemu kaucyjnego odzyskasz 50 groszy. A za opakowanie bez logo oddane do butelkomatu otrzymasz 10 groszy do wykorzystania na zakupach. Sprawdź szczegóły w sklepach i na www.lidl.pl. Przynoś, zwracaj, odzyskuj.
1: Lidl, to się opłaca.
2: Wyjazd do Krakowa i...
3: Do Zatorlandu!
2: Do Zatorlandu?
3: To największy w Europie park ruchomych dinozaurów.
2: Zatorland. Park owadów, mitologii i Luna Park.
3: Tylko godzinę drogi od Krakowa.
4: Park rozrywki Zatorland dla rodzin z dziećmi. Bilety i więcej informacji na zatorland.pl.
5: Rysiu, czas na wyprawę do Mercury Market. Jest znakomita okazja do zrobienia zakupów i zaoszczędzenia. Przy zakupach za 1000 zł dostaniemy kartę podarunkową o wartości 100 zł.
6: Co ty chcesz kupować, Zosiu?
5: Och, Rysiu, jak ty nie rozumiesz kobiecej duszy. Trzeba to i owo odświeżyć w wystroju domu.
7: Mercury Market. Remontuj i urządzaj taniej. Mercurymarket.pl.
8: Jeszcze w tym roku możesz zamieszkać na prestiżowym osiedlu Zielony Horyzont w Ustrobnej koło Krosna. Deweloper Later do końca tego roku oddaje 10 mieszkań w zabudowie szeregowej. W ofercie Lato 2026 mają naprawdę super pakiety. I ty zamieszkaj na prestiżowym osiedlu w Ustrobnej koło Krosna. Widokowa działka, 5 minut od centrum miasta. Osiedle Ustrobna.pl 531 031 025.
9: Twoje ulubione marki i wszędzie te same ceny? Od 1 do 30 czerwca zrób zakupy w Galerii Nowy Świat w sklepach CCC, Rossmann, H&M, Ziaja lub Sport Centrum Regatta i odbieraj atrakcyjne prezenty lub 10% zwrotu na kartę stałego klienta. Z naszą kartą możesz uzyskać niższe ceny produktów, nawet już objętych promocją. Sprawdź na karta.galeria-nowyświat.pl lub w naszym punkcie informacyjnym. Galeria Nowy Świat, Krakowska 20.
10: Praca, obowiązki, a do tego jeszcze trening? Suplement diety Elektrolit to pewne nawodnienie i szybkie uzupełnienie elektrolitów. Szukaj całej linii w aptekach i na activelab.pl. Elektrolit od Active Lab Pharma. Wsparcie dla całej rodziny.
11: To będzie ostatnia reklama.
12: Do przerwy remis, ale gramy dalej. O przestrzeń, o komfort, o nowego SUV-a Hyundai. Wynajmniej już od 750 zł netto miesięcznie. Mistrzostwa świata SUV-ów Hyundai. Odkryj nasz pierwszy skład. Kapitalnego Hyundai'a Tucson. Wszechstronną Kone. Zwinnego Bayona oraz Santa Fe. Solidnego obrońcę. Wejdź do gry podczas dni otwartych w naszym salonie. Teraz jesteśmy otwarci dłużej.
13: Zapraszamy do salonu Autores. Rzeszów Warszawska 135. www.automyślnikres.pl.
14: I po reklamie.

0: Stanach i kwiat jabłonie i szary świat, 21 minut przed 19, a jeżeli ktoś ze swojej szarości chciałby się przenieść gdzieś, gdzie jeszcze nie byliście, albo w miejsce, które doskonale znacie i kochacie bardzo, ale chcielibyście do niego wrócić, to mamy coś dla was. SK dowozi kempera, nasza akcja wraca już w najbliższy czwartek, no i właśnie wtedy dowieziemy do kogoś z was dom na kółkach na przedłużony weekend i będziecie mogli pojechać dokąd tylko chcecie. Naprawdę da się to zrobić, ktoś z naszej ekipy eskowej przywiezie do was kamper i to właśnie prosto pod dom. Tylko trzeba się zgłosić w aplikacji Radia SK, którą możecie pobrać za darmo. Czekamy na zgłoszenia, a potem dzwonimy i jedziemy. Radio SK. I gramy. Eleniu Mali Golding, Don't Want Your Love, to już za chwilę w imprezce.
1: Autopromocja.
2: Niektórzy nie dowierzają.
3: Jezu, naprawdę wkręciłam w takie coś?
2: Niektórzy próbują obrócić to w żart.
4: No, udało się, ale poczekajcie, zemszczę się.
2: A są tacy, którzy po prostu grożą.
3: No, zabijecie po prostu.
2: Nosel wkręca w Radiu SK. Słuchaj codziennie w poranku u Jankesa, Kamy i Wiktora.
5: I zgłaszaj znajomych na sk.pl albo w aplikacji
1: Autopromocja.
6: Reklama. Mistrzostwa Świata to walka o każdy punkt. A co powiesz na wynik, który już dziś jest przesądzony? 3-0 dla Kupry. Pierwszy gol, 0% prowizji. Drugi gol, 0% oprocentowania. RRSO 1,5%. I hat-trick, 0% wpłaty własnej. To oferta, która nie zostawia szans konkurencji. Wsiądź do nowej Kupry i poczuj emocje godne finału Mistrzostw Świata. Zapraszamy do Kupra Studio Rzeszów, ulica Lubelska 50D.
7: Ach, ta drżąca powieka.
8: I ten nocny skurcze łydek.
7: Biorę magnez i nie czuję efektu.
9: Bo czasem sam magnez to za mało, by mięśnie dobrze działały. Sięgnij po Potazek Mag. Potazek Mag to potas i magnez w jednej kapsułce, by pomóc w prawidłowym funkcjonowaniu mięśni. Potas kontroluje pracę mięśni i dba o odpowiedni przepływ sygnałów nerwowych, a magnez ogranicza ich nadmierne napięcie. Suplement diety Potazek Mag. Kapsułka numer 1 z potasem i magnezem. Adamet. Z pasji do rozwoju.
10: Letnio, na luzie, zmysłowo. Masz klasę i swój styl. No i masz wybór, duży wybór. Galeria Rzeszów. Zapraszamy na letnie kolekcje. Teraz setki marek w letnich wyprzedażach. Rabaty nawet do 80%. Ulubione marki na twoich warunkach. Letnie wyprzedaże w Galerii Rzeszów. Czas zaplanować lato. Galeria Rzeszów. Tak bije gorące serce miasta.
11: Jeśli szukasz kosmetycznych duetów, to czas na Hebę i mega ofertę na kosmetyki polskich marek. Teraz drugi produkt takich marek jak Nakomi, Bielenda, Eveline i wiele innych kupisz z rabatem do 80% taniej w sklepach stacjonarnych i online. Hebe.
12: Sale na Modivo trwa. Wakacyjna garderoba w najlepszym wydaniu. Sukienki, t-shirty, shorty, odzież plażowa i dodatki teraz do minus 50% taniej. A z Modivo Club Gold zyskujesz 10% zwrotu przy każdych zakupach. Sprawdź na stronie i w aplikacji Modivo.
13: Szukasz idealnego prezentu na Dzień Taty? Znajdziesz go w salonach Empik. Teraz 70% rabatu na drugą, tańszą książkę. Wybieraj spośród kryminałów, fantastyki, książek sportowych i wielu innych. Do tego do 25% zniżki na wybrane zestawy Lego z aplikacją Empik. W tym m.in. serię Speed Champions i Technik. Empik.
14: Czas na nowe okulary? Przyjdź do Vision Express na wielką wyprzedaż z rabatami aż do 40% na okulary do korekcji wzroku. Progresywne, do prowadzenia auta czy korekcyjne przeciwsłoneczne. W Vision Express dobierzemy je idealnie do twoich potrzeb. Teraz z rabatem do 40%. Do zobaczenia w Vision Express. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Lista producentów wyrobów medycznych i regulamin akcji dostępny w salonach i na visionexpress.pl. Podmiot prowadzący reklamę Vision Express.
15: Oto samochód roku 2026. Nowy Mercedes-Benz CLA. Nagrodzony za inteligencję, design i wyjątkową mobilność, która wyznacza kierunek przyszłości. Wybierz napęd, który najlepiej pasuje do Ciebie. Elektryczny lub spalinowy. Teraz CLA w atrakcyjnej ofercie finansowania. Już od 1399 zł netto miesięcznie. Z pakietem korzyści przygotowanych specjalnie dla Ciebie.
16: Zaprasza Mercedes-Benz Danuta i Ryszard Czach. Ulica Krakowska 32 w Rzeszowie.
17: Radio SK oraz burmistrz miasta Dębica zapraszają na Dni Dębicy 2026 w ramach SK Music Tour. Gwiazdą wieczoru pierwszego dnia będzie Dawid Kwiatkowski, a drugi wieczór należeć będzie do zespołu Zakopower. 3-4 lipca, Stadion Miejski przy ulicy Akademickiej w Dębicy. Partnerzy wydarzenia, miasto Dębica oraz Miejski Ośrodek Kultury w Dębicy. Partnerzy medialni Super Express i Radio SK. Sponsor główny Kolpol, sklep internetowy z żywnością, który pokochało miliony Polaków.
1: będzie ostatnia reklama.
18: Z wygraną w Eurojackpot marzenia są na wyciągnięcie ręki. Do wygrania 320 milionów złotych. Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl. Eurojackpot daje wolność na bogato.
19: I po reklamie.
20: SK.

0: Leo Bledka i tańcz. A ja mam do was pytanie. Kiedy ostatnio byliście u fryzjera? Albo kiedy ostatnio fryzjer was obraził? Nie mam na myśli tego, że nie do końca podobało wam się to, co pojawiło się na waszej głowie po wyjściu z salonu. Słuchajcie, coraz popularniejsze są takie salony, w których płaci się fryzjerowi za to, żeby nas obrażał, a potem jeszcze to wszystko nagrał i wrzucił filmik. Wiecie co? Ja już boję się samych wizyt u fryzjera, bez żadnego obrażania, a konkretnie to boję się efektu, a co dopiero jeżeli on jeszcze zacznie mnie obrażać. Boję się, że mógłbym tego nie przetrwać, ale słuchajcie, ja mam coś dla was, zdecydowanie bez żadnego obrażania, za to bardzo przyjemne. Kto chciałby zgarnąć zestaw od pewnego znanego wokalisty, Niall'a Horana, czyli pana, którego znacie doskonale z ekipy One Direction. Mam dla was jego płytę, Dinner Party, i torbę przy okazji. Musicie mnie tylko przekonać głosówkami na eskowym Messengerze, że te wszystkie gadżety powinny być wasze. Radio SK. Czekam na głosówki i za chwilę gram. Tate McRae, Just Keep Watching będzie.
1: Reklama. Afidea Rzeszów oferuje odpłatne badania rezonansu magnetycznego oraz tomografii komputerowej. Więcej informacji na stronie afidea.pl.
2: Dariusz Szpakowski. Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Proszę państwa, spójrzmy. Ależ akcja, dwójki doświadczonych zawodników. Marian podaje do Barbary, Barbara do Mariana i mamy to!
3: Barbara, kupiłem taniej!
4: Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Na przykład laptop gamingowy HP, AMD Ryzen 7. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 3249 zł. Teraz za jedyne 2999. Z kodem rabatowym taniej o 250 zł. Media Expert.
5: Ty plus wakacje w ogrodzie równa się wyprzedaż na maksa w Carrefourze. Teraz meble ogrodowe ze zwrotem 30% w ebonie na kolejne zakupy. Oferta ważna do 27 czerwca. Szczegóły na

0: Niezależnie od tego, jakiej przygody szukasz, w Auto Premium Rzeszów mamy wszystko, czego potrzebujesz. Czeka tu na Ciebie ogromny wybór motocykli BMW dostępnych od ręki. To u nas możesz odkryć markę Kowe, maszyn zrodzonych z rajdu Dakar. A jeśli wolisz miejskie życie, to postaw na włoską markę skuterów Velocifero, dostępnych już od 10 500 zł. Zapraszamy na jazdy testowe. Auto Premium Rzeszów. Twój dealer i autoryzowany serwis. Świlcza 147H.
1: IFACH Auto zaprasza. U nas znajdziesz największy wybór samochodów na Podkarpaciu i na każdą kieszeń. Do tego własny serwis, dzięki któremu gwarantujemy pomoc w każdej sytuacji. IFACH Auto. Z nami spełnisz motoryzacyjne marzenia, bo możemy sprowadzić dla Ciebie dowolne auto z Europy czy USA. A Twój stary samochód? Spokojnie. Odkupimy. IFACH Auto. Kraczkowa 1440. IFACHAuto.pl.
2: SK.pl. Najnowsze newsy i nowości muzyczne.
3: To będzie ostatnia reklama.
4: Do przerwy remis, ale gramy dalej. O przestrzeń, o komfort, o nowego SUV-a Hyundai. Wynajmie już od 750 zł netto miesięcznie. Mistrzostwa świata SUV-ów Hyundai. Odkryj nasz pierwszy skład. Kapitalnego Hyundai'a Tucson. Wszechstronną Kona, zwinnego Bayona oraz Santa Fe. Solidnego obrońcę. Wejdź do gry podczas dni otwartych w naszym salonie. Teraz jesteśmy otwarci dłużej.
5: Zapraszamy do salonu Autores Rzeszów Warszawska 135 www.automyślnikres.pl.
6: I po reklamie. Rzeszów na czasie.
7: Jałusarki, z wielkimi krokami zbliża się Europejski Stadion Kultury w Rzeszowie. To interdyscyplinarne wydarzenie, które łączy wiele dziedzin sztuki. W planie także występy polsko-zagranicznych kolektywów. Mówi Marcin Dziedzic, dyrektor Estrady Rzeszowskiej.
8: I w tym roku zobaczymy trzy kolektywy, które pojawią się na rzeszowskiej scenie. Będzie to z Polski Bowska z ukraińską artystką Jerry Hale. Będziemy mieli Mary z Polski z gruzińskim zespołem Tamada i Ralf Kamiński zaprosił do współpracy projekt pod nazwą For Real.
7: Szczegóły na stronie Estrady. Jutro kolejne spotkanie dyskusyjnego klubu filmowego w kinie Zorza w Rzeszowie. Tym razem na wielkim ekranie zobaczycie francuski dramat Do utraty tchu. Szczegóły na stronie kina.
9: Muzyką się żyje.
10: Wiktor Waligura doczekał się numeru 1 gorącej dwudziestki. Jego singiel 4 pory roku stał się ostatnio waszym ulubionym hitem i dzięki wam znalazł się na pierwszym miejscu łyskowej listy hitów. 4 pory roku to pierwsza zapowiedź nadchodzącej płyty tego młodego artysty.
11: To jest taki numer na właśnie podniesienie kącików ust i lekkie poruszanie bioder, ale jest też bardzo gitarowy i chyba dobrze pokazuje to, czym ta płyta moja, nad którą teraz pracuję i która jest już prawie skończona, a którą ten singiel zapowiada, będzie wyglądać.
10: Płyta ma ukazać się jesienią, wtedy też klubowa trasa koncertowa, ale już w najbliższy piątek premiera kolejnego singla Wiktora. Nowa piosenka nosi tytuł To jest to. A czekając na premierę możecie zagłosować na 4 pory roku na sk.pl. Ten hit pojawi się też już niedługo w imprezce. Gorącą dwudziestkę gramy wam w piątki, a w poniedziałki to czas na rap dwudziestkę. Dziś od 23 nowe notowanie. Sprawdzimy, czy Chivas obroni numer 1 w propozycjach na sk.pl. Czeka też nowość od Łatwoganga i Majko, czyli charytatywny hit Wszystkie marzenia.
12: Imprezka. Imprezka. Imprezka. Imprezka.
10: A ja w życiu mam bardzo proste marzenia, żeby się najeść, ale też żeby zagrać wam najlepsze hity na czasie. Tate McRae, Teddy Swims, Purple Disco Machine, Kuban Izalia, Kyoto. Tak będzie, ale na początek Just Keep Watching Mnie, to Mati Fuczyło. 19. Cześć! Najedzony to gram.

0: Kuban, Izalia i Kyoto. To może z Kyoto przeniesiemy się do Irlandii?
1: Wszystkie hity zaczynają się w Esce.
0: Bo właśnie stamtąd jest Jazzy, którą znacie już doskonale z anteny Radia SK. W końcu wszystkie hity zaczynają się w Esce. Podobnie było z utworem Can't Deny It. Teraz jednak Jazzy postanowiła wypuścić coś nowego, energetycznego. I zanim wypuszczę to też ja, to powiem wam jeszcze, że zaczyna się festiwalowe lato w Esce. Jazzy zagra m.in. na wielkim węgierskim festiwalu Sziget. I tam też na przykład Somber, Zara Larsson czy Louis Capaldi. A my już niedługo wyślemy na tę imprezę kogoś z was. Śledźcie zakładkę konkursy na SK.pl i słuchajcie. Jazzy i Chrisa Lorenzo. Invisible to jest nowość.

0: z tym hitem to nawet poniedziałek jest jakiś taki bardziej znośny. Prawda? 28 minut już po 19, a wiecie, że w Polsce jest coraz mniej rodzin? Naprawdę, o coraz więcej osób żyje w pojedynkę, takie coś pokazały dane Eurostatu. W zeszłym roku, uwaga, podaje datę, dane to znaczy, nawet 35% dorosłych mieszkało w pojedynkę, a 20 lat temu było zupełnie inaczej. To znaczy, częściej mieszkaliśmy z kimś, no i częściej w mieszkaniach pojawiało się też dziecko. Jedno jest pewne, dzisiaj na pewno częściej wiadomo, kto nie wyniósł śmieci. Może właśnie komuś przypomniałem, więc lepiej sprawdźcie.
1: Reklama. Planujesz budowę, remont albo nowy taras? Szukasz sprawdzonego drewna? Już od 1 czerwca zapraszamy do nowo otwartej galerii drewna Pójdukoda w Rzeszowie. W stałej ofercie znajdziesz deski elewacyjne, tarasowe, podłogowe i boazeryjne, a także certyfikowane drewno konstrukcyjne C24 oraz KVH. Jako nieliczni w regionie oferujemy czterostronne malowanie maszynowe drewna, a także wykonujemy kompleksowe zabezpieczenie ogniochronne NRO. Zapraszamy Jasionka 885 i sprawdź jakość, która robi różnicę. Pójdukoda. Drewno na lata. Więcej na pójdukoda.pl.
2: Stłuczka, kolizja, a może drobna rysa, która nie daje ci spokoju? Oddaj swój samochód w ręce specjalistów. Nowoczesna blacharnia-lakiernia firmy Danuta i Ryszard Czach obsługuje samochody Mazda, Mercedes-Benz oraz Volvo zgodnie z najwyższymi standardami. Zapraszamy, Rudna Mała 610A koło Rzeszowa. Przekonaj się, czym jest prawdziwa jakość.
3: Money, money, money!
4: O, widzę, że los się do ciebie uśmiechnął.
3: Wygrałam w Cherry Money!
4: Cherry Money?
3: Nowe

0: Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl. Eurojackpot daje wolność na bogato.
1: Przekraczasz je, przebiegasz, otwierasz, zamykasz, trzaskasz, domykasz. Drzwi DRS salonu WEPA. Połączenie innowacyjnych, w tym także ekologicznych technologii, modnego wzornictwa, zachwycającej palety barw i funkcjonalnych rozwiązań. Drzwi DRE. Teraz w naszym salonie co trzecie skrzydło gratis. Dotyczy wybranych modeli. WEPA. Specjaliści od drzwi DRE. Sprawdź na wepa.pl i odwiedź nasz największy w Rzeszowie salon drzwi i podłóg przy ulicy Przemysłowej 5B.
2: Nie masz pomysłu, jak urządzić łazienkę? Nie chcesz eksperymentować? Wejdź na bokaro.pl, kliknij umów wizytę i zarezerwuj termin na bezpłatne spotkanie z projektantem w salonie łazienek Bokaro w Rzeszowie przy ulicy Armii Krajowej 4A, Galeria Dexa. Tak prosto jeszcze nie było. Bokaro.pl, umawiasz się na wizytę, a nasz projektant będzie na Ciebie czekał. Dodatkowo tylko teraz wszystko tańsze o wartość podatku VAT 23%. Takich cen nie było od miesięcy. Salony łazienek Bokaro. Wszystko tańsze o wartość VAT 23%.
3: Bieszczady smakują najlepiej latem. Najpierw ruszaj na szlak z wypożyczalnią rowerów elektrycznych Bieszczadowe e-bike i odkryj koronę Ustrzyckich Gór na dwóch kółkach. Rowerową przygodę rozpoczniesz, rezerwując rower online na stronie wypożyczalniarowerowbieszczady.pl. A po aktywnym dniu czas na ochłodę. Odwiedź pracownię lodów rzemieślniczych Niedźwiadek przy ulicy Bełskiej 4 w Ustrzykach Dolnych i spróbuj lodów z serca Bieszczad. Bieszczadowe e-bike i lody z serca Bieszczad Niedźwiadek. Twój przepis na udane wakacje w Bieszczadach.
4: Potrzebujesz niezawodnego akumulatora do samochodu lub motocykla? W SIK znajdziesz akumulatory Excite. Sprawdzone i renomowane rozwiązania dla samochodów osobowych i motocykli, cenione za trwałość, niezawodność oraz pewny rozruch w każdych warunkach. Dzięki rozbudowanej sieci 24 sklepów zapewniamy szybką dostępność produktów, profesjonalne doradztwo i szeroki wybór części samochodowych. Odwiedź oddziały SIK i sprawdź naszą ofertę. SIK. Części samochodowe, którym możesz zaufać.

0: To będzie ostatnia reklama.
1: Są takie gładkie, delikatne, te subtelne kształty.
2: Zaraz, co ty tam robisz?
3: Sąsiadki podglądasz?
1: Sąsiadki? Ja? Mówię o naszych nowych oknach salonu Dawkar. Cudowne.
2: Ach tak? To ja ci pokażę jeszcze nasze nowe rolety. O!
4: Odwiedź salon Dawkar i poczuj radość z wiosennej promocji. Dodatkowy rabat na okna Adams, rolety zewnętrzne z silnikami Somfy oraz bramy garażowe i drzwi firmy Wiśniowski. Dawkar, Rzeszów, Graniczna 1 i przez L5. Dawkar.com.
5: I po reklamie.
6: Eska.

0: jak pięknie. Dawid Podsiadło i Na Błysk. Zaglądam na to, co dzieje się teraz na Mundialu. W końcu trwają Mistrzostwa Świata. Właśnie teraz mecz Argentyny z Austrią. No i uwaga, co się dzieje? 43. minuta trwa. 1-0 jak na razie dla Argentyny. Kto strzelił bramkę? Leo Messi. No oczywiście, że tak. I to już kolejne mundiale, w których to on zdobywa bramki. Piękna historia, ale słuchajcie, wspominałem o tym, że coraz bardziej popularne jest płacenie fryzjerowi za to, żeby nas obrażał. No jeszcze wrzucał filmik z tego do internetu. Martyna nagrała się w tej sprawie na eskowym Messengerze.
1: Pracuję w przedszkolu obecnie. I czasem czuję się jak ten fryzjer. Tak sobie pod nosem coś tam pojojcze. Niestety. Tylko pod nosem.
0: Wiesz, Martyna, gdybyś była fryzjerką, to może klient by to słyszał i jeszcze mogłabyś na tym dodatkowo zarobić. No ale jeżeli pracujesz w przedszkolu, to może faktycznie lepiej nie mówić tego głośno. Ilona też się nagrała.
2: Ja właśnie wracam do domu, zakończyłam oficjalnie drugi rok studiów, ostatni egzamin. Za mną stres już powoli schodzi, ale jestem bardzo szczęśliwa. Dlatego zaczynam wakacje, chociaż na pokładzie mam męża i dwójkę dzieci, więc no z tym odpoczynkiem to tak na dwa razy, ale jedno przynajmniej się skończyło. Pozdrawiam.
0: Pozdrawiamy też. Czyli Ilona, ty też masz przedszkole, z tym, że w domu. Ale najważniejsze, że udało się zdać. Gratulacje. No i część obowiązków uciekła. To dobrze. Należy się nagroda. Zestaw z płytą Naila Horana leci do ciebie.

poszłoby się na ich koncert, prawda? Martin Garrix, Ed Sheeran i Rip It w Radiu SK 6 minut do 20, a w temacie festiwali to mamy dla was niezłą opcję. Od dzisiaj w imprezce wyliczamy rzeczy, które zawsze zabieracie ze sobą na festiwale i koncerty. Do zgarnięcia, o, tysiak. Między innymi na wybrany festiwal, na co chcecie, więc zgłoszenie na sk.pl. Szykujcie się, przygotowujcie się, zgłaszajcie się, bo już niedługo do kogoś z was zadzwonię. Justin Bieber, Nicki Minaj, Beauty and the Beat, ten hit zagram za chwilę.

0: Reklama.
1: Z wygraną w Eurojackpot marzenia są na wyciągnięcie ręki. Do wygrania 320 milionów złotych. Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl. Eurojackpot daje wolność na bogato.
2: Mamo, a skąd ja się wzięłam?
3: Wiesz, Alteko, byłam pięknym oknem PVC, a on był przystojnym i solidnym oknem aluminiowym. Spojrzałam na niego, a on otworzył się na związek ze mną.
4: Okna Alteca Hybrid łączą w sobie to, co najlepsze. Komfort okien PVC i wytrzymałość stolarki aluminiowej. Bo perfekcja rodzi się z połączenia najlepszych rozwiązań. Wejdź na kowalskiokna.pl i zobacz okna Alteca Hybrid. Kowalski Okna. Hybrydowe okna premium.
5: Bieszczady smakują najlepiej latem. Najpierw ruszaj na szlak z wypożyczalnią rowerów elektrycznych Bieszczadowe e-bike i odkryj koronę Ustrzyckich Gór na dwóch kółkach. Rowerową przygodę rozpoczniesz, rezerwując rower online na stronie wypozyczalniarowerowbieszczady.pl. A po aktywnym dniu czas na ochłodę. Odwiedź pracownię lodów rzemieślniczych Niedźwiadek przy ulicy Bełskiej 4 w Ustrzykach Dolnych i spróbuj lodów z serca Bieszczad. Bieszczadowe e-bike i lody z serca Bieszczad, Niedźwiadek. Twój przepis na udane wakacje w Bieszczadach.
6: Do przerwy remis, ale gramy dalej. O przestrzeń, o komfort, o nowego SUV-a Hyundai. Wynajmie już od 750 zł netto miesięcznie. Mistrzostwa świata SUV-ów Hyundai. Odkryj nasz pierwszy skład. Kapitalnego Hyundai'a Tucson. Wszechstronną Kona, zwinnego Bayona oraz Santa Fe. Solidnego obrońcę. Wejdź do gry podczas dni otwartych w naszym salonie. Teraz jesteśmy otwarci dłużej.
7: Hyundai Globcars. Krosno-Podkarpacka 30. Globcars.hyundai.pl.
8: Czy złotówka to dużo? Większość nawet nie zwraca na nią uwagi, ale u nas w Blue jest ona warta znacznie więcej. Tylko tyle kosztuje Cię projekt Twojej nowej wymarzonej łazienki. Przygotujemy ją dla Ciebie z uśmiechem w Blue. Ogromny wybór asortymentu, wyjątkową dostępność oraz najlepsze ceny dorzucamy w gratisie. Łazienki Blue. Rzeszów, Rejtana 51, Krosno, Pużaka 35. Blue.com.pl.
9: Wiadomo, modne wakacje tylko z Giacomo. Tylko teraz wakacyjne stylizacje, koszule, szorty i garnitury za połowę ceny. Skorzystaj z letniej wyprzedaży i weź udział w konkursie z okazji 20 urodzin Giacomo Conti. Giacomo rozdaje milion na wakacje. 100 voucherów na wakacje marzeń o wartości 10 tysięcy złotych. Czeka na Ciebie w salonie w Galerii Millennium Hall oraz Galeria Rzeszów w Rzeszowie.
10: Potrzebujesz niezawodnego akumulatora do samochodu lub motocykla? W Schick znajdziesz akumulatory Excite. Sprawdzone i renomowane rozwiązania dla samochodów osobowych i motocykli. Cenione za trwałość, niezawodność oraz pewny rozruch w każdych warunkach. Dzięki rozbudowanej sieci 24 sklepów zapewniamy szybką dostępność produktów, profesjonalne doradztwo i szeroki wybór części samochodowych. Odwiedź oddziały Schick i sprawdź naszą ofertę. Schick. Części samochodowe, którym możesz zaufać.

0: i po reklamie.
1: Rzeszów na czasie.
2: Michał Usterki, za weekend 15-lecie Muzeum Techniki i Militariów w Rzeszowie w planie m.in. zwiedzanie zabytkowych pojazdów wojskowych i eksponatów muzealnych i przejażdżki zabytkowymi samochodami. Start w sobotę o 12 w siedzibie Muzeum przy Kochanowskiego 19. Również w sobotę bieg na 5 km przez rzeszowskie bulwary nocą, mówi Piotr Kowal ze Stowarzyszenia Rzeszów Biega.
3: Będzie to bieg nocny na dystansie 5 km, który odbywa się o godzinie 21, więc to też taki fajny klimat, kiedy jest już ciepło i w godzinach wieczornych, nocnych, przy Jupiterach można w takim biegu uczestniczyć.
2: Szczegóły na ranerzeszów.pl.
4: Muzyką się żyje.
5: Jak rozpoczynać wakacje, to najlepiej z Eską. Na przykład na koncertach z cyklu Eska Music Tour. W najbliższy weekend ruszamy do województwa zachodniopomorskiego. Będziemy w Nowogardzie i w Kołobrzegu. Eska Music Tour w Nowogardzie odbędzie się w piątek. Na scenie Grupson oraz Eryk Mączko. Ma całość poprowadzi dla Was Kasia Węsierska. Z kolei w Kołobrzegu powitamy wakacje w niedzielę. Wystąpią Pryska oraz zespół Ira, a prowadzącym będzie Hanczak. Wstęp na koncerty Eska Music Tour jest darmowy. Zaczęło się lato, a razem z nim czas wakacyjnych festiwali. W najbliższy weekend w Żywcu zacznie się trasa męskiego grania. Początek lipca to oczywiście open air, ale też fajne imprezy dla fanów hip-hopu. Najpierw Polish Hip Hop Festival w Płocku, a potem Rap Stacja w Sławie. Na te dwa wydarzenia zaprasza SK. Już niedługo będziemy mieli dla Was bilety. W wakacje warto zarezerwować też czas na Łódź Summer Festival czy Letnie Brzmienia. A jeżeli kręcą Was zagraniczne festiwale, to w sierpniu można wybrać się do Budapesztu na Sziget. Tam zagrają m.in. Somber, Zara Larsson czy 21 Pilots i uwaga, SK będzie Was tam wysyłać, więc bądźcie koniecznie czujni.
4: Imprezka. Imprezka. Imprezka.
5: SK. Pomyślałem przed chwilą, że jest wiele zdań, które mogłyby paść dzisiaj z moich i z Waszych ust, ale są też zdania, które nie padły dzisiaj na pewno. To jestem tego pewien na 1000000%. Na przykład coś takiego. O, nie było słychać to jeszcze raz.
6: Zimno. Jesteśmy jak na akraktatycie.
5: Mati Fuczyło, to jest Imprezka, a to Justin Bieber i Nicki Minaj, Beauty and the Beat, 2 minutki po 20.

Temper City, Self-Aware, a wiecie, że w najbliższą niedzielę można iść na zakupy? Tak, szykuje się niedziela handlowa. Jestem pewien, że w tym momencie podzieliłem słuchaczy. Jedni się ucieszyli, że to oznacza zakupy, a inni się zmartwili, że to oznacza zakupy. No, w każdym razie wszystkim życzę powodzenia w kolejkach.

0: Ale Farben, Rene Miller i Borycaka. Kto lubi festiwale albo dobrą zabawę?
1: Sponsorem konkursu jest producent Active Lab Pharma z linią produktów Elektrowit.
0: Bo my szukamy rzeczy, które zabieracie ze sobą, na przykład na festiwal, żeby bawić się do końca. W tej sprawie zgłaszacie się do nas na sk.pl, a ja zamierzam porozmawiać teraz z kimś z was. No w końcu może czegoś się dowiem i może nie przysnę przed końcem imprezy. Na sk.pl zgłosiła się do nas Marta, cześć.
2: Cześć.
0: I ty mnie bardzo mocno zaskoczyłaś, bo napisałaś tak: zawsze zabieram ze sobą na festiwal pistolet na wodę. Chcesz się dowiedzieć dlaczego, to zadzwoń. No to dzwonię i pytam, dlaczego?
2: Słuchaj, mam już to sprawdzone. Co roku zabieram ze sobą pistolet na wodę, bo to jest bardzo ważna rzecz i bardzo pozytywnie zawsze odbierana do nawiązywania kontaktów i nowych znajomości.
0: Ach, czyli strzelasz do ludzi po prostu.
2: Jest to super sprawa, żeby na przykład kogoś poznać, zaczepić, kiedy ktoś jest na polu namiotowym obok, w namiocie ktoś tajny, z kim by się chciało po prostu nawiązać znajomość, to jest świetne.
0: No to
2: zrobić tu zaczepkę i powiem szczerze, mamy to sprawdzone z koleżankami, to się zawsze super przyjmuje.
0: No muszę ci powiedzieć, Marta, że w takim razie ja chyba idę do sklepu z zabawkami i muszę kupić pistolet na wodę, ale powiedz mi, czy jest jeszcze jakiś inny obowiązkowy punkt wyposażenia? Czy bierzesz tylko to i nie potrzebujesz niczego więcej?
2: No nie, zawsze muszę jednak wziąć coś jeszcze, to znaczy koniecznie wygodne, jakieś niezdzieralne buty, bo to jest naprawdę podstawa. No i nie wiem, czy nie najważniejsza sprawa ze wszystkich: super ekipa przyjaciół, bo bez tego żaden festiwal.
0: No jasne, że tak, ale Marta, przekonałaś mnie już nawet tym pistoletem na wodę, więc skoro tak, to musi być nagroda. 1000 zł na festiwale, na które weźmiesz swój pistolet na wodę i będziesz oblewać ludzi, a do tego elektrolity od Active Lab Pharma lecą do ciebie, co ty na to?
2: No rewelacja, strasznie się cieszę. Dziękuję serdecznie.
0: Polecamy się, a super. Wy macie swoje obowiązkowe wyposażenie? To zgłaszajcie się na sk.pl. Radio
1: SK. Sponsorem konkursu jest producent Active Lab Pharma, oferujący Elektrowit, tabletki musujące z elektrolitami z witaminą C i magnezem.
3: Reklama.
4: Rozpoczynamy wakacje. Od 25 do 28 czerwca zapraszamy na Wschód Kultury. Europejski Stadion Kultury. Przy hali Podpromie wystąpią dla was Bowska i Jerry Hale, Mary z Polski i Tamada, Ralf Kamiński i For Real. Koncert otwarcia. Pektus z gościnnym udziałem Małgorzaty Boć. Do tego sztuka w przestrzeni miasta, performance, film, teatr oraz muzyka. Rozpocznij festiwalowe lato pełne emocji. Do zobaczenia w Rzeszowie. Szczegóły na stadionkultury.pl.
5: Rozrywka w sercu Rzeszowa. Soda Pub, Rynek 15. Dance Floor, transmisje sportowe, 5 stołów do bilarda, piłkarzyki, dart, czynny do świtu. Soda Pub.
6: Państwowa Akademia Nauk Stosowanych w Przemyślu oferuje bezpłatne studia licencjackie, inżynierskie, magisterskie na kierunkach: bezpieczeństwo transgraniczne, inteligentne technologie, informatyka w biznesie, inżynieria transportu i logistyki, mechatronika, projektowanie graficzne, stosunki międzynarodowe, pielęgniarstwo, zarządzanie i inżynieria produkcji oraz nowości, design i projektowanie wnętrz oraz fizjoterapia. 25 lat doświadczenia uczelni to same korzyści dla studentów. Nowoczesny kampus, wysokie stypendia i gwarantowane miejsce w akademiku. Odpowiadamy na realne potrzeby rynku pracy. Studiuj z nami bezpieczną przyszłość.
7: Planujesz budowę, remont albo nowy taras? Szukasz sprawdzonego drewna? Już od 1 czerwca zapraszamy do nowo otwartej galerii drewna Pójdukoda w Rzeszowie. W stałej ofercie znajdziesz deski elewacyjne, tarasowe, podłogowe i boazeryjne, a także certyfikowane drewno konstrukcyjne C24 oraz KVH. Jako nieliczni w regionie oferujemy czterostronne malowanie maszynowe drewna, a także wykonujemy kompleksowe zabezpieczenie ogniochronne NRO. Zapraszamy, Jasionka 885, i sprawdź jakość, która robi różnicę. Pójdukoda. Drewno na lata. Więcej na pójdukoda.pl.
8: Z wygraną w Eurojackpot marzenia są na wyciągnięcie ręki. Do wygrania 320 milionów złotych. Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl. Eurojackpot daje wolność na bogato.
9: Radio SK oraz burmistrz miasta Dębica zapraszają na Dni Dębicy 2026 w ramach SK Music Tour. Gwiazdą wieczoru pierwszego dnia będzie Dawid Kwiatkowski, a drugi wieczór należeć będzie do zespołu Zakopower. 3-4 lipca, Stadion Miejski przy ulicy Akademickiej w Dębicy. Partnerzy wydarzenia: miasto Dębica oraz Miejski Ośrodek Kultury w Dębicy. Partnerzy medialni: Super Express i Radio SK. Sponsor główny: Kolpol, sklep internetowy z żywnością, który pokochało miliony Polaków.
10: To będzie ostatnia reklama.
3: IFACH Auto zaprasza. U nas znajdziesz największy wybór samochodów na Podkarpaciu i na każdą kieszeń. Do tego własny serwis, dzięki któremu gwarantujemy pomoc w każdej sytuacji. IFACH Auto. Z nami spełnisz motoryzacyjne marzenia, bo możemy sprowadzić dla Ciebie dowolne auto z Europy czy USA. A Twój stary samochód? Spokojnie. Odkupimy. IFACH Auto. Kraczkowa 1440. IFACHAuto.pl.
10: I po reklamie.

0: Just Like a Pill to Pink Festy. W imprezce. Cały czas trwa mecz Argentyna-Szwajcaria. To na mundialu. 81. minuta wygrywa Argentyna po golu Leo Messiego. Chciałbym powiedzieć, że ten pan strzelił już 17 bramek na samych mundialach. Ja na przykład żadnej nie strzeliłem na mundialu, więc, no więc uważam to za niezły sukces ze strony Leo. Ale mecz Argentyna-Szwajcaria trwa. Ciekawe, czy będą karniaki, bo u nas będą na pewno. Trwa SK Karniaki Cup. Codziennie na naszej antenie odgadujecie słowo, które wypowiedział Sławek Peszko, ale które zostało wygwizdane. Na przykład...
1: Jak siadam do taksówki, to kierowca od razu pyta, stadion czy...
0: No, i zbieramy 11 Radia SK, która pojedzie na finał na PGE Narodowym i zagra o 10 tysięcy złotych. Jak na razie mamy 4 zawodników, którzy zgadli hasła, ale ty możesz być piątym. SK.pl, tam się zgłaszacie. Pytanie tylko, czy strzelisz coś. Radio SK. A teraz już gram coś. Swedish House Mafia, Wait So Long.

5 minut do 21. Słuchajcie, są rzeczy, na które czeka się 360 dokładnie lat. Tak jest z tym, co wydarzyło się w Londynie. No bo w jednym z parków od bardzo dawna żyły tam pelikany. Od bardzo dawna, czyli od 1664 roku dokładnie. I co? I po 360 latach ekipa postanowiła założyć tam gniazda, a w nich wykluły się pisklaki. No, trzeba przyznać, że te pelikany to potrzebowały chwili, żeby się zadomowić. Ale w takim razie wielkie gratulacje dla rodziców. Ja, słuchajcie, dzisiaj zadomowię się wesce i bardzo dobrze. Słyszymy się o 23 w Rap 20. Głosujcie na sk.pl. Mati Fuczyło. Dzięki. Cześć.

0: promocja.
1: Cześć, tu Sławek Peszko. Zawsze byłem mocny.
2: Sławek, co mówiłeś?
1: No mówię, że zawsze byłem mocny.
3: A ty odgadniesz, jakie słowo Sławka Peszki zostało wygwizdane? Słuchaj Radia SK. Odgadnij brakujące słowo i wygraj udział w wielkim finale SK Karniaki Cup na PGE Narodowy. PGE Narodowy.
1: Strzelisz coś?
0: Autopromocja.
4: Reklama. Stłuczka, kolizja, a może drobna rysa, która nie daje ci spokoju? Oddaj swój samochód w ręce specjalistów. Nowoczesna blacharnia lakiernia firmy Danuta i Ryszard Czach obsługuje samochody Mazda, Mercedes-Benz oraz Volvo zgodnie z najwyższymi standardami. Zapraszamy, Rudna Mała 610A koło Rzeszowa. Przekonaj się, czym jest prawdziwa jakość.
5: Wielki sport zawsze w TVP. Kolejny dzień z mundialem. Dziś grają Francja, Irak, Argentyna, Austria, Norwegia, Senegal. Oglądaj od 18.20 w TVP 1, w TVP 2 i w TVP Sport.
6: Do przerwy remis, ale gramy dalej. O przestrzeń, o komfort, o nowego SUV-a Hyundai. Wynajmniej już od 750 zł netto miesięcznie. Mistrzostwa świata SUV-ów Hyundai. Odkryj nasz pierwszy skład. Kapitalnego Hyundai'a Tucson. Wszechstronną Kona, zwinnego Bayona oraz Santa Fe. Solidnego obrońcę. Wejdź do gry podczas dni otwartych w naszym salonie. Teraz jesteśmy otwarci dłużej.
7: Hyundai Globcars. Krosno-Podkarpacka 30. globcars.hyundai.pl.
8: I to jest piękna gra!
9: Gwarantowane emocje na Dzień Ojca? Kup jedną z gier Lotto i Zdrabki. To zawsze trafiony prezent.
8: Tak, wiedziałem!
9: Graj w punktach Lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
10: Są takie gładkie, delikatne, te subtelne kształty.
11: Zaraz, co ty tam robisz? Sąsiadki podglądasz?
10: Sąsiadki? Ja? Mówię o naszych nowych oknach z salonu Dawkar. Cudowne.
11: Ach tak? To ja ci pokażę jeszcze nasze nowe rolety. O!
12: Odwiedź salon Dawkar i poczuj radość z wiosennej promocji. Dodatkowy rabat na okna Adams, rolety zewnętrzne z silnikami Somfy oraz bramy garażowe i drzwi firmy Wiśniowski. Dawkar, Rzeszów, Graniczna 1 i przez L5. Dawkar.com.
13: Potrzebujesz niezawodnego akumulatora do samochodu lub motocykla? W Schick znajdziesz akumulatory Excite. Sprawdzone i renomowane rozwiązania dla samochodów osobowych i motocykli. Cenione za trwałość, niezawodność oraz pewny rozruch w każdych warunkach. Dzięki rozbudowanej sieci 24 sklepów zapewniamy szybką dostępność produktów, profesjonalne doradztwo i szeroki wybór części samochodowych. Odwiedź oddziały Schick i sprawdź naszą ofertę. Schick. Części samochodowe, którym możesz zaufać.
0: To będzie ostatnia reklama. Z wygraną w Eurojackpot marzenia są na wyciągnięcie ręki. Do wygrania 320 milionów złotych. Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl. Eurojackpot daje wolność na bogato.
14: I po reklamie.
15: Rzeszów na czasie.
16: Michał Sarkis, SK Music Tour wraca na Podkarpacie. Tego lata będziemy również bawić się razem z Wami na koncertach organizowanych w całej Polsce. A na Podkarpaciu zaczynamy od Dębicy i co ważne, będziemy tam aż przez dwa dni. Na scenie zagrają dla Was m.in. Dawid Kwiatkowski oraz Zako Power. Ale na tym oczywiście nie koniec, bo czekają na Was jeszcze m.in. atrakcje dla dzieci, strefa gastronomiczna i wesołe miasteczko. Impreza odbędzie się 3 i 4 lipca na Stadionie Miejskim przy ulicy Akademickiej. Zaglądamy teraz do Krosna, to właśnie tam odbędą się 26. balonowe Mistrzostwa Świata. Podczas 8-dniowej rywalizacji ponad 100 załóg z kilkudziesięciu krajów zmierzy się w widowiskowych konkurencjach.
3: Numer 1 w Rzeszowie.

0: Radio SK.
1: Radio SK.
2: SK.
3: SK.
4: Summer.
1: City.
3: SK.
2: SK.
3: Summer.
4: City.
5: Codzienne info o wakacyjnych imprezach. SK Rzeszów News.
6: Cześć, witajcie. Z tej strony Julia Ranosz. Zapraszam na magazyn lokalny reporterów z Rzeszowa i Podkarpacia.
5: SK Rzeszów.
6: W przypadku zatrzymania akcji serca może zwiększyć szanse na przeżycie do nawet 70%, a mimo to wiele osób wciąż boi się z niego korzystać. Mowa o defibrylatorze AED, który podobnie jak w całej Polsce znajdziemy także w większych miastach Podkarpacia, m.in. w Rzeszowie. Ile kosztuje taki sprzęt? Czy ich liczba na Podkarpaciu jest wystarczająca? I jak prawidłowo z niego korzystać? O tym wszystkim opowiada ratownik Artur Jabłoński z Fundacji Wizjonery. Rozmawiała z nim nasza reporterka Agnieszka Gazdamuła.
7: Czy pana zdaniem tutaj na Podkarpaciu jest wystarczająca ilość takich sprzętów w miastach?
8: No jak sprawdzaliśmy, jest dobrze, ale zawsze mogłoby być lepiej, bo sprawdzaliśmy, są takie dziury na mapie właśnie, gdzie tego AED brakuje właśnie. I
7: gdzie są te takie białe plamy na mapie?
8: Głównie te właśnie miasta większe, typu właśnie Rzeszów, nie wiem, Mielec, Przemyśl, Jasło, mają tego sprzętu dość dużo. Najgorzej właśnie jest z tymi wioskami gdzieś tam, bo tam przeważnie jeden sprzęt jest tylko w OSP. On teraz w większości gdzieś tam pojawia się na tym budynku, mimo wszystko ogólnodostępny w kapsułach, gdzie po odkręcaniu tej kapsuły włącza się jeszcze alarm i strażacy też są informowani. Ale no, większość tych AED jest jednak gdzieś tam w użytku takim wewnętrznym, czyli po prostu jest to na przykład AED zamontowane na samochodzie pożarniczym i on jest tylko dla użytku na przykład strażaków. No jeżeli na przykład ktoś tam zna jeszcze, możemy zadzwonić, no to fajnie, ale no właśnie my kładziemy taki nacisk, żeby te AED były bardziej ogólnodostępne, żeby właśnie były montowane w tych skrzynkach takich zewnętrznych, żeby każdy mógł sobie przyjść wziąć o każdej porze dnia, jeżeli potrzebuje.
7: A czy mógłby nam pan opowiedzieć właśnie, jak korzystać z takiego defibrylatora AED? Tak krok po kroku.
8: Tak, ja sobie tutaj może otworzę, będzie łatwiej.
7: Właśnie tutaj przede mną znajdują się takie dwa urządzenia. Jedno jest takie większe.
8: Mamy jeszcze treningowe tutaj przy sobie.
7: Okej, to tamtego nie widziałam. W każdym razie widzę teraz przed sobą dwa urządzenia. Jedno jest takie większe i myślę, że więcej osób widziało właśnie tego typu sprzęt na oczy, a drugi wygląda trochę jak aparat fotograficzny, jest takiej wielkości.
8: Tak, bo to jest akurat taka nowość, która w sumie jest dopiero w preorderze. No też skierowana jest ogólnie dostępnie dla wszystkich użytkowników, natomiast bardziej pewnie będzie skierowana też do służb, bo właśnie przez tą mobilność, że jest wielkości telefonu, można sobie ją rzucić do plecaka czy do paska spodni taktycznych, przymontować i można go mieć przy sobie. Więc tutaj zobaczymy, ale to jest właśnie też pokazuje tą technologię, jak ta technologia się rozwija, że możemy to zmieścić w mniejszym pudełku, można to mieć przy sobie i właśnie no, przy takiej sytuacji faktycznego zagrożenia życia możemy to mieć tak jak telefon. Po prostu wyciągamy i możemy tą pierwszą pomoc udzielić.
7: A w ogóle ile kosztuje taki sprzęt, takie AED? Bo wiem, że też fundacja zajmuje się jakby dostarczaniem i montażem właśnie takiego sprzętu w różnych miejscach.
8: No tutaj to jest też taka bariera magiczna, bo dużo osób zostało jeszcze tak parę lat też, gdzie ten sprzęt był droższy, bo to był tak wtedy przedział między 10, 12, 15 tysięcy z AED plus szafka, w której jest to przetrzymywane, to urządzenie. No teraz właśnie my też staramy się tę barierę przełamywać i mówimy po szkołach, że warto kupić, bo to nie są takie kwoty, jak były parę lat temu. Ten sprzęt gdzieś tam tanieje, są nowsze rozwiązania, więc można to zrobić taniej. No i samo AED możemy już kupić tak około 4800, 5,5. Samo takie AED bez po prostu skrzynki tej zewnętrznej czy wewnętrznej. Dodatkowo dochodzi skrzynka, na przykład, nie wiem, no skrzynka, która jest na zewnątrz budynku, jest z alarmem, jest ogrzewana, chłodzona, bo też tam trzeba te warunki spełnić, żeby to AED się nie zagotowało tam na wakacjach czy w zimie, żeby po prostu też było podgrzewane. No to taka skrzynka tam około 2,5 do 3 tysięcy w zależności też od modelu. No skrzynki wewnętrzne...
7: Czy to też nie są takie kwoty?
8: Więc to też nie są takie kwoty, bo tak naprawdę no to można tam, no teraz już tak szczelam, ale mówię, no tak w tych okolicach 8, 9, 7 w zależności właśnie od modelu AED, od modelu skrzynki możemy się zamknąć z montażem, z powieszeniem takiego sprzętu gdzieś tam. Więc tutaj też staramy się tych ludzi jednak przekonać, że to nie jest tak jak kiedyś, że ten sprzęt był bardzo drogi i że warto go właśnie w tych instytucjach, szkołach montować, bo różne sytuacje się zdarzają i po prostu może nam uratować to życie.
7: No to skoro już jesteśmy przy takich właśnie sytuacjach, kiedy trzeba użyć defibrylatora AED, jak możemy właśnie to zrobić? Co zrobić krok po kroku?
8: Nie będę włączał, bo on tak bardzo głośno potem mówi, bo to jest akurat taka funkcja, że im jest głośniej w otoczeniu, to on jeszcze głośniej mówi, żeby nam tę funkcję przekazać.
7: Ale chociaż w sumie byłoby to ciekawe dla słuchaczy.

0: uprzymy ich właśnie na tym sprzęcie.
1: Nie boją się?
0: Nie boją się, nawet są zaciekawione, że to AED do nich mówi, że tam coś miga, coś się dzieje. Mamy też szafkę taką właśnie, jak montujemy na budynku, więc jest na takim stędzie, gdzie dzieci sobie wyciągają normalnie szafki, tak jakby jest pozoracja po prostu użycia tego z budynku. Więc dziecko podchodzi, wyciąga sobie i mamy po prostu wszystkie przyciski tutaj na nim. I tutaj po kolei właśnie mamy napisane, wszystko jest bardzo intuicyjne, więc jeżeli takie dziecko czy osoba słucha, co to AED do niego mówi, to też po prostu może sobie w ten sposób tej pomocy udzielić tej osobie potrzebującej. I jak włączymy ten zielony przycisk właśnie od zasilania,
1: to pojawiają się dźwięki i jakieś kolory.
2: Na 112.
0: To już AED właśnie
2: tryb dla dorosłych.
0: Informuje nas, w jakim jesteśmy trybie i co mamy zrobić. Czyli
2: zachowaj spokój i postępuj zgodnie z poleceniami głosowymi. Usuń odzież z klatki piersiowej poszkodowanego. Wyciągnij elektrody znajdujące się pod urządzeniem. Otwórz opakowanie z elektrodami. Zapoznaj się z instrukcjami na elektrodach.
0: Tu możemy sobie wystopować, bo to jest akurat AED treningowy, więc możemy sobie zatrzymać, żeby można było wytłumaczyć. AED nam właśnie po kolei mówi, co mamy robić, czyli właśnie ona nas instruuje, że mamy zadzwonić po 112, mamy ściągnąć tą odzież z poszkodowanego. Podświetlają nam się też miejsca, gdzie te elektrody, które są zamontowane właśnie pod AED, w którym miejscu mamy na tym poszkodowanym umiejscowić. Tak jak właśnie na początku tutaj AED powiedziało, jesteśmy w trybie dorosłego. To AED jest właśnie o tyle fajne, bo niektóre AED mają klucze pediatryczne, które trzeba wsadzić, przekręcić. Wiadomo, w stresie, jeżeli ratujemy dziecko, ten stres jest dużo większy niż u osoby poszkodowanej. I to jest niezależnie, czy u nas jako u ratowników, czy właśnie tym bardziej u osób cywilnych. Więc tu jest bardzo fajna funkcja, że możemy bezpośrednio przyłączyć tryb pediatryczny na dziecięcy.
1: A czy w takim AED, które znajdziemy na przykład, nie wiem, na przystanku autobusowym na przykład, bo w większych miastach właśnie na takich częściej uczęszczanych ulicach są właśnie takie AED, czy one też właśnie mają taką funkcję pediatryczną, tak jak pan mówi?
0: No właśnie to jest różnie, bo to w zależności od modelu AED nie wszystkie posiadają tą funkcję.
1: Czy mówią do nas? W sensie, czy ten sprzęt po włączeniu jakby tłumaczy nam, co mamy robić?
0: Tak, on zawsze po włączeniu właśnie tłumaczy nam, czyli właśnie on po kolei nam mówi, że musimy na przykład wezwać tą pierwszą pomoc. Mówi nam ten numer, bo wiadomo, w stresie często nawet ten numer jesteśmy w stanie zapomnieć, więc mówi nam ten numer, mówi nam właśnie, co mamy zrobić, co mamy sprawdzić i przeważnie mówi nam, w jakim jesteśmy trybie, czy to jest tryb właśnie dla dorosłego, czy to jest tryb pediatryczny dla dziecka. Także właśnie tutaj po włączeniu nam to mówi.
2: Tryb dziecięcy.
0: Tak, tutaj właśnie, po przesunięciu od razu nam mówi, że to jest tryb dziecięcy, że jesteśmy w trybie dziecięcym.
1: I czym właśnie różni się ten tryb dziecięcy od tego takiego dla dorosłych?
0: Tryb dziecięcy różni się głównie mocą wyładowania, bo tutaj mamy około 50 dżuli dla dziecka. Dla dorosłego jest to około 150, więc to jest tutaj razy dwa taka dawka mniej więcej tego wyładowania. No i dalej potem AED tam po przyklejeniu, tutaj właśnie nie mamy możliwości, mieniamy fantoma, jeżeli przykleimy to AED właśnie do klatki piersiowej, wtedy dalej AED prosi o odsunięcie się, żeby odsunąć się, nie dotykać tego poszkodowanego, nie dotykać urządzenia i wtedy trwa analiza właśnie rytmu serca u tego poszkodowanego. Jeżeli AED właśnie wykryje, że ten rytm jest zaburzony, że faktycznie jest potrzeba tej defibrylacji, wtedy zaświeci nam się pomarańczowy przycisk oznaczony numerem też 3 z takim piorunikiem i wtedy to nam miga. I wtedy po prostu musimy nacisnąć ten przycisk, następuje wyładowanie, też się odsuwamy. I dalej właśnie ten model AED ma o tyle fajnie, że jeżeli już będzie potrzebna to wyładowanie nam nie pomoże, będzie potrzebna ta resuscytacja dalej, będziemy musieli uciskać tą osobę poszkodowaną, wtedy zaświeci nam się kolejny przycisk z taką literką I i nam się poświetlają takie dwa piktogramy. Albo po prostu, że mamy się odsunąć i taki ludzik nam się świeci, że musimy się odsunąć od tej osoby, bo właśnie trwa ta analiza, albo właśnie pokazuje, że będziemy w tym momencie uciskać i świeci się ten drugi ludzik, że musimy uciskać i wtedy AED też liczy razem z nami te 30 uciśnięć, więc nam o tyle łatwiej, że już nie musimy kontrolować wszystkiego, myśleć o tym, ile tych uciśnięć już tam zrobiłam, tylko z automatu nam to właśnie liczy i nam podpowiada.
1: Czy korzystanie z takiego defibrylatora jest bezpieczne? I dla osoby jakby go używającej, jak i osoba, na której jest on używany?
0: Były takie pytania właśnie nawet na ostatnim szkoleniu, też ludzie pytali się, czy to jest bezpieczne, czy nie można sobie jakoś zaszkodzić.
1: No bo mówimy tutaj jakby o wyładowaniu elektrycznym, tak pan
0: no
1: to mówi.
0: Tutaj, no jeżeli jest to wszystko zrobione tak, jak to AED kieruje, czyli po prostu osuniemy się od tej osoby poszkodowanej, nie jesteśmy w tym momencie, nie dotykamy, jeżeli to wyładowanie tam jest, nic nam się nie zdarzy. Jeżeli tutaj były też takie pytania, co zrobić, jeżeli jest mokro na przykład, jest ta osoba gdzieś tam, nie wiem, na deszczu, w kałuży.
1: No też mi przeszło przez myśl to pytanie.
0: Też właśnie było takie pytanie. No to też mówimy, że no wiadomo, no to już też tak na rozum, że musimy po prostu osobę wyciągnąć z tej kałuży. Najlepiej ją tam odizolować, jeżeli mamy na czymś. Jeżeli nie, to wystarczy, że po prostu nie będzie leżała w tej wodzie. Wytrzeć tą klatkę piersiową najlepiej,

0: mamy czym tutaj właśnie też w zestawach mamy takie apteczki małe, więc tutaj też w takich apteczkach często są montowane takie właśnie apteczki, w których mamy cały zestaw, który jest tam niezbędny. Mamy właśnie rękawiczki, mamy nożyczki, które nam umożliwią właśnie rozcięcie tej odzieży u tej osoby poszkodowanej, jeżeli nie jesteśmy w stanie ściągnąć. Mamy rękawiczki, mamy właśnie ten ustnik, o którym wspominałem, że jeżeli ktoś czuje się na siłach i nie boi się, nie brzydzi gdzieś tam, może po prostu użyć ustnika i te wdechy ratownicze wykonać. Mamy też maszynkę do golenia klatki piersiowej, bo często się zdarza, że właśnie u mężczyzn, jeżeli ta klatka jest złobosiona, to musimy jeszcze wcześniej tą klatkę ogolić, po to, żeby te elektrody faktycznie chciały się trzymać i to wyładowanie było takie pełnoprawne.
1: I tutaj wszystkie te gadżety, które mi pan teraz pokazuje, to są jakby takie jednorazowego użytku?
0: Tak, no raczej jednorazowe, chociaż no, nożyczki możemy gdzieś tam jeszcze spożytkować.
1: No to wiadomo.
0: Ale pozostałe rzeczy tak. No i mamy też chusteczki takie do dezynfekcji, które też tam gdzieś po tym ogoleniu możemy przetrzeć tą osobę. Czy no właśnie, no mówię, no możemy ją gdzieś tam przywysuszyć, jak mamy, bo czasami się zdarzają, że są właśnie jakieś chusteczki jeszcze dodatkowo w takich zestawach, więc możemy albo tą chusteczką przetrzeć, też odkazić, żeby się te elektrody lepiej trzymały. No ale jeżeli mamy coś przy sobie, nawet swoją odzież gdzieś tam, jakąś, nie wiem, no bluzę czy coś, możemy tą osobę gdzieś tam wytrzeć, żeby ta osoba była sucha, nie była mokra. I wtedy po prostu bezpiecznie możemy to wyładowanie wykonać i nic tam się nie powinno wydarzyć.
1: Czyli ta osoba, której chcemy udzielić pomocy, jakby nie, musi mieć czystą i suchą skórę, tak?
0: Najlepiej tak, właśnie dlatego są te maszynki w zestawie, tak jak mówiłem, że właśnie, żeby pozbyć się właśnie tutaj tych obłosienia z klatki piersiowej, gdzieś tam właśnie przetrzeć później, żeby te elektrody się fajnie dobrze trzymały. No i no jeżeli ta osoba faktycznie jest to gdzieś tam podczas deszczu, czy jest w jakiejś kałuży, no najlepiej ją odsuwają jakoś, czy jeżeli damy radę sami, to sami, jeżeli nie, to poprosić kogoś o pomoc, jeżeli jest w okolicy, żeby ją przesunąć, też właśnie wytrzeć czymś w miarę możliwości. No i wtedy po prostu możemy już takiego AED używać i no, jeżeli wykonamy tę procedurę, o której on nam mówi i w tym momencie, kiedy on nam mówi, żeby nie dotykać tej osoby poszkodowanej, odsunąć się, to jest to w pełni bezpieczne.
1: Dobrze, no to przechodząc już jakby do końca jakby tej naszej akcji ratunkowej, użyliśmy defibrylatora, zadzwoniliśmy po pomoc, po pogotowie i co wtedy robimy jakby w międzyczasie?
0: Znaczy tak, no tutaj są też dwie drogi, bo w zależności, jeżeli ta osoba dalej te wyładowania nam nie pomogły, to cały czas do przyjazdu systemu, czyli tutaj właśnie karetki pogotowia, no musimy prowadzić tą resuscytację i tutaj no jeżeli ta osoba nie oddycha, AED nam mówi, że cały czas nam mówi kontynuuj, to po prostu uciskamy cały czas. Jeżeli opadamy z sił, wiadomo, że jeżeli mamy kogoś w okolicy, my możemy poprosić o pomoc, możemy się zmieniać tam w 2-3 osoby, bo jest to też no, bardzo obciążające, więc jeżeli się tam uciskamy 5-10 minut jeszcze jest ok, jeżeli to już trwa nieco dłużej, a wiadomo, nieraz jest tak, że brakuje tej karetki, może być kilka zdarzeń, możemy być gdzieś nieco dalej właśnie i ta karetka potrzebuje więcej czasu, żeby do nas dotrzeć. Wtedy, no, jeżeli mamy kogoś do zmiany, bardzo fajnie, bo te uciski są bardziej takie efektywne niż u osoby zmęczonej, która już na chwilę gdzieś prowadzi tą resuscytację. Natomiast jeżeli właśnie po takim wyładowaniu ta osoba odzyska tą przytomność w jakikolwiek sposób, że jest z nami w kontakcie, to jeżeli widzimy, że oddycha, no to możemy sobie mu ułożyć w pozycji bocznej, bezpiecznej, okryć ją, udrożnić drogi oddechowe i po prostu sprawdzać co jakiś czas, czy ta osoba oddycha. Jeżeli by przestała oddychać, no to procedura jest dalej taka sama, że z powrotem kładziemy tą osobę na plecy. Wiadomo, w międzyczasie oczywiście nie odklejamy elektrod, tylko te elektrody są cały czas przyklejone do tej osoby poszkodowanej, bo AED jeżeli by wykryło, że właśnie gdzieś dalej pojawił się jakiś problem z rytmem tego serca, no to ono będzie nam robiło też analizę i też po prostu da nam znać, że coś tutaj dalej się dzieje.
1: Czyli jak urządzenie jakby wykryje, że ten rytm serca jest nie taki, jak powinien, to urządzenie może zadziałać samo, czy my musimy coś wtedy zrobić?
0: Znaczy samo nie zadziała, ono nas poinformuje o tym właśnie, że ewentualnie jest problem tutaj z rytmem dalej. Wtedy po prostu ono zrobi analizę w międzyczasie i po prostu zacznie nam migać dalej ta pomarańczowa dioda, że jest potrzebne kolejne wyładowanie. Tutaj też właśnie niektóre modele mają o tyle fajnie, że na przykład ten model przed nami ma też miejsce na kartę pamięci i jeżeli ta karta pamięci jest wsadzona do takiego urządzenia, on też zapisuje cały ten proces i te rytmy zatokowe właśnie u poszkodowanego.
2: SK Rzeszów News. Cześć, witajcie. Z tej strony Julia Ranosz. Zapraszam na magazyn lokalny reporterów z Rzeszowa i Podkarpacia.
3: SK Rzeszów.
2: Znaczki pocztowe to nie tylko kolorowe obrazki naklejane na koperty, to także historia, pasja, a niekiedy prawdziwe kolekcjonerskie skarby. W dzisiejszym magazynie lokalnym zajrzymy do świata filatelistów. Powiemy o najcenniejszych znaczkach, wystawach organizowanych na Podkarpaciu i o tym, dlaczego ta pasja wciąż przyciąga kolejne pokolenia. A gościem w naszym studiu jest Adam Masuń z Polskiego Związku Filatelistów. Rozmawia z nim nasz reporter Tomek Widak.
4: Adam Masuń, wiceprezes Zarządu Okręgu Rzeszowskiego Polskiego Związku Filatelistów, również przewodniczący Komisji do Spraw Filatelistyki Młodzieżowej przy Okręgu Rzeszowskim PZF.
5: Działa pan w Okręgu Rzeszowskim Polskiego Związku Filatelistów. Proszę powiedzieć, od ilu lat już ta przygoda trwa?
4: Moja przygoda z filatelistyką rzeszowską trwa już ponad 10 lat, natomiast filatelistą jestem od dziecka.
5: Okej. Okay. Ilu członków zrzesza wasza grupa, wasza organizacja tutaj, ta rzeszowska?
4: Aktualnie w Okręgu Rzeszowskim mamy około 140 czynnych filatelistów zrzeszonych w PZF-ie.
5: Okej, okay, ale to nie są tylko osoby z Rzeszowa czy tutaj z okolic, ale z całego Podkarpacia, tak?
4: Okręg Rzeszowski obejmuje swoim zasięgiem część naszego województwa. Tak, Dębica na przykład już należy do Okręgu Tarnowskiego. Wobec tego tutaj mamy tą wschodnią część naszego województwa.
5: Czyli Przemyśl,
4: Jarosław? Krosno, Jarosław, Tarnobrzeg, Mielec.
5: Okej, okay, a Stalowa Wola Nisko?
4: Tutaj też.
5: Te rejony? Też.
4: Też.
5: Okej, okay, dobra. Jak wiele kół filatelistycznych w ogóle jest w Polsce? Bo tutaj na Podkarpaciu mamy ten rzeszowski okręg. Powiedział pan o Tarnowskim, ale czy ma pan wiedzę, ile jest ogólnie ich w Polsce?
4: W Polsce mamy 22 okręgi Polskiego Związku Filatelistów. Każdy z okręgów dzieli się na oddziały. Z kolei w oddziałach bądź bezpośrednio pod zarządem okręgu wydzielone są koła filatelistyczne.
5: Okej, okay, no to dobra, to skupmy się na waszym tutaj rzeszowskim oddziale. Proszę powiedzieć, czym na co dzień zajmuje się wasz oddział, oddział rzeszowski?
4: Przede wszystkim spotykamy się, by rozmawiać o filatelistyce. Mamy spotkania wymienne, gdzie członkowie spotykają się, wymieniają się walorami, dyskutują na temat różnych walorów pocztowych. Dodatkowo przychodzą osoby niekoniecznie związane z filatelistyką, które chcą wycenić znaczki, porozmawiać. Często są to spadkobiercy filatelistów, którzy dostają materiał, chcą zobaczyć, jaka jest jego wartość, co można z tym zrobić. Z drugiej strony spotykamy się w celu popularyzacji filatelistyki. Spotykamy się, aby również porozmawiać na temat wystawiennictwa, ponieważ jednym z celów Polskiego Związku Filatelistów jest wystawiennictwo. Znaczki, a także inne materiały pocztowe możemy gromadzić w celu pogłębiania zbiorów, tak dla siebie, tak żeby oko pocieszyć. Natomiast taką kwintesencją filatelistyki jest wystawiennictwo na wystawach bądź na pokazach filatelistycznych.
5: To gdzie te pokazy, gdzie te wystawy organizujecie? Tutaj na Podkarpaciu, czy wychodzicie też poza nasz region?
4: Polski Związek Filatelistów organizuje wystawy krajowe bądź lokalne. Są to specjalistyczne wystawy, na których można przedstawić pewne zbiory uszeregowane według różnych kategorii wystawienniczych, na przykład historia poczty, jakaś tematyka, wystawa kart pocztowych, gdzie tutaj wystawiane są zbiory według pewnego szablonu, pewnych ram. I takie zbiory są poddawane ocenie przez jury. Uzyskuje się wówczas nagrody, wyróżnienia, srebrne, złote medale bądź Grand Prix. Z kolei najlepsze tego typu zbiory są wystawiane na wystawach światowych, podczas których wystawiane są również inne zbiory z innych krajów, też zrzeszonych w podobnych organizacjach filatelistycznych. Są również pokazy filatelistyczne lokalne, które mogą być organizowane w różnych instytucjach, muzeach, domach kultury. Wówczas wystawiane są materiały filatelistyczne, najczęściej znaczki obrazujące pewną tematykę wpisującą się w organizację imprezy. Na przykład mamy Mistrzostwa Świata w piłce nożnej, to możemy zorganizować pokaz prezentujący piłkę nożną na znaczkach pocztowych. Albo mamy rocznicę lokacji danego miasta, to wówczas możemy wystawiać materiały pocztowe związane właśnie z historią takiego miasta.
5: Okej, no to skupmy się na konkretnych miastach i powiedzmy, gdzie w Przemyślu wystawiane są takie znaczki, gdzie organizujecie takie wystawy?
4: W Przemyślu wystawa filatelistyczna była organizowana 2 lata temu z okazji rocznicy twierdzy Przemyśl. Tam w Muzeum Narodowym Ziemi Przemyskiej była wystawa przedstawiająca walory naszego kolegi, pana Janusza Batora. Tam podczas wystawy z historii poczty przemyskiej twierdzy kolega wystawił unikatowe w skali światowej walory pocztowe przedstawiające korespondencję, która była nadsyłana i wysyłana w czasie oblężenia twierdzy przemyskiej.
5: To może od razu też powiedzmy, kim jest pan Bator, żeby tak przybliżyć jego sylwetkę.
4: Pan Janusz Bator jest wieloletnim filatelistą, członkiem również Polskiej Akademii Filatelistycznej, czyli takiego organu wybitnych filatelistów w obrębie Zarządu Głównego Polskiego Związku Filatelistów. Jest wystawcą. W swoich zbiorach posiada dokumentację pocztową właśnie z twierdzy Przemyśl. Swój zbiór wystawowy prezentował wielokrotnie na krajowych, a także i światowych wystawach, zdobywając najwyższe nagrody. Złote medale, Grand Prix, na przykład w Libercu w ubiegłym roku również uzyskał chyba jedno z najwyższych wyróżnień.
5: Okej, okay. No dobra, to zostawmy Przemyśl, przechodzimy do Rzeszowa. Gdzie organizujecie wystawy w Rzeszowie?
4: W różnych miejscach. Przede wszystkim w domu filatelisty. Jest to budynek zlokalizowany przy ulicy PCK, nieopodal Filharmonii Podkarpackiej. Tam właśnie się spotykamy, tam również mamy salę wystawową, na której mamy ekspozytory i wystawiamy właśnie te nasze materiały. Ale oprócz tego organizujemy pokazy w innych miejscach, na przykład w Mielcu, w Krośnie, w Tarnobrzegu czy w Leżajsku, podczas różnych imprez. W ostatnim czasie mieliśmy 2 wystawy filatelistyczne organizowane w Politechnice Rzeszowskiej. Jedna była zorganizowana z okazji rocznicy i roku Ignacego Łukasiewicza. Mieliśmy wówczas krajową wystawę filatelistyczną, a drugą z kolei mieliśmy z okazji 60. rocznicy Wydziału Budowy Maszyn i Lotnictwa Politechniki Rzeszowskiej i tam była wystawa akurat na temat lotnictwa i kosmosu.
5: A bywacie też w Stalowej Woli, Nisku, czy to bardziej tylko Tarnobrzeg, Mielec, Leżańsk, tylko te tereny?
4: Wcześniej tak, wszystko zależy od aktywności członków poszczególnych kół filatelistycznych. Jeżeli istnieje potrzeba bądź organizacja tego typu pokazów, jak najbardziej również i w tych miejscach organizowane są pokazy.
5: Okej. Skąd bierze się fenomen filatelistyki, która ma przecież już wielowiekową tradycję?
4: Fenomen filatelistyki bierze się z tego, że część osób chce mieć pewne materiały unikatowe, czyli mieć coś indywidualnego, coś pokazać, czego nikt inny nie ma. Oczywiście filatelistyka to nie tylko znaczki pocztowe, czyli klasyczne obrazki z ząbkowaniem, które można włożyć do klasera, ale filatelistyka to też każdy materiał pocztowy, który przeszedł taką drogę pocztową od nadawcy do adresata. Są to wszelkiego rodzaju listy, karty pocztowe, stemple, pocztówki, korespondencja opatrzona różnymi znakami pocztowymi. Czy to są znaczki, czy to są stemple, czy to są adnotacje. Dla kolekcjonera ważne jest również posiadanie jakiegoś dokumentu. Filatelistyka to nie tylko kolekcjonerstwo, ale to też taka dziedzina na pograniczu dwóch obszarów, zarówno kultury, czy dziedzictwa kulturowego, jak i również historii, bo to też jest historia, czyli mając pewną korespondencję, znamy drogę tej korespondencji. Możemy mieć na niej różne stemple odbiorcze, nadawcze, być może też stemple cenzury. Dla niektórych też jest ważny aspekt sentymentalny. Czyli na przykład korespondencja od kogoś bliskiego, na przykład, nie wiem, z jakiejś misji wojskowej albo z jakiegoś ciekawego miejsca z drugiego końca świata. To też jest ważne.
5: No czyli tak to jak pan mówi, no znaczki opowiadają pewną historię, coś pokazują. To nie jest tylko tak, że to jest tylko znaczek pocztowy, bo wielu myśli tak, że filatelistyka, no to znaczek pocztowy, ktoś tam sobie zbiera i tak, a to jest właśnie mylne przekonanie.
4: Tak, ale wśród klasycznych znaczków pocztowych zdarzają się pewne walory unikatowe. Mhm. Czyli są to znaczki, które na przykład mają błędy podczas druku. Są to też znaczki, których w ogóle na świecie jest bardzo mało. Najbardziej znane to są znaczki i najcenniejsze to są te znaczki z początku wprowadzenia znaczków, czyli to jest druga połowa XIX wieku, czyli to jest Black Penny, pierwszy znaczek, to jest Mauritius. Zachowało się jedynie 30 znaczków Mauritusa, więc ceny tych znaczków na aukcjach no, dochodzą do horrendalnych kwot.
5: Kilkadziesiąt tysięcy czy kilkaset?
4: Wartości podchodzą już bliżej miliona.
5: O, wow.
4: Dolarów.
5: Za jeden znaczek?
4: Za jeden znaczek, tak.
5: To już trzeba być naprawdę pasjonatem, żeby coś takiego kupić.
4: Polski znaczek numer 1, wydany w 1860 roku na terenie zaboru rosyjskiego, ma różną wartość. Są i też znaczki właśnie numeru 1, zależy czy z templem, czy to jest znaczek w dobrym stanie technicznym, czy uszkodzony, czy z jakimś odbarwieniem, albo załóżmy z jakimś błędem drukarskim, to wartość taka rynkowa takich znaczków dochodzi nawet do kilkudziesięciu tysięcy złotych.
5: A czego można się w ogóle nauczyć dzięki filatelistyce?
4: Filatelistyka, jak dawniej hasło głosiło, uczy i bawi. Czyli przede wszystkim młode pokolenie bawi, ale też uczy. Czego uczy? Przede wszystkim jakiejś dyscypliny. No w dzisiejszych czasach jest zdecydowanie łatwiej być kolekcjonerem, ponieważ mamy aukcje internetowe, mamy giełdy. Dawniej trudniej było zdobyć materiały, więc trzeba było mieć sporo cierpliwości, żeby uzbierać jakiś zbiór.
5: No i też bazę kontaktów.
4: I bazę kontaktów, no tak. Z drugiej strony filatelistyka też uczy, czy to historii, czy to kultury. Kiedyś jeszcze walory pocztowe były źródłem informacji. Przede wszystkim na znaczkach były różne informacje przekazywane, czy to kulturalne, czy to sportowe, czy inne. Również i propagandowe, bo znaczki też służyły do propagandy. Niektóre kraje w minionej epoce na znaczkach przedstawiały różne symbole, czy to komunistyczne, czy inne, które no, ukierunkowywały społeczeństwo no, na dany temat.
5: No to u nas w okresie PRL-u chyba to tak mocno
4: tak,
5: propaganda wybrzmiewała na znaczkach i nie tylko na znaczkach.
4: Tak, to nie tylko znaczki, ale również i też stemple pocztowe są znane, zresztą w zbiorach materiały, które promują PZPR czy pierwszych sekretarzy.
5: To skoro już rozmawiamy o znaczkach, no to chciałem zapytać, czy znaczki mają tylko i wyłącznie formę papierową, czy są wykonane również z innych materiałów? A jeżeli tak, to jakich?
4: Klasyczne znaczki wykonane są faktycznie z papieru, może być papier drzewny, bezdrzewny, ale i też są znane inne materiały do wykorzystania. Na przykład materiały, to może być jedwab, to może być folia aluminiowa. Polska jako emitent znaczki wydała na kilku materiałach. Na przykład na jedwabiu z okazji 460. rocznicy Poczty Polskiej czy na folii aluminiowej, ale inne kraje, i tutaj dominuje Austria, mogą wydawać na innych materiałach. Tutaj Austria dominuje w tym zakresie. Co roku wydaje kilka różnych znaczków wytwarzanych na czy to materiał, czy to skóra, czy to szkło, czy to jakiś materiał tekstylny. Mamy również znaczki na przykład w kształcie komety, gdzie w komecie zatopiony jest pył kosmiczny. Z kolei mamy również też drewniane, mamy znaczki z tworzywa sztucznego, imitujące formę 3D. W okresie pandemii Poczta Austriacka wydała serię znaczków na papierze toaletowym, na materiale, z którego powstawała właśnie maseczka ochronna, bądź na ligninie. Wobec tego tutaj kreatywność tutaj wydawców znaczków pocztowych jest bardzo duża.
5: A jakiś tak najbardziej nieoczywisty materiał, z którym się pan spotkał, z którego jest wykonany dany znaczek, to co by to było?
4: Najbardziej nieoczywisty materiał to chyba materiał z poliamidu, który był chyba naświetlany jakimś laserem i wygrawerowane były mikro takie otworki. To był znaczek chiński, ale niestety nie mam go w swoich zbiorach.
5: No dobra, no to skoro już pan mówi o swoich zbiorach, to pytam, od ilu lat kolekcjonuje pan znaczki? Kiedy pan zaczął w ogóle zbierać znaczki? Kiedy pan zaczął swoją przygodę z filatelistyką?
4: Przygodę z filatelistyką rozpocząłem na początku szkoły podstawowej. Już w pierwszej klasie razem ze swoim bratem zbieraliśmy znaczki i tak już zostało. Natomiast był taki okres, że przestałem się interesować trochę filatelistyką na okres szkoły średniej czy okres studiów. Później oczywiście wróciłem do tej filatelistyki i już mieszkając w Rzeszowie ponownie zapisałem się do Polskiego Związku Filatelistów, tym razem do Okręgu Rzeszowskiego.
5: A pamięta pan swój pierwszy znaczek?
4: Pierwszy znaczek pewnie to było coś z bajkami albo ze sportem. Już na pewno nie pamiętam.
5: Chciałbym zapytać, co pan zbiera i jakie znaczki posiada pan w swojej kolekcji? Może tak dla przykładu wymieńmy te najciekawsze.
4: Zbieram Polskę klasyczną, czyli to, co jest wydawane przez Pocztę Polską i mam praktycznie wszystkie znaczki wydane od 1955 roku do chwili obecnej. Natomiast to jest taka filatelistyka klasyczna, którą chyba każdy filatelista posiada. Natomiast oprócz tego zbieram inne rzeczy, tematycznie znaczki, walory pocztowe, korespondencje związane z szeroko rozumianą wodą, zapory wodne, wodociągi, budownictwo wodne, a także zbieram cenzurę korespondencji stanu wojennego 1981-82 rok i myślę, że to jest chyba największy zbiór, który dotyczy historii poczty.
5: No dobra, to dopytam. Czy ma pan w swojej kolekcji znaczki stricte powiązane z Rzeszowem, albo Przemyślem, Stalową Wolą, albo ogólnie z Podkarpaciem?
4: Tak, mam sporo takich. Jest to korespondencja rzeszowska, mam również koperty z okresu stanu wojennego ze stemplami cenzury właśnie z Rzeszowa i z województwa podkarpackiego.
5: A jak duża jest ta kolekcja?
4: Trudno mi powiedzieć, ile sztuk tego typu materiałów jest, ponieważ nie specjalizuję się w zbieraniu tematyki rzeszowskiej, bo to jest oddzielna tematyka, tak zwana resowiana. Natomiast tematycznie mam nawet tutaj ze sobą kilka kopert właśnie wysłanych z Rzeszowa.
5: No dobra, no to teraz przejdę do takich tematów ogólnych, czyli czy ma pan może wiedzę, jaki jest najrzadszy lub może najcenniejszy znaczek na świecie?
4: Najcenniejsze znaczki to te najrzadsze, czyli te, których dzisiaj jest najmniej, czyli od wydania zachowało się ich najmniej na świecie. Jest to na pewno Black Penny, czyli ten pierwszy znaczek wydany w 1840 roku, a także tak zwany znaczek Mauritius. Ich wydano około 500 sztuk, natomiast do dnia dzisiejszego zachowało się chyba nie więcej niż 30 sztuk. One znajdują się najczęściej w muzeach, ale jest kilka walorów, które krążą gdzieś w obiegu filatelistycznym. W 2021 roku na aukcji jego wartość została oszacowana na poziomie 8 milionów euro.
5: Okej, a czy w Polsce mamy również znaczki osiągające stosunkowo wysokie ceny?
4: Tak, są to znaczki nietypowe. Oczywiście pierwszy znaczek, czyli ta tak zwana jedynka, która w zależności od stanu, od rzadkości ma różną wartość, ale to są też również znaczki nietypowe, z błędami. Na przykład słynny jest znaczek odwrotka z bokserami. Przykładowo cena takiego znaczka to jest około 50 tysięcy złotych na aukcji. Znane są też znaczki, które nie zostały wprowadzone do obrotu pocztowego, sportowego. Z różnych przyczyn one również mają wysoką wartość rynkową. Przykładowo w 1978 roku, jak przygotowano start Polaka w kosmos, typowano dwóch pilotów, Hermaszewskiego i Jankowskiego. W tym czasie w celach propagandowych przygotowano dwa rodzaje znaczków, z Hermaszewskim i z Jankowskim, które były przygotowane i miały być one wydane po udanym locie i po powrocie kosmonauty na Ziemię. Okazało się, że wyleciał Hermaszewski, natomiast były te znaczki z podobizną Jankowskiego. I co się okazało? Te znaczki nie zostały zniszczone, tylko kilkanaście arkuszy zostało w sposób nielegalny wprowadzone w obrót filatelistyczny. I taki właśnie znaczek, czy takie znaczki są gratką dla kolekcjonera, osiągając oczywiście wysokie stawki. Oprócz tego typu walorów cenne są znaczki czy walory pocztowe, przede wszystkim korespondencja z okresu II wojny światowej. Przede wszystkim jest to korespondencja poczty polowej, choćby nawet na przykład z kampanii wrześniowej czy na przykład z Powstania Warszawskiego. Taka korespondencja poczty harcerskiej ostemplowana stemplami poczty, a także Armii Krajowej, też są cenną gratką.
5: A jak rozpoznać, że znaczek znaleziony w domu może mieć wartość kolekcjonerską? Co osoba, która na przykład znajdzie taki znaczek, powinna zrobić? Czy może się na przykład do Was zgłosić, do rzeszowskiego oddziału?
4: Tak, jak najbardziej. Można taki znaczek czy takie znaczki przynieść ze sobą do filatelisty i tutaj my możemy oszacować, czy jego wartość, taką wstępnie rynkową, ale i też specjalistycznie możemy również ocenić jego autentyczność w przypadku właśnie takich nietypowych błędów z jakimiś próbami, bo wśród filatelistów są eksperci, którzy mając swój materiał porównawczy, mogą sprawdzić autentyczność znaczka, czy został wydany, czy nie został sfałszowany, bo na rynku spotyka się znaczki podrabiane, bo skoro niektóre znaczki mają wartość rynkową na poziomie kilkudziesięciu tysięcy złotych, albo nawet i więcej, to wówczas to jest ryzyko, że są fałszerze, którzy podrabiają takie znaczki, bo jest to technicznie możliwe.
5: Okej, a czy zdarza się, że właśnie do Was przychodzą mieszkańcy Podkarpacia z prośbą o wycenę jakichś znaczków w klaserze?
4: Tak.
5: Które zostały im na przykład, nie wiem, po babci, po dziadku, po rodzicach?
4: Spotykamy się z sytuacją, w której przychodzą do nas, do naszego domu filatelisty, wnukowie czy bliscy filatelistów, mając zbiory, chcą oszacować ich wartość albo chcą wystawić na jakiejś aukcji i chcą poznać wartość rynkową. Tutaj warto jeszcze wspomnieć nazwisko pana Lesława Szmuca, takiego rzeszowskiego filatelisty. Być może nie wszyscy wiedzą, ale pan Lesław mieszkał przez pewien czas w Rzeszowie, był z Rzeszowem związany, zmarł kilka lat temu, już mieszkając w Krakowie. To właśnie on był wybitną osobowością w zakresie filatelistyki, był ekspertem, który mógł rozpoznać fałszowane znaczki, mógł je wycenić, miał niebagatelny materiał porównawczy, praktycznie unikatowy w skali kraju.
5: Czy w dobie internetu, komunikatorów, tradycyjna poczta ma mniejsze znaczenie, powiedzmy sobie to wprost. Czy to odbija się również na filatelistyce?
4: Dzisiaj znaczki pocztowe jako opłata przesyłki jest już pomijana. Nie wysyła się już teraz korespondencji w takim stopniu, jak to było lata temu. Czyli ta filatelistyka trochę straciła na znaczeniu. Oczywiście wysyłana jest korespondencja urzędowa, paczki. Tam też są pewne stemple oznakowania, które są ciekawym materiałem filatelistycznym dla tej historii poczty. Niemniej jednak mamy tutaj odzwierciedlenie w filatelistyce. Mamy mniej znaczków, ale z drugiej strony mniej znaczków, mniejszy nakład to też większa wartość w perspektywie przyszłych lat. Czyli jeżeli 20-30 lat temu nakład danego znaczka był na poziomie 2-3 milionów, w chwili obecnej nakład tych znaczków jest 20 tysięcy, 120 tysięcy. Wobec tego, jeżeli za x lat dotrwa połowa tych znaczków, więc one też będą miały jakąś wartość nie tylko kolekcjonerską, ale również wartość taką rynkową. Z drugiej strony poczty wybranych krajów, wychodząc naprzeciw właśnie tej dobie internetowej, wydaje tak zwane kryptoznaczki. Kryptoznaczek jest to taki znaczek internetowy, wirtualny, czyli możemy kupić token na poczcie bądź w sklepie filatelistycznym, zarejestrować się na swojej stronie czy domenie internetowej tych kryptoznaczków i mieć tam właśnie znaczek wirtualny. Ponieważ nakład takich tokenów jest niewielki, 500 sztuk do 1000 sztuk, wobec tego istnieje również tutaj kolekcjonerstwo właśnie w internecie. Można sprzedawać takie znaczki wirtualne, można je kupować, wymieniać je i tutaj nagle mamy ten klaser, tyle tylko, że wirtualny. To też jest taki poziom kolekcjonerstwa, niemniej jednak nie można wszędzie tego pokazać. To nie jest taki namacalny materiał, który jest ważny dla klasycznych filatelistów. Niemniej jednak w Europie Zachodniej bardzo popularne są właśnie te kryptoznaczki. Tam cena takich znaczków nawet już przekracza 10-20 razy więcej kosztów nabycia. Wobec tego już po zakupie wartość takiego tokena, takiego kryptoznaczka wzrasta już 20-krotnie, więc zysk już jest niesamowity. To też jest taka nowość. W Polsce nie znalazła uznania, bowiem filateliści przede wszystkim to są osoby starsze, które przede wszystkim mają ten materiał, który chcą pokazać, chcą przeglądać i który przede wszystkim mają fizycznie.
5: Nie dziwię się, bo ja też jakbym zbierał znaczki, to też bym wolał mieć je w klaserze, żeby je pokazać. No bo tak wirtualnie, to jest bardziej pod siebie się robi, nie? A jednak jak ma się klaser, to można pokazać rodzinie, można pokazać znajomym, można wyjść z tym klaserem, nie wiem, do szkoły, na jakieś spotkanie, na jakąś wystawę i wtedy pokazać ją fizycznie, że ma się coś takiego. Tak. Można dotknąć, można powąchać.
4: Tak, można dotknąć, można, zwłaszcza jeszcze jak są różne znaczki nietypowe, można też powąchać.
5: Zapachowe, tak.
4: Można posmakować, bo też? Były też wydane znaczki jadalne, były też również o zapachu kawy, o zapachu papryki, więc tutaj na rynku można znaleźć naprawdę różne znaczki, które prezentują różne walory, bym powiedział, wzrokowe i smakowe.
5: Okej, ale dopytam jeszcze już na zakończenie naszej rozmowy o jeden wątek, bo wspomniał Pan, że organizowane są czy to w Polsce, czy na Podkarpaciu różnego rodzaju wystawy, ale też Wy jako oddział filatelistyczny jeździcie po szkołach i pokazujecie te znaczki. Jakim zainteresowaniem cieszy się w ogóle odbiór, jeżeli chodzi o filatelistykę wśród młodych ludzi, wśród dzieci, wśród młodzieży? Jak oni reagują na takie znaczki? Czy podchodzą do tego z zainteresowaniem, czy to raczej machają ręką i mówią, a to już takie jest przestarzałe, wolimy formę wirtualną?
4: Podczas spotkań w szkołach widzimy bardzo duże zainteresowanie dzieci znaczkami, niezależnie czy to są dzieci z tych młodszych klas, od 1 do 3, czy ze starszych. Oczywiście każdy inaczej odbiera tą filatelistykę. Dzieci są zainteresowane przede wszystkim kolorowymi znaczkami, kolorowymi obrazkami, bądź nietypowymi znaczkami. Czyli te dzieci z klas młodszych zainteresowane są taką klasyczną filatelistyką. Czyli coś, co można włożyć do klasera, coś, co można pooglądać, ułożyć w pewną serię tematyczną. Jak mamy pojemnik z różnymi znaczkami, to wybierają te, które są dla nich ciekawe. Z kolei w przypadku starszej młodzieży, to tam zainteresowanie trochę skierowane skierowany jest na taką wartość, bym powiedział, albo historyczną tychże walorów, albo coś, co może być cenne albo unikatowe. Czyli to jest albo korespondencja z nietypowych miejsc, albo jakaś wojskowa korespondencja, albo na przykład znaczki przedwojenne, zwłaszcza jeszcze z jakimiś stemplami ciekawymi, które obrazują miejsce, skąd ta przesyłka została nadana.

0: Reklama.
1: Nocne maratony filmowe Helios prezentują Maraton Horrorów. 26 czerwca w ciągu jednej nocy zagramy kolejno premierowe Rytuał Lili, Lalka i Krwawe Polowanie, a do tego jeszcze Poświęceni. Maraton Horrorów w kinach Helios. Start 26 czerwca, godzina 23. Więcej na helios.pl.
2: Chcesz zyskać ekstra 300 zł? Masz pojazd nadający się do złomowania? Odwiedź Lostark. Dostarcz samochód do siedziby naszej firmy w miejscu piastowym. Czekać będzie na ciebie promocja. Dodatkowe 300 zł do wyceny. A może szukasz części do swojego samochodu? Mamy dla ciebie ofertę naszego Lostark Autoparku. To nowe miejsce i nowa forma zakupu części samochodowych, gdzie demontując sam zapłacisz mniej, a to wszystko w stałych, z góry określonych cenach. Niezależnie, czy szukasz reflektora do Volkswagena, Audi czy BMW, zapłać tyle samo. Miejsce piastowe, ulica Dworska. www.lostark.pl.
3: Mamo, a skąd ja się wzięłam?
4: Wiesz, Alteko, byłam pięknym oknem PVC, a on był przystojnym i solidnym oknem aluminiowym. Spojrzałam na niego, a on otworzył się na związek ze mną.
5: Okna Alteka Hybrid łączą w sobie to, co najlepsze. Komfort okien PVC i wytrzymałość stolarki aluminiowej. Bo perfekcja rodzi się z połączenia najlepszych rozwiązań. Wejdź na kowalskiokna.pl i zobacz okna Alteka Hybrid. Kowalskie Okna. Hybrydowe okna premium.
6: Rozpoczynamy wakacje. Od 25 do 28 czerwca zapraszamy na Wschód Kultury. Europejski Stadion Kultury. Przy hali pod promie wystąpią dla Was Bowska i Jerry Hale, Mary z Polski i Tamada, Ralph Kamiński i For Real. Koncert otwarcia. Pektus z gościnnym udziałem Małgorzaty Bodź. Do tego sztuka w przestrzeni miasta. Performance, film, teatr oraz muzyka. Rozpocznij festiwalowe lato pełne emocji. Do zobaczenia w Rzeszowie. Szczegóły na stadionkultury.pl.
7: Do przerwy remis, ale gramy dalej. O przestrzeń, o komfort, o nowego SUV-a Hyundai. Wynajmie już od 750 zł netto miesięcznie. Mistrzostwa świata SUV-ów Hyundai. Odkryj nasz pierwszy skład. Kapitalnego Hyundai'a Tucson. Wszechstronną Kona, zwinnego Bayona oraz Santa Fe. Solidnego obrońcę. Wejdź do gry podczas dni otwartych w naszym salonie. Teraz jesteśmy otwarci dłużej.
8: Hyundai Globcars. Krosno-Podkarpacka 30. Globcars.hyundai.pl.
9: Z wygraną w Eurojackpot marzenia są na wyciągnięcie ręki. Do wygrania 320 milionów złotych. Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl. Eurojackpot daje wolność na bogato.
10: To będzie ostatnia reklama.
11: Rysiu, czas na wyprawę do Mercury Market. Jest znakomita okazja do zrobienia zakupów i zaoszczędzenia. Przy zakupach za 1000 zł dostaniemy kartę podarunkową o wartości 100 zł.
12: Co ty chcesz kupować, Zosiu?
11: Och, Rysiu, jak ty nie rozumiesz kobiecej duszy. Trzeba to i owo odświeżyć w wystroju domu.
13: Mercury Market. Remontuj i urządzaj taniej. Mercurymarket.pl.
14: I po reklamie.

0: Gwiazdka Rzeszów.
1: Reklama.
2: Nie masz pomysłu, jak urządzić łazienkę? Nie chcesz eksperymentować? Wejdź na bokaro.pl, kliknij umów wizytę i zarezerwuj termin na bezpłatne spotkanie z projektantem w salonie łazienek Bokaro w Rzeszowie przy ulicy Armii Krajowej 4A, Galeria Dexa. Tak prosto jeszcze nie było. Bokaro.pl. Umawiasz się na wizytę, a nasz projektant będzie na ciebie czekał. Dodatkowo tylko teraz wszystko tańsze o wartość podatku VAT 23%. Takich cen nie było od miesięcy. Salony łazienek Bokaro. Wszystko tańsze o wartość VAT 23%.
3: Letnio, na luzie, zmysłowo. Masz klasę i swój styl. No i masz wybór, duży wybór. Galeria Rzeszów. Zapraszamy na letnie kolekcje. Teraz setki marek w letnich wyprzedażach. Rabaty nawet do 80%. Ulubione marki na twoich warunkach. Letnie wyprzedaże w Galerii Rzeszów. Czas zaplanować lato. Galeria Rzeszów. Tak bije gorące serce miasta.
4: Do przerwy remis, ale gramy dalej. O przestrzeń, o komfort, o nowego SUV-a Hyundai. Wynajmniej już od 750 zł netto miesięcznie. Mistrzostwa świata SUV-ów Hyundai. Odkryj nasz pierwszy skład. Kapitalnego Hyundai'a Tucson. Wszechstronną Kona, zwinnego Bayona oraz Santa Fe. Solidnego obrońcę. Wejdź do gry podczas dni otwartych w naszym salonie. Teraz jesteśmy otwarci dłużej.
5: Hyundai Globcars. Krosno-Podkarpacka 30. globcars.hyundai.pl.
6: Chcesz zyskać ekstra 300 zł? Masz pojazd nadający się do złomowania? Odwiedź Lostark. Dostarcz samochód do siedziby naszej firmy w miejscu Piastowym. Czekać będzie na ciebie promocja. Dodatkowe 300 zł do wyceny. A może szukasz części do swojego samochodu? Mamy dla ciebie ofertę naszego Lostark Autoparku. To nowe miejsce i nowa forma zakupu części samochodowych, gdzie demontując sam zapłacisz mniej, a to wszystko w stałych, z góry określonych cenach. Niezależnie, czy szukasz reflektora do Volkswagena, Audi czy BMW, zapłać tyle samo. Miejsce Piastowe, ulica Dworska. www.lostark.pl.
7: Rozpoczynamy wakacje. Od 25 do 28 czerwca zapraszamy na Wschód Kultury.
8: Europejski Stadion Kultury.
7: Przy hali pod promie wystąpią dla Was Bowska i Jerry Hale, Mary z Polski i Tamada, Ralf Kamiński i For Real. Koncert otwarcia. Pektus z gościnnym udziałem Małgorzaty Bodź. Do tego sztuka w przestrzeni miasta. Performance, film, teatr oraz muzyka. Rozpocznij festiwalowe lato pełne emocji. Do zobaczenia w Rzeszowie. Szczegóły na stadionkultury.pl.
9: To będzie ostatnia reklama.
10: Nocne maratony filmowe Helios prezentują Maraton Horrorów. 26 czerwca w ciągu jednej nocy zagramy kolejno premierowy Rytuał Lili, Lalka i Krwawe Polowanie, a do tego jeszcze Poświęceni. Maraton Horrorów w kinach Helios. Start 26 czerwca, godzina 23. Więcej na helios.pl.
11: I po reklamie.
12: SK Rzeszów. W trosce o dobro słuchaczy informujemy, że audycja zawiera treści, które mogą mieć negatywny wpływ na rozwój małoletnich, takie jak przemoc, seks, wulgaryzmy, narkotyki.
13: Rap 20. Odliczamy 20 najważniejszych polskich hip-hopowych kawałków.
14: Zacznę nawiązaniem. Nawijają mi makaron na uszy, rzucają mięsem fajnie, ale już nie wiem, czy rapują, czy słuchają Rap 20. Co prawda na koniec bez rymu, ale wiecie, o co chodzi. To nawiązanie do Quebo na file, ja to Mati Fuczyło, a to jest Rap 20. Zaczynamy odliczanie 20 najlepszych rapowych numerów w Polsce. To wy je układacie, to wy uważacie je za najlepsze kawałki, bo to wy głosujecie na nie na sk.pl. Sporo dzisiaj nowości, są też nowe propozycje. O tym wszystkim pogadamy. Są też kawałki, które wypadły z notowania i to wszystko dzisiaj razem z wami sprawdzę. No i co? Może jedziemy od razu. White 2115, to coś, to tydzień temu było miejsce 8, teraz już miejsce 20. Startujemy na grubo.
15: Rap 20 w Radiu SK. Głosuj na sk.pl.
16: 20.

0: Ja, to znowu ja i znowu nawiązanie do Quavo na Fide, ale dziś nie o nim. Kizo, Nataliza, Nie ma nas tam, to 18 miejsce rap 20, przed tygodniem była to 11, a więc trzy numery do tej pory zaliczyły spadki, bo podobnie jest z Deszczem od Mikisa Aliena i For Money, to było miejsce 7, teraz 19. Spore te spadki na początek, ale zobaczymy, jak będzie dalej, a dalej jest Mata, po burzy zawsze wyjdzie słońce, faktycznie ta maksyma to prawda i było to miejsce 12, teraz już 17.
1: Rap 20. Głosuj na sk.pl 17.

0: trochu polski, trochu czeski. Oki, Ewa Farna, Jan Gigi i o co chodzi? Jeszcze raz, to bez zmian miejsce 16. Tym razem zacząłem nawiązaniem do Frostiego, który to też z Ewą kiedyś kawałek nagrał. Natomiast teraz nie o Ewie, a o BDS-ie, Mai Mecan i Fundacji Cancer Fighters. Ich kawałek ciągle tutaj jestem, a więc ten pierwszy z disów na raka tym razem wylądował na miejscu 15. Mogę wam już teraz powiedzieć, że dziś usłyszymy jeszcze dwa disy na raka. A przynajmniej dwa kawałki związane właśnie z fundacją i z których to dochód pójdzie właśnie na pomoc tym małym wojownikom. Miejsce 15, Betty, no to gramy.
1: Rap. 20. Głosuj na sk.pl 15.
2: Jeśli tak samo chorujesz na raka jak ja, ten utwór jest dla ciebie. Jestem Maja i to jest moja trzecia wznowa i mam powody, żeby ciebie disować.
3: No to co, Maja? Jedziemy z nim?
2: Jedziemy.
3: To jedziemy.

0: Lubin i Janusz Walczuk to 13 miejsce Rap 20. Panowie zrobili na tyle fajny kawałek, że postanowiliście wrzucić go do Rap 20 i nas to nie dziwi. 13 miejsce jako debiut. Możecie głosować na ten numer na sk.pl i działać, aby pojawił się tutaj jeszcze raz, może nawet na wyższym miejscu. Słuchajcie, są kawałki za to, które w tym tygodniu wypadły z notowania. To 4 numery. Na 9 przed tygodniem była Dziarma z kawałkiem Wszystko. Tym razem jej nie ma. Można jeszcze głosować, można sprawić, aby wróciła. Tak samo 27 Fact Demons i Jemka, Zapomnij o mnie, to kawałek, który z 15 miejsca tym razem nie zmieścił się w notowaniu. Jonathan Biała, Solar, Nikoś, nie da się zasnąć. Ten numer przez tygodnie królował w Rap 20, tym razem już wypadł z 18. Jeszcze Żabson i PZ, Guardian Angel, Ultramax, zresztą nie tylko PZ i nie tylko Żabson tam rapują, ale w każdym razie między innymi oni tydzień temu byli na miejscu 20, teraz już wypadli z notowania. Oczywiście sk.pl, tam możecie głosować i przywracać te numery. No a z tym ostatnim również było podobnie jak z Nie da się zasnąć. Otóż przez bardzo, bardzo wiele tygodni ten numer dominował. A co zdominuje teraz waszą i naszą antenę? Fukaj i Lipka i Chcę więcej. To było miejsce 3, teraz już 12.
1: Rap. 20. Głosuj na sk.pl. 12.
2: Ostatnia noc na pomoście, czekamy aż zajdzie słońce. Staramy się nie zapomnieć. Jedną nogą w jeziorze, a drugą już stoję na lądzie. Jedno oko na wodę, a drugie na tobie. Obok na potem schowane napoje. Po to, bo chcę wypić czas na koniec.

0: głosuj na SKPL11.
1: Jak pies bezpański za mięsem, tęsknię. Biegnę jak dekadę wcześniej, tęsknię. Już ciebie nie widzę we śnie, głównie dlatego, że nie śpię. Ty piękny, biały mój kruku najmilszy, wybacz apetyt mój wilczy. Byliśmy chorzy, wspólne momenty nieliczne, lecz mnie trzymają na smyczy. Ruda, nie słuchaj co słucha ci papla, twoja przepsiła wariatka. Weź mi zaufaj, jesteśmy jak żuraw i czapla, po prostu ciężko się zgrać nam. Warszawa nocą ma aurę nieziemską, zobacz jak gwiazdy świecą. Ulice są dyskoteką, księżyc w moim imieniu, cię wzywa.

0: przez te słowa, słuchaj. Pamiętasz jak złapał nas skaner w tramwaju? Byłem pijany, ty byłaś na haju. Ja cię kochałem, ty byłaś na skraju i mnie zostawiłaś na zajutrz. Jak dostałem mandat, wiesz co zrobiłem? Zaniosłem do szklarza i oprawiłem. W końcu to nasze ostatnie wspomnienie i wisi mi w kuchni po dziś dzień. I się ciągle trzyma nieźle, chociaż zbrzydł, pożółkł. Rzucił kłów, którymi zagryzł cię ten creep, oszust. Terapeutka mówi, nie wiesz ile ryb w morzu? Lecz co mi po rybach, ja wolę syrenę, co będzie mi wyć do grobu. Jadę tym samym tramwajem, lecz po co? Jadę tramwajem, dokąd, ho? Na Mokotowie się gapić po oknach, znowu katować domofon, stop. Aby się z tego amoku wydostać, musi mi sygnał dać kosmos. Tramwaj hamuje, wybucha panika, rozlega się łoskot.
1: Ostatnio w mieście mym tramwaje po północy błądzą. Rozkłady mocnych traw z piekielne jakieś moce rządzą. Nie wiedzieć czemu wciąż rozkłady jazdy tak zmieniają.

0: sądzą. Wrócę niebawem, ale przez Spatif, bo jeszcze noc mamy młodą.
1: Eszka Rzeszów.
2: W trosce o dobro słuchaczy informujemy, że audycja zawiera treści, które mogą mieć negatywny wpływ na rozwój małoletnich, takie jak przemoc, seks, wulgaryzmy, narkotyki.
3: Rap 20. Rap 20. Odliczamy 20 najważniejszych polskich hip-hopowych kawałków.
4: Rap 20 trwa, odliczamy najlepsze rapowe numery, robimy wszystko, aby polski rap brzmiał jak najlepiej i aby Rap 20 brzmiała jak najlepiej, bo to w końcu wy układacie playlistę na sk.pl swoimi głosami, ja to Matif uczyło, nic się w tym temacie nie zmienia, ale zanim powiem co tym razem jest na miejscu 10, tutaj zmiana jest, to powiem wam jeszcze o nowej propozycji, która pojawiła się na sk.pl, to kawałek od pana, którego dobrze znacie. Zresztą możecie go znać ostatnio szczególnie z TikToków, a raczej z trendu, który z nim jest związany. Mam tu na myśli Wac Toja. Ten pan nagrał kawałek Kolejna Noc. Możecie na niego głosować. Myślę, że doskonale znacie ten numer. My przechodzimy do dziesiątki. To Miu, PZ, BDOS 2, 1, 1, 5 i Fantazje. Spadek z czwartego na dziesiąte.
3: Rap, rap, rap. 20. Głosuj na sk.pl 10.

seksualnym, mam fantasy around the clock. Chcesz from the back, czy from the front? Bo wyglądasz zajebiście z obu stron. Cały dzień, całą noc. Seksualnym, mam fantasy around the clock. Chcesz from the back, czy from the front? Bo wyglądasz

Zanim ci odpowiem, to się muszę wytłumaczyć. Każdy tęskni za czymś. U mnie w domu zawsze tylko z mamą, z bratem. Razem w małym pokoiku usypiałem przy muzyce ściany w granżowe plakaty. Miałem o nim 7 wspomnień, w jednym widzę, jak rysował kwiat.

0: Oki i Dawid Podsiadło, Bluza Taty, to kolejna z nowości w tym tygodniu. Mogę też powiedzieć i powinienem powiedzieć, że wcześniej pojawił się też Louis Villain i Fukaj z kawałkiem Border Collie. To dwie nowości. Na 9 właśnie Louis Villain i Fukaj, na 8 Oki i Dawid Podsiadło. Zdradzę wam jeszcze, że to nie jest ostatnia nowość, którą słyszeliście. Dziś będzie jeszcze jedna na wyższym miejscu. Teraz już jednak nie nowość, a skok z miejsca 14 na 7. Taco Hemingway, Livka i Zepi Zep i Frascati.
1: Rap 20 w Radiu SK 7.
2: Krople deszczu na mym karku, w płaszczu mam schowane.

wciąż pod spatich. Nie mam siły na nich dzisiaj. Chyba przejdę się w Frascati. W mojej kieszeni nowy DM, potem jeszcze drugi, gratis. Lecz nie do mnie ona pisze. Przecież on jest adresatem.

sięgam dłonią do kieszeni. Piotrek, o co chodzi z bluzą? Pytasz mnie już po raz setny. Taki jeden dobry kumpel dał mi radę wieki temu. W sumie mogłem go posłuchać. Jeśli piłeś, nie diemuj. Jakaś para jest na skarpie, zanurzona w pocałunku. Chcę typowi wytłumaczyć, że nie znajdzie w niej ratunku, gdy go rzuci jak zły

0: ktoś nas błaga o ratunek.
1: Ratunku!
2: Rap, rap, rap. 20. Głosuj na sk.pl 6.

0: znana, a więc Samsona jest dzisiaj na 6 miejscu Rap 20. Jak miło widzieć, że mocno głosujecie na ten kawałek. Mocno, bo skoczył z miejsca 17. Naprawdę dobrze to wygląda. A teraz coś, co dobrze również brzmi. Nigdzie się nie wybieram, przysięgam. Czy coś mówi wam ten tytuł? Myślę, że na pewno tak. Szpaku, Nati i Fundacja Cancer Fighters. Obiecałem, że to nie jest ostatni diss na raka, który dziś słyszeliśmy. No i faktycznie to prawda, bo wcześniej pojawił się już BDOS z Mają Mecen, teraz Szpaku i Nati. No i zagrajmy. Ten numer to już piątka z 13.
1: Rap 20 w Radiu SK. Głosuj na SK.pl. 5.
2: Jestem Natalia, choruję od 6 lat.

było miejsce drugie, teraz nie zmieścili się na podium. Gipsy Kukon, Ty Masz, to miejsce czwarte rap dwudziestki, ale cały czas trzeba powiedzieć, że to jest ogromny hit, zresztą znacie go doskonale z anteny Radia SK również w dzień, bo faktycznie ten kawałek się tam pojawia. Zagrajmy jednak miejsce trzecie i tutaj będzie spore zaskoczenie. Ten numer tydzień temu był pierwszy. To nieodpowiedzialne. Chivas, trójka tym razem.

To nieodpowiedzialne od Chivasa, spadek z miejsca pierwszego na trzecie, a więc doskonale już wiecie, że miejsce pierwsze będzie tym razem inne. Na pewno to będzie jakaś nowość lub kawałek, który zaliczył spory skok. Natomiast zanim miejsce pierwsze, to jest jeszcze White 2115 California Love. To z kolei skok z miejsca piątego na drugie.

0: Mati Fuczyło to Jam. Dotarliśmy już do najwyższych miejsc Rap 20. Przypominam, że to wasze głosy decydują o tym, kiedy jaki kawałek się pojawia w Rap 20. Pamiętajcie też o tym, aby głosować na nowe propozycje, które cały czas na was czekają. No i co? Powiecie na to, aby zagrać pierwsze miejsce tym razem? No i muszę wam powiedzieć, że miałem okazję poznać zarówno jednego twórcę tego kawałka, jak i drugą twórczynię tego numeru. No i jest to piękna historia. Miałem okazję też odwiedzić na miejscu, nagrać TikToki. Czy wiecie już, o kim mówię? Wpadajcie na Instagram Radia SK, tam można zobaczyć te TikToki, o których wspominam. A teraz już zagrajmy. Pierwsze miejsce Rap 20 to waszymi głosami w tym tygodniu. Łatwo Gang, Majko i Fundacja Cancer Fighters. Wszystkie marzenia. No to co? Zagrajmy to wesce i to na pierwszym miejscu Rap 20.
1: Rap 20. Głosuj na sk.pl. Numer 1.

do sceny Old School. Na Tiger Stage zagrają między innymi bracia Kacperczyk, Słoń czy Hubert. To tylko część line-upu Rap Stacji. Zapisz w kalendarzu drugi weekend lipca. Sława. Więcej na rapstacja.pl. Poleca Radio SK.

0: 2-4 lipca. Płock, plaża nad Wisłą. Bilety dostępne na biletomat.pl. Polish Hip Hop Festival poleca Radio SK.
1: Rysiu, czas na wyprawę do Mercury Market. Jest znakomita okazja do zrobienia zakupów i zaoszczędzenia. Przy zakupach za 1000 zł dostaniemy kartę podarunkową o wartości 100 zł.
2: Co ty chcesz kupować, Zosiu?
1: Och, Rysiu, jak ty nie rozumiesz kobiecej duszy. Trzeba to i owo odświeżyć w wystroju domu.
3: Mercury Market. Remontuj i urządzaj taniej. Mercurymarket.pl.
4: To będzie ostatnia reklama.
5: Prezydent Kołobrzegu Anna Mieczkowska oraz Radio SK zapraszają na muzyczne wydarzenie roku. SK Music Tour Kołobrzeg. Już 28 czerwca Kołobrzeg zamieni się w festiwalowe serce Wybrzeża. Zabierz znajomych, rodzinę. Wstęp bezpłatny. Widzimy się w porcie pasażerskim. Zagrają zjawiskowa Beska, kultowa grupa Ira oraz DJ Radia SK z hitami na czasie. Kołobrzeg, 28 czerwca, start godzina 19, port pasażerski.
6: Gramy z najlepszymi. Serdecznie zapraszam, prezydent miasta Anna Mieczkowska.
7: I po reklamie.

chodzi o to, by od siebie nie upaść za daleko, jak te dwa łyse kamienie nad rzeką. Chodzi o to, by pierwsze chciało słuchać, co mu to drugie powiedzieć

Wiem, że nudzi cię życie, o którym gadasz mi tak często. Nawet przestał ci przeszkadzać smak zimnego espresso. Jesteś taka dobra, wszystko byś oddała pieskom. Wszystko kitty, haha, ale wiem, że czekasz na coś.

0: to tylko oni.
1: Reklama.
2: Nocne maratony filmowe Helios prezentują Maraton Horrorów. 26 czerwca w ciągu jednej nocy zagramy kolejno premierowe Rytuał Lili, Lalka i Krwawe Polowanie, a do tego jeszcze Poświęceni. Maraton Horrorów w kinach Helios. Start 26 czerwca, godzina 23. Więcej na helios.pl.
1: I po reklamie.